0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM i na portalu Gra FM też jesteśmy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witamy. Witam też w studio naszych gości, a są z nami Piotr Kwiatkowski, właściciel Federacji Strongman Harlem, organizator wydarzenia, o którym za chwilę opowiemy. Dzień dobry, cześć.
3: Witam serdecznie.
2: Jest też Tomasz Bator, zawodnik, wicemistrz świata, drużynowy mistrz świata i Europy w kategorii do 105 kg. Człowiek, który w zawodach, o których za chwilę opowiemy, chyba wystartuje. O tym dowiemy się za chwilę. Dzień dobry, cześć Tomasz.
4: Dzień dobry. Dobry, witam serdecznie.
2: No i już trochę powiedziałem, że powiemy o wydarzeniu, które odbędzie się w Toruniu. No, w jakiś sposób ta dyscyplina wraca do naszego miasta po kilku latach przerwy. Piotr, 26 lipca.
3: Tak, 26 lipca otwarte Mistrzostwa Polski z kategorii Open, czyli tej najcieńszej kategorii Strongman. Spotkają się zawodnicy z całej Polski. Myślę, że będzie taka batalia, że będą walczyli w tym roku, jak pierwszy raz w ogóle w Toruniu odbędzie się walka o pas mistrzostwa, więc to jest troszeczkę to inna taka formuła i będzie to naprawdę przyznawane co roku, już teraz od Torunia co roku i myślę, że to jest tak coś innego, coś fajniejszego, a zarazem będzie to takie bardzo obrazowe dla zawodników, że to jest to, co, że jest mistrzem Polski w danej kategorii, tej najcięższej, no i to będzie obrazowało to zdobycie mistrza tak jak w UFC byśmy to powiedzieli.
2: Słuchaj, no jest na pewno takie grono ludzi, którzy czasami nawet jeżdżą po kraju za tymi zawodnikami i obserwują te zawody na bieżąco, ale w Toruniu podejrzewam będzie też takie spore grono osób, które po wielu, wielu latach, już nie tylko 5 czy 6 od ostatniej obecności tej dyscypliny w Grodzie Kopernika, ale jeszcze dłużej przyjdą na te zawody, przypominając sobie takie wielkie nazwiska, chyba tylko jedno wymienię i wszyscy doskonale wiedzą, Pudziana sobie przypomną, tak jest. No i będą liczyli na tak samo duże emocje. To rzeczywiście tak jest, że ta dyscyplina cały czas żyje i potrafi tych emocji dostarczać na wysokim poziomie?
3: Tak, staramy się, żeby te ciężary też były, i wiadomo, ciężary są coraz większe na tym świecie. To, co Mariusz kiedyś dźwigał, to kiedyś to było troszeczkę inaczej wyglądało, bo więcej były te konkurenty dynamiczne. Teraz troszeczkę więcej poszli zawodnicy te konkurenty siłowe. Więc no, są duże ciężary na jokach, na walizkach, na kulach. No, to można fajnie zobrazować, przyjść na inne imprezę, dotknąć, zobaczyć. Będzie to w takim przepięknym miejscu tutaj w Toruniu. Daliśmy dzięki uprzejmości władz miast, przede wszystkim panu prezydentowi. Będziemy mogli to zrobić na placu Kontura, bodajże to się nazywa.
2: W stawie Kontura.
3: I to jest przepiękne, gdzie ludzie będą mogli zobaczyć zmagania siłaczy z wszystkich stron, czyli z góry, z dołu, bo to tak będzie wyglądało. Tam może jest taka możliwość przejścia kładek. Jest to niedziela, myślę, dzień rodzinny dla wszystkich, więc no, będziemy serdecznie zapraszamy wszystkich właśnie w tym dniu 26 na otwarte Mistrzostwa Polski, które naprawdę zgromadzą tłumy ludzi. Tłumy ludzi, którzy interesują się sportami siłowymi i nie tylko, to jest tylko bieganiem, no, czymkolwiek związane ze sportem.
2: To powiedzmy to jeszcze raz. Strongmeni wracają do Torunia, a wraz z nimi Tomasz Bator, nasz toruński albo około toruński najlepszy towar eksportowy w tej dziedzinie. Tomasz, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o takiej inicjatywie, podejrzewam od Piotra, że zawody wracają i że pojawią się w Toruniu, co podejrzewam spowodowało błysk w twoim oku, żeby po raz kolejny wystartować.
5: Tak, pomysł zorganizowania zawodów pojawił się pod koniec zeszłego roku. Już tutaj z władzami miasta mieliśmy pewne ustalenia, doszło do porozumienia, także organizujemy. A co do mojego startu, no to w zasadzie podjąłem decyzję całkiem niedawno, w momencie jak Piotr powiedział mi, że wpisał mnie na listę zawodników.
2: Decyzja zapadła.
5: Tak, decyzja zapadła. Jestem po kontuzji, jestem po operacji, nie jestem jeszcze w takiej formie, jakbym chciał, w życiowej formie. No ale jako, że to zawody na mojej ziemi, no to wypadałoby wystartować i pokazać się mimo wszystko za jak najlepszej strony.
2: Ja teraz mogę, Tomek, zdradzić trochę kuchni, no bo rozmawiałem z Tomaszem o tych zawodach nadchodzących. Czego ty się obawiasz? Tego, że jak wystartujesz, to w trakcie zawodów ciężko będzie powiedzieć stop, pas, tylko lecimy do końca i walczymy o najwyższe cele.
5: No właśnie. Ja mam taki charakter, że no nie lubię po prostu odpuszczać, nie lubię rezygnować, nie lubię się zniechęcać jakimś tam bólem drobnym. No mam nadzieję, że nie skończy się to kontuzją.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88 i 8 FM. Dzień dobry. Raz jeszcze witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziś bardzo, bardzo energetyczny, siłowy temat, bo mówimy o zawodach, które w Toruniu już 26 lipca, o otwartych mistrzostwach Polski Strongman Open 2026. U nas w studio organizatorzy, organizator, również zawodnik, który wystartuje w tych zawodach. Panowie, tu zwracam się do Piotra, który zjeżdża w zasadzie kraj z tymi zawodami. Jakie to w tym roku będą miasta oprócz Torunia, gdzie zawodnicy będą rywalizowali?
3: Nie organizujemy w tym roku 12 Pucharów Europy, z czym finał jest w Inowrocławiu. Ustaliliśmy w ten sposób pomiędzy nami i wszystkimi tutaj organizatorami, że te działania będą dążyły do tego, żeby było to na całym terenie Polski. Głównie jesteśmy na Śląsku, Zakopane, Białystok, Poronin, Katowice, więc tutaj w tym przypadku jest to ta część Polski, bo tutaj też na Mazury weszliśmy, to tak samo jak i Mrągowo, jak i Kisielice, jak i powiedzmy Mikołajki, Białystok, Augustów, więc tutaj w tym przypadku jest naprawdę wachlarz jest bardzo duży.
2: W której części tego kalendarza znajdują się zawody?
3: Indywidualne zawody Mistrzostw Polski to jest osobna impreza, to jest najbardziej prestiżowa impreza w ogóle w samym kalendarzu, bo to jest indywidualna nagroda, które zawodnicy wybieramy najsilniejszego Polaka, który też między innymi reprezentuje Polskę na imprezach międzynarodowych, czy Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, więc tutaj w tym przypadku to jest taka indywidualna, prestiżowa nagroda dla każdego zawodnika. Zawodnicy startują w całej Polsce, jak nie tylko w Polsce i poza granicą, tak jak jest Oskar Ziółkowski, reprezentuje Champions League, Adam Roszkowski, Champions League, Mateusz Kieszkowski, teraz chwilowo nieczynny, ale to jest nasz czołowy taki eksportowy temat, wicemistrz świata dwukrotny. Jest wielu chłopaków w kategorii U105, U110, więc to wszystko się spotka tutaj w Toruniu, więc tutaj właśnie jest to impreza, która będzie wszystkich kategorii, czy będzie skupiała wszystkie kategorie. I od 105 do Open, więc wybieramy tego najsilniejszego Polaka i tutaj właśnie w Toruniu.
2: Zapytam ciebie jako organizatora, jakie szanse upatrujesz w naszym reprezentancie miasta, w którym będą się odbywały te zawody. Jak widzisz szansę Tomasza w tych
3: Znam
2: zawodach?
3: Znam Tomka od wielu lat. Tomek jest bardzo zadziorny, bardzo waleczny, więc uważam, że był już wiele razy na pudle i był na Mistrzostwach Polski na pudle, więc uważam, że nie przekreślam nikogo. To jest na przykład, chodzi o to, że mieliśmy teraz Marka Czajkowskiego, czyli człowiek, który jest jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w Polsce i w niedzielę na przykład zerwał czworogłowy Łuda. Więc tutaj w tym przypadku nie ma... Każdy ma szansę, to jest otwarte. Może przyjść trójboju siłowego, może być z kulturystyki, mogą przyjść ludzie z siłowni, nieważne. Chodzi o to, że ktoś, kto się czuje siłę, można na tej imprezie też może ktoś wypłynąć. Więc tutaj w tym przypadku, tak by zrobił to 3 lata temu Oskar Ziółkowski, teraz najbardziej utytułowany zawodnik w trójboju siłowym w Polsce.
2: No to pytamy naszego reprezentanta, wracamy do Tomasza Batora, który wystartuje w tych zawodach. Tomek, któreś z tych zadań, które będą mieli zawodnicy do wykonania, jest twoją mocniejszą stroną, do któregoś musisz się przygotować jakoś bardziej? Przypomnijmy, ile to jest konkurencji?
3: 6 konkurencji.
2: Tomasz?
5: Tak, jest 6 konkurencji. Są wśród tych konkurencje, które lubię, takie jak na przykład przenoszenie tarczy 180-kilowej, schody, wnoszenie na schody elementów po 220 i 250 kg.
2: Przepraszam, zapytam, na którym piętrze mieszkasz, bo to chyba dość istotne.
5: Na parterze.
2: Kurczę, ale trzymamy kciuki, no dobra.
5: Tak, ale są też konkurencje, których się obawiam. Obawiam się przede wszystkim ze względu na moją kontuzję, którą kończę leczyć. Będzie to przenoszenie joka, który waży 400 kg, więc to będzie bardzo duże obciążenie na moje kolana.
2: Przepraszam, ile osób będzie ci pomagało w tym przenoszeniu?
5: No niestety nikt mi nie będzie pomagał, będę musiał sobie sam z tym poradzić.
2: Okej, dobra. Co jeszcze z tych ciekawych konkurencji? Już teraz pytam jako widz, który się pojawi na miejscu, jak wielu mieszkańców Torunia i turystów pewnie, którzy przecież w połowie wakacji będą, jakie widowiskowe konkurencje będzie można obejrzeć?
5: Tak, będzie też wyciskanie aksela nad głowę, to jest taka gruba rura i FI-55, także jest to bardzo niewygodny do złapania gryf. Na maksymalny ciężar, kto podniesie najwięcej kilogramów, ten wygrywa tą konkurencję. Będzie też konkurencja wiązana, będą takie taczki, na które trzeba wrzucać elementy i przewieźć taczki na metę.
2: Ja tu widzę jeszcze przeciąganie auta. Będzie taka autopomoc?
5: Będzie przeciąganie auta. Będziemy przeciągać auto, także myślę, że to jest też jedna z moich ulubionych konkurencji, więc tutaj też się w tej konkurencji dość dobrze czuję.
2: Przeciągałeś ostatnio jakiś samochód albo przepychałeś?
5: Sąsiada. Ostatnio mi się nie zdarzyło. W zimę tylko wypychałem z zaspy, jak się zakopałem, ale to takie nieduże autko, więc...
2: I też przygotowania były zimą już.
5: Tak, przygotowania były zimą.
4: Przypominamy, że te konkurencje nie powstały w ten sposób, że my sobie je wybraliśmy. Było losowanie w Myślenicach na pierwszym Pucharze Europy. Były losowanie tych konkurencji do Mistrzostw Polski. Losowane było na kamerach, więc bez żadnego jakiegoś układki. Więc myślę, że ja powiem dokładnie może więcej o tym losowaniu.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Jesteśmy też na portalu gra.fm. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Mówimy tym, którzy być może dopiero do nas dołączyli, a może przysłuchują się tej rozmowie, którą prowadzimy na temat wydarzenia, które odbędzie się w Grodzie Kopernika już 26 lipca tego roku. W połowie wakacji, jeśli ktoś nie będzie na urlopie, to warto, żeby zaznaczył sobie takim dużym X-em albo taką kulą ciężką, bo oto w stawie Komtura na toruńskiej Starówce odbędą się zawody nie byle jakie. Otwarte Mistrzostwa Polski Strongman Open 2026. U nas są goście w studiu, organizator Piotr Kwiatkowski oraz zawodnik Tomasz Bator, który weźmie udział w tych zawodach, będzie reprezentował Toruń. Godnie, mamy nadzieję. Za chwilę do tego wątku wrócimy, ale skończmy jeszcze wątek dotyczący tych konkurencji, które odbędą się, bo to są konkurencje, które zostały specjalnie na toruńskie zawody wylosowane. Rozumiem, że jest ich dużo, dużo więcej i sami pewnie też sprzed lat pamiętamy, że tych konkurencji było
4: więcej. Zawsze chcieliśmy, żeby to było transparentne, więc tutaj zrobiliśmy w ten sposób, że było losowanie na pierwszym Pucharze Europy w Myślenicach. Sześć konkurencji, którym było sześć koszyków, gdzie były na przykład konkurencje, który się ciągnie dane elementy, pcha, podnosi, powiedzmy, konkurencje biegane, kolowe, i w tym momencie wybraliśmy sześć konkurencji z każdego koszyka po jednym i w tym momencie to co zobaczymy w Toruniu na zawodach Mistrzostw Polski, są to nie przypadkowe konkurencje, tylko konkurencje z losowania, które odbyły się 3 maja w Myślenicach.
2: 26 lipca w Toruniu będzie można się wybrać, kibicować. Rozumiem, że ten wstęp na zawody będzie darmowy. Nie myślę o zawodnikach, tylko
4: oczywiście
2: tych, którzy będą się przyglądali, będą mocno kibicowali. Tomka chciałem zapytać, Tomasz, jak te twoje przygotowania, bo w ostatnich tygodniach będą wyglądały? Wspominałeś już o tym, że leczysz kontuzję, to na pewno jest najważniejsze, ale powiedz, te ostatnie dni czy tygodnie przed startem w zawodach strongmanów są obłożone jakimiś konkretnymi, wiesz, decyzjami u ciebie dotyczącymi tego, jak się żywisz, co pijesz, jak spędzasz czas, ile śpisz, może chodzisz do kina, na komedię na przykład, czy mięśnie brzucha wtedy lepiej pracują, nie wiem.
5: Może odnośnie żywienia to ja się nie będę wypowiadał, bo dieta strongmana jest bardzo specyficzna. Po prostu dużo i wszystko. O, tak wygląda dieta.
2: Tak to wygląda?
5: Tak, tak to wygląda. Niestety, ale potrzebujemy bardzo dużą ilość kalorii. Około 5-6 tysięcy kalorii dziennie muszę jeść w okresie takich mocnych przygotowań. Więc no, mogę sobie pozwolić, żeby przekąsić czekoladę. Nie jest to obarczone żadnymi konsekwencjami.
2: Nie w kostkach, tylko w tabliczkach, rozumiem.
5: To oczywiście w tabliczkach.
2: A jak już tak się najesz, to i co wtedy robisz? Bo rozumiem, że siłownia oczywiście, ale nie tylko, pewnie pod chmurką też.
5: Głównie w ostatnich tygodniach będzie to trening na sprzęcie Strongman, czyli będę robił tylko te konkurencje, które są na zawodach. Czyli nie będę tak dużo trenował na siłowni, a więcej będę trenował na tym specjalistycznym sprzęcie, który właśnie będzie na zawodach. Czyli będę przeciągał auta, będę podnosił tarcze, będę przeciągał samochody, czyli wszystkie konkurencje, które będą na zawodach, będę musiał po prostu przetrenować.
2: Zawody trwają, cykl zawodów przez ten cały sezon, nazwijmy to umownie letni. Piotr, a co ci zawodnicy startujący w zawodach Strongman robią, kiedy sezon się kończy? Przychodzi jesień, zima, wiosna.
4: Przeważnie każdy zawodnik ma jakieś tam swoje zajęcie i firmy mają swoje i pracują gdzieś, bo w zależności to nie jest sport, no, może jest kilku zawodników na świecie z tej takiej batalii, jak tam powiedzmy, jak Mariusz Podzianowski w tej swojej złotej erze, że zajmowali się typowo sportem, bo było to opłacalne. No, Amerykanie bardzo mocno pokładają w tym bardzo duże nadzieje i mają naprawdę dużych sportowców, bardzo dobrze zarabiających, więc tutaj w Polsce raczej to raczej nie jest to takie opłacalne pod tym względem, ale więc to jest dla niektórych ludzi pasja. jest może kilka nazwisk, tak, Mateusz Kieliszkowski, czy Oskar Ziółkowski, którzy latają po świecie i zarabiają z tego jakieś tam większe pieniążki, bo po prostu są w top, na top 10 powiedzmy, a reszta raczej traktuje to jako, no powiedzmy, swoją życiową pasję, ewentualnie pracując, startując tutaj na zawodach, czy w Polsce, czy nawet tutaj na naszych krajach, czyli w krajach Słowacja, Czechy, no nie są tak wielkie pieniądze, żeby się z tego utrzymać.
2: I biorą się po prostu ci zawodnicy za pracę, różne zajęcia.
4: Oczywiście.
2: Na przykład.
4: Są instruktorami, są...
2: Pracują nad innymi, żeby tak. zrobić z nich strongmanów, tak jak Tomek nade mną na przykład. Tomasz, myślisz, że mam szansę w kolejnym sezonie?
5: Oczywiście, myślę, że w przyszłym roku będziesz czołowym zawodnikiem. Zrobimy to.
2: Dobrze. To kącik humorystyczny mamy za sobą, a teraz jeszcze przejdźmy do... No, rzeczywiście trochę takiej sytuacji, w której ktoś by się przyglądał, bardzo młody człowiek temu i chciałby zostać strongmanem. Tomasz, to jest łatwa robota, łatwy kawałek, nie mówię chleba, bo już mówiliśmy o tym, że to nie jest sposób na zarobek, ale jakaś pasja. To jest łatwa sprawa, być strongmanem?
5: No nie do końca. Przede wszystkim możliwości treningu są bardzo mocno ograniczone, bo sama siłownia tutaj nie wystarczy. Jest tutaj niezbędny ten trening na specjalistycznym sprzęcie strongman. Ja sam zgromadziłem sobie ten sprzęt u siebie w domu, więc no niestety, ale na siłowniach można mieć tylko sztangę, maszynę, a takie rzeczy jak kule, wielkie opony i cały ten sprzęt, no to trzeba po prostu na własną rękę zgromadzić.
2: Ewentualnie można się zatrudnić w jakiejś wulkanizacji, prawda, koła, przenosić do większych pojazdów rolniczych.
5: Tak, to w jakiejś wulkanizacji takiej, która obsługuje maszyny rolnicze, to te największe.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM i na portalu gra.fm. Dzień dobry, cześć. Mówimy wszystkim, którzy być może dopiero dołączyli. Przypominamy, dziś w tej części Kalejdoskopu, w tej rozmowie mówimy o wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami. W połowie wakacji, w samym środku lata, 26 lipca w Toruniu, na Starówce, w stawie Komtura, otwarte Mistrzostwa Polski Strongman Open 2026. U nas w studio są organizator tego wydarzenia, Piotr Kwiatkowski.
4: Witam serdecznie.
2: Jeszcze raz Tomasz Bator, który wystartuje w tych zawodach.
5: Witam serdecznie.
2: Reprezentant Grodu Kopernika, któremu podejrzewam najgłośniej kibice. Masz w ogóle jakieś takie swoje grono kibiców? Zbierasz już grupę wsparcia, która przyjdzie 26 lipca i będzie krzyczała Bator, Bator.
5: No myślę, że większość ludzi dowie się właśnie z radia na ten temat, że ja startuję, bo dopiero niedawno podjąłem o tym decyzję. Także myślę, że jakieś grono na pewno się zbierze.
2: Słuchajcie, podjęliśmy decyzję za Tomka, startuje, więc tak. Przyjdźcie kibicować. 26 lipca strongmeni, najsilniejsi faceci, w tym Tomasz, będą walczyli o pas, tak?
4: Tak, o pas mistrzowski, czyli tego najsilniejszego Polaka.
2: Mhm, w stawie Komtura, ale nie tylko strongmeni będą atrakcją, bo tych atrakcji dla tych, którzy przybędą, będzie więcej. Tomasz, co tam się jeszcze ciekawego będzie działo?
5: Będzie pokaz sztuk walk z toruńskiego Fight Clubu. Będzie stoisko fizjoterapeuty, gdzie będzie można sobie odbyć konsultacje. Będzie pokaz breakdance'ów. Będą najróżniejsze konkursy dla publiczności.
2: Ale takie konkursy dla publiczności rzeczywiście, że ktoś będzie mógł spróbować w jakimś stopniu tej konkurencji?
4: Oczywiście. Spróbować się na tym sprzęcie, którym zawodnicy próbują, będą biegać, powiedzmy, nie wiem, przenosić, pchać.
2: Macie repliki styropianowe
4: tego
2: wszystkiego.
4: Nie, chcemy właśnie, żeby ludzie zobaczyli, żeby ta impreza była namacalna, żeby ktoś mógł podejść blisko zawodnika, zobaczyć dokładnie, z czym oni się zmagają, a nie na zasadzie, że mówimy, a to jest nadmuchane. Więc uważam, że podejść, my oczywiście będziemy nagradzać najlepszych śmiałków, więc uważam, serdecznie zapraszamy na to, bo to jest fajna zabawa, a zarazem miło spędzony czas popołudniowy z zawodnikami i myślę, tutaj w Toruniu to jest przepiękne miejsce, na które warto przyjść i dopingować naszych zawodników.
2: Ale oprócz tych ruchowych atrakcji, pokazów, będzie też cel charytatywny, bo będzie zbiórka, Tomasz. Tak. Na jaki cel?
5: Będzie zbiórka na Toruńską Fundację Nadzieja.
2: W ramach tej zbiórki, co dokładnie będzie się odbywało? To będzie po prostu zbiórka środków, czy jakieś licytacje?
5: No to będą najróżniejsze licytacje. Będzie też zbiórka środków, także chcemy tutaj z naszej strony wspomóc naszą toruńską fundację, zrobić coś dobrego. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie zebrać parę złotych.
4: Robimy to na co dzień, robimy to w ciągu całego sezonu w każdym mieście w Polsce, więc uważam, zbieramy różne środki z różnymi fundacjami, licytujemy poszczególne gadżety, czy to będą medale Mistrzostw Świata, Europy, czy to puchary, czy to będzie od różnych gwiazd, czy to od Drody Rabszewskiej. Będziemy przygotowani na Toruń bardzo mocno, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie dla każdego coś dobrego. Chcemy też wesprzeć, jako my, sportowcy, chcemy wesprzeć tą fundację, jak w całej Polsce, więc myślę, że tutaj też nam się uda jakieś pieniążki zebrać i pomóc tym potrzebującym.
2: No to nic, tylko mocno trzymać kciuki w takim razie za te gigantyczne atrakcje 26 lipca. Wrócę jeszcze do Tomka Batora, reprezentanta Torunia w tej rywalizacji. Jakoś te twoje twoje przygotowanie będzie można śledzić u ciebie, nie wiem, na socjalach, gdzieś na Facebooku, Instagramie, jakieś treningi będziesz pokazywał po kawałku chociaż?
5: Ja to tak troszkę stronię od tych social mediów, za dużo mnie tam nie widać, no ale no może powrzucam troszeczkę tych fragmentów moich przygotowań.
2: Czuję, że on nie chce po prostu pokazać, co tak naprawdę bym pokaże 26 lipca. No i okej, tego się trzymamy, w takim razie liczymy na rzeczywiście jak najlepsze wyniki i raz jeszcze przypominamy, 26 lipca w Toruniu w stawie Komtura.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Nową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Teraz w naszym programie zaglądamy do wielkiej Nieszawki pod Toruniem. Tam znajduje się Olenderski Park Etnograficzny. To miejsce zwiedzaliśmy z kierownikiem działu architektury i parków etnograficznych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Anną Maślak.
7: Jadąc tutaj ulicą Toruńską, nagle skręciłem w ulicę Menonitów. To chyba nie przypadek.
8: Tak, dokładnie, to nie jest przypadek. Co prawda nazwa ulicy pojawiła się po nas, natomiast Menonici pojawili się dużo, dużo przed nami. Pierwsze jakby wzmianki na temat osadnictwa w ogóle Olenderskiego w Wielkiej Małej Nieszawce, bo chyba od tego trzeba zacząć, że to osadnictwo pojawiło się właśnie tutaj. Mamy już tak naprawdę na początku XVII wieku, tak? Wtedy przybywa do Wielkiej Małej Nieszawki pierwsza grupa osadników właśnie Olendrów, w tym również Menonitów. Między innymi na naszej ulicy, właśnie na ulicy Menonitów, poza jakby lokalizacją naszego parku, jest też bardzo istotny element, czyli cmentarz. Cmentarz menonicki, który został właśnie taką oryginalną pozostałością po Menonitach tutaj na terenie gminy Wielka Nieszawka.
7: A kiedy pojawił się ten pomysł, żeby właśnie tutaj zorganizować taki oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu?
8: Żeby zorganizować go tutaj, czyli w Wielkiej i Małej Nieszawce, to mamy powiedzmy początek lat 2000. Natomiast żeby w ogóle poświęcić skansen osadnictwu olenderskiemu czy jakąś część skansenu, to tak naprawdę od początku działalności naszego Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Już w momencie, kiedy planowano park etnograficzny w Toruniu w centrum miasta, tam wówczas planowano przeniesienie Zagrody Olenderskiej. To niestety przez to, że jakby teren pod park został troszeczkę zmniejszony, jakby nie było zrealizowane. Natomiast kolejne próby nadal były. Park w Kaszczorku, który miał być również rozbudowany o sektor właśnie olenderski. To też nie doczekało się realizacji, więc te myśli i te plany w związku z Olendrami były w naszym muzeum zawsze.
7: Tutaj w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem nie ma chyba problemu z przestrzenią. Możemy swobodnie planować sobie rozmieszczenie tych chat.
8: Tak, tu zdecydowanie mamy bardzo korzystną sytuację, ponieważ nasz obszar na dzień dzisiejszy to jest ponad 5 hektarów i to też nam dało taką przestrzeń do tego, aby odtworzyć charakterystyczny układ wsi właśnie dla osadnictwa olenderskiego. Taki układ 1:1, czyli odległości między naszymi budynkami są takie, jak mogły być w rzeczywistości w takiej wsi olenderskiej na terenie Doliny Dolnej Wisły.
7: Mówimy Menonici. Park jest olenderski. Wytłumaczmy różnicę między tymi słowami.
8: Tak, to już wyjaśniam. Pierwszą grupą takich właśnie osadników, którzy przybyli na teren Rzeczpospolitej już w połowie XVI wieku, byli właśnie Menonici, którzy przybyli z Holandii, z terenów Niderlandów i Fryzji, z północnych Niemiec. Była to grupa religijna, która była w swojej ojczyźnie jakby prześladowana religijnie. I z racji tego, że byli oni przybyszami z Holandii, Olandii, nazwano ich Olendrami.
7: Jesteśmy w pierwszym takim chyba głównym budynku w Muzeum Etnograficznym, w Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Co to za miejsce? Czy to jest ta podstawowa chata, od której wszystko się zaczęło, czy niekoniecznie?
8: Tak, tutaj poza cmentarzem,

0: był pierwszy, tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest obiekt, w którym jakby został jako pierwszy przeniesiony na teren parku i dzisiaj też każdy zwiedzający zaczyna od tego obiektu, ponieważ tutaj po pierwsze mieści się nasz sklepik, gdzie można zakupić bilet wstępu oraz pamiątki związane z Olendrami czy publikacje naszego muzeum. Natomiast kolejna izba to jest wystawa wstępna, która opowiada właśnie naszym zwiedzającym, kim byli Menonici, kim byli Olendrzy, właśnie jaka jest zależność między Olendrami a Menonitami, jak wyglądał samorząd wiejski, samorząd gminny w takiej wsi olenderskiej. I tutaj tak naprawdę dopiero stąd zwiedzający zaczyna jakby opowieść o Olendrach w naszym parku.
1: Tak z perspektywy dzisiejszych czasów ta chata i to miejsce, ta sala, w której stoimy, mało wiejska, wygląda tak dosyć na bogato, powiedzieliby młodzi ludzie.
0: Tak, wygląda dość bogato, z tego względu, że Olendrzy byli w sumie dość majętnymi ludźmi. W momencie, kiedy przybyli na nasze tereny, po pierwsze było ich stać na to, żeby wybudować dość duże domy, dość duże gospodarstwa. Początkowo oczywiście na Żuławach, później też w Dolinie Dolnej Wisły. I przede wszystkim oni mieli zupełnie inny status jak chłop pańszczyźniany. Oni byli ludźmi wolnymi, nie odrabiali pańszczyzny, tylko płacili jakby czynsz. I to wszystko jakby wpływało też na ich status majątkowy, który przekładał się później również na to, jak wyglądało ich budownictwo, jak wyglądały ich domy. Tutaj akurat jesteśmy w domu, który wygląda dość skromnie, jak na osadnictwo olenderskie, ponieważ to jest budynek, który został przeniesiony tutaj z niziny, z okolic Torunia, z niziny toruńskiej, dokładnie z miejscowości Gutowo. I tutaj w okolicach Torunia były to obiekty, które były troszeczkę mniejsze w swojej formie. One miały te same założenie, czyli mamy dom, obory i stodoły pod wspólnym dachem, co było absolutnie cechą najbardziej charakterystyczną dla osadników olenderskich. Natomiast te domy w okolicach Turnia były troszeczkę mniejsze, one miały mniejszą skalę, więc kolejne obiekty, które dzisiaj Państwu pokażę, są zdecydowanie, czy o których opowiem, są zdecydowanie większe.
1: Jak oni żyli z mieszkańcami Torunia, bo to dość niedaleko, całkiem niedaleko potem znajdowało się dobrze prosperujące miasto.
0: Tak, zdecydowanie. Początkowo chyba te relacje nie układały się zbyt dobrze, ponieważ pierwszą grupę osadników olenderskich osadzono po drugiej stronie Wisły, w okolicach dzisiejszego Starego Torunia. I miasto nie do końca było to wygodne, że tak dobrze prosperująca grupa osadników mieszka tuż przy granicach miasta i chciano ich przesiedlić. Czyli skrócono im okres dzierżawy i przesiedlono ich na drugą stronę Wisły, właśnie do Wielkiej i Małej Nieszawki. Więc te relacje na początku nie do końca, przynajmniej brzmi to tak, jakby nie do końca były dobre. Natomiast z czasem na pewno musiały się unormować, ponieważ jakby były kontakty, tak, osadników tutaj z Wielkiej Małej Nieszawki z miastem, na pewno czy handlowe lub inne, także na pewno jakieś te kontakty. Tak, to musiały być dobre.
1: Co charakterystycznego jest w tej chacie, w której właśnie przebywamy? Widzę na pewno napisy w dosyć dziwnym, można powiedzieć, języku, czyli pewnie jakimś narzeczu holenderskiego.
0: Nie jest aż tak bardzo dziwne, bo to jest jakby stara odmiana języka niemieckiego, tak zwany Plattdeutsch. I to są cytaty z Biblii luterańskiej i przysłowia, które jakby biegną pod stropem wokół całego pomieszczenia. I tak przykładowo nad głównym wejściem do naszej izby w tłumaczeniu napis brzmi: jak często te drzwi na zawiasach się obrócą, tylekroć człowiek wspomni o swym końcu, niech Bóg będzie pochwalony. Inne napisy z kolei odnoszą się do stron świata albo do wyposażenia, które się znajdowało w tej izbie, na przykład: Boże, chroń szaty moje i szafę moją. Więc najprawdopodobniej pod takim napisem musiała stać po prostu szafa.
1: Dużo pracy musiało chyba włożyć Muzeum Etnograficzne w Toruniu, żeby doprowadzić to miejsce do takiego stanu.
0: Tak, zdecydowanie. Począwszy jeszcze nawet od takich prac, myślę, że tak przeciętny człowiek po prostu nawet nie do końca zdaje sobie sprawę, z czym to się wiąże. I takie pierwsze zadanie jakby pracowników naszego muzeum to było oczywiście znalezienie tych obiektów w terenie, czyli jakby penetracje terenowe, które polegały na tym, aby wytypować obiekty, które będą najbardziej odpowiednie i które będą jakby charakteryzowały typowe układy właśnie zagród holenderskich. Część z tych obiektów oczywiście już była wcześniej znana naszym pracownikom i była też wytypowana właśnie do skansenu planowanego jakby oddziału w Kaszczorku. Po jakby już samym wytypowaniu tych obiektów, po ułożeniu powiedzmy koncepcji takiej wstępnej samego parku, całego założenia, później oczywiście takie prace już dokumentacyjne, czyli każdy z obiektów musiał otrzymać osobną dokumentację, czyli inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa. Musieliśmy po prostu cały budynek dokładnie zmierzyć, później badania historyczno-architektoniczne, czyli musieliśmy wnikliwie poznać historię każdego z naszych obiektów. Później oczywiście dokumentacja rozbiórkowa i potem dopiero projekt budowlany, tak naprawdę przeniesienia. Więc ten proces jakby stworzenia tych wszystkich dokumentacji też był bardzo czasochłonny, natomiast później już sama translokacja, czyli po prostu wyjazd w teren, rozbiórka elementów belka po belce na podstawie tej dokumentacji właśnie rozbiórkowej i później przeniesienie tutaj na teren parku i dokładne odwzorowanie czy odbudowanie tego obiektu już tutaj na terenie parku.
1: Po holenderskim parku etnograficznym w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem oprowadza nas Anna Maślak. Wyszliśmy z chaty z Gutowa, jesteśmy w podobnej, ale chyba zdecydowanie większej.
0: Tak, zdecydowanie większej. Znajdujemy się w zagrodzie przeniesionej z miejscowości Niedźwiedź w okolicy Świecia. I to jest zagroda, która właśnie posiada ten układ liniowy. Czyli mamy tu część mieszkalną, część inwentarską i część magazynową, czyli stodołę, pod jednym dachem. Cały budynek ma około 40 metrów długości, więc to są naprawdę duże rozmiary. I sam obiekt został wzniesiony w latach 90. XVIII wieku. I dzisiaj prezentujemy tutaj życie rodziny menonickiej. I też, żeby pokazać, jakie były różnice między menonitami a ewangelikami, bo wszyscy byli jednak holendrami, to w kolejnej zagrodzie pokazujemy życie rodziny ewangelickiej. Zasadniczo, jeśli chodzi o samych menonitów, to najważniejszymi aspektami jakby ich życia była praca i modlitwa. I to też widzimy w wyposażeniu jakby tych zagród, gdzie mamy dużo elementów związanych właśnie z religią. Jak nad stołem w kuchni, czy na chlebaku napis chleba powszedniego daj nam dzisiaj, czy makatka nad szlabanem w takiej izbie codziennej, która jakby jest modlitwą, która poświęca w opiece dom, jego mieszkańców i dzień pracy. Co jakby tylko podkreśla właśnie dzień pracy i modlitwę u menonitów.
1: Akurat stanęliśmy w okolicach takiej kuchni, która znajduje się też w środku pomieszczenia.
0: Tak, ogólnie wnętrza tych zagród miały bardzo podobny, czy taki układ, który się wszędzie powtarzał. Mieliśmy wejście do części mieszkalnej, które prowadziło do wielkiej przelotowej sieni, która była w kształcie litery L. Natomiast w centrum była ulokowana kuchnia, która stanowiła podstawę komina butelkowego. Jak pan zerknie tutaj do góry naszej kuchni, to widać niebo. To jest właśnie taki komin otwarty, komin butelkowy, bardzo duża przestrzeń, która była w centrum jakby i do tego komina były podłączone wszystkie urządzenia paleniskowe, czyli tutaj mamy kuchnię, na której gotowano, czy chociażby piec kaflowy, który stoi w głównej izbie. I od tego komina po jakby tej stronie domu były izby mieszkalne.
1: Faktycznie widać niebo, a to oznacza, że czasami tutaj chyba jest mokro, kiedy pada obficie deszcz.
0: U nas się zdarza, aczkolwiek w momencie, kiedy non-stop gotowano, czy gotowano, palono w kuchni, żeby było ciepło i żeby można było coś ugotować, to ten komin był tak rozgrzany, że nie pozwalało to na to, żeby ta woda zleciała na dół.
1: Oprócz tego tutaj także dużo takich drobnych artefaktów. Widzę młynek do kawy, z drugiej strony bardzo ładna niebieska ławeczka. To wszystko też, jak się domyślam, oryginalne albo z tamtego okresu.
0: Tak, wszystko oryginalne. Tutaj pokazujemy przełom XIX i XX wieku, więc jakby wyposażenie również jest z tego okresu i są to obiekty, co jest chyba też bardzo istotne, które zostały jakby zebrane też na terenach związanych z osadnictwem holenderskim. Także nie są to elementy przypadkowe, tylko właśnie to są rzeczy, które były używane dawniej przez Holendrów.
1: Zwróciłem uwagę na to, że w poprzedniej chacie mieliśmy podłogę drewnianą, tutaj stoimy na kamieniach.
0: Bardziej doprecyzuję, tu stoimy na cegle. Tutaj mamy cegłę, natomiast w dalszej części domu, w izbach też już mamy deskę, co też jakby świadczy o statusie społecznym, tak? Bo jeżeli wejdziemy do takiego domu z przełomu XIX i XX wieku, na przykład gospodarza z Kujaw czy Zborów Tucholskich, tam przeważnie na wejściu mamy glinianą polepę. Także tutaj już widzimy, że jest zdecydowanie bardziej bogato.
1: Tutaj pojawiały się posiłki, tutaj gotowano, przekraczamy próg i jesteśmy już w miejscu, gdzie pewnie spędzano czas.
0: Tak, to jest taka izba codzienna, w której właśnie przygotowywano posiłki. Tam w kuchni obrabiano je, powiedzmy, termicznie na piecu. Natomiast tutaj je przygotowywano, tutaj spożywano posiłki codzienne oraz wykonywano większość prac domowych. Czyli na przykład prace związane z tym, co akurat dzieje się na zewnątrz, tak? Czyli jeżeli zbieramy ogórki, to wiadomo, że gospodynia tutaj kisiła ogórki czy kapustę. I tego typu elementy jakby w ciągu roku pokazuje u nas właśnie tutaj w Olenderskim Parku, robiąc takie czasowe aranżacje. Więc w momencie, kiedy przychodzi do nas zwiedzający i mamy na przykład okres zbierania ogórków, to zobaczy, jak właśnie wyglądała taka izba w trakcie kiszenia ogórków.
1: Na ścianie moją uwagę zwróciła cerata, na niej wiatrak, to chyba takie wspomnienie Holandii.
0: Makatka.
1: To makatka, teraz już będę wiedział.
0: Tak, nad stołem jest makatka, czyli taka, powiedzmy, chusta, serweta wyszywana, która jest takie charakterystyczne, po pierwsze kolory olenderskie, czyli mamy jasną tkaninę i niebieskie wzory. I oczywiście tutaj jest taki typowy holenderski, ale nie tylko holenderski widoczek, ponieważ mamy taki pejzaż z wiatrakami, czyli takie tereny nizinne i widać, że jest jakiś kanał, jest czy jezioro i wiatraki. Taki krajobraz mogliśmy też zobaczyć, myślę, jeszcze na początku XIX, czy na początku jeszcze nawet XX wieku na Żuławach, gdzie to był taki obrazek dość częsty, gdzie właśnie mieliśmy nizinny teren i bardzo dużo wiatraków.
1: Wspomniała Pani o tej kolorystyce, czyli o tym niebieskim. Też ja wspomniałem z kolei o niebieskiej ławce, do tego zielone ściany, ale mimo wszystko można by pomyśleć, że na ludowo mogłoby być bardziej kolorowo. Tymczasem pewnie tutaj ta praca i modlitwa miały swoje znaczenie także w skromności tych kolorów.
0: Tak, zdecydowanie te wnętrza były bardzo spokojne. Tu nie było krzykliwych kolorów, jeśli chodzi o ten kolor niebieski czy błękitny, który już jakby przetaczamy któryś raz, to jest kolor, który według menonitów był związany z Menno Simonsem, czyli z założycielem jakby grupy, tej grupy wyznaniowej. I jakby ten kolor niebieski się bardzo często powtarza. On jest właśnie w ceramice, on jest w makatkach, w elementach wyposażenia wnętrz. Na niebiesko były malowane meble i na niebiesko nawet były malowane ściany. Tutaj akurat mamy kolor też zielony, kolejna izba jest w kolorze niebieskim.
1: To przez wyznanie menonici musieli uciekać tutaj w okolice Torunia, czy bardziej chodziło o ziemię i zaludnienie?
0: Zdecydowanie przez wyznanie. Mennonici przede wszystkim odmawiali służby wojskowej. I jakby to był główny powód, dla którego właśnie byli prześladowani w swojej ojczyźnie. I to były bardzo ciężkie prześladowania. To nie było tylko takie przygadywanie, powiedzmy, tylko bardzo dotkliwe. To były palenia na stosie, to były morderstwa, także to były naprawdę bardzo drastyczne sceny. I oni po prostu szukali miejsca, gdzie mogą osiąść i spokojnie wyznawiać swoją wiarę. I w połowie XVI wieku jakby takim miejscem jakby względnie tolerancyjnym religijnie była właśnie Rzeczpospolita i Olendrów zaczęto przyjmować głównie na Żuławy, czyli na te tereny, gdzie tak naprawdę są bardzo zbliżone do ich terenów rodzimych, czyli do Holandii, gdzie mamy jakby obszar położony w sumie nawet też poniżej poziomu morza, problemy z wodami gruntowymi, więc stwierdzono, że to będzie taka obopólna korzyść, że po pierwsze oni będą mieli miejsce, gdzie mogą osiąść i spokojnie wyznawać swoją wiarę i nikt nie będzie im w tym przeszkadzał, natomiast Olendrzy uregulowali jakby ujście Wisły czy Nogatu, całe Żuławy gdańskie i malborskie, natomiast dalej przesuwali się również wzdłuż Wisły, dochodząc nawet do Warszawy i zakładając tą Saską Kępę. Jakby wielu z nas nie wie, że Saska Kępa została właśnie założona przez Olendrów.
1: tutaj mieli duże problemy z Wisłą, która być może wylewała?
0: Tak, na pewno Olandrzy borykali się co roku z okresowymi wylewami Wisły, ale potrafili sobie z tym radzić. Po pierwsze były wzmacniane i utrzymywane wały przeciwpowodziowe, które oczywiście już były wcześniej. One już powstawały zdecydowanie wcześniej przed przybyciem jakby osadników holenderskich. Natomiast oni mieli w swoich kontraktach zapisane to, że będą utrzymywać te wały w dobrym porządku. Czyli każdy z właścicieli ziemskich, dlatego ta ziemia też była podzielona na takie wąskie paski, po to, żeby jeden z właścicieli miał krótki odcinek wału do konserwacji. Jeśli miałby, powiedzmy, na przestrzeni kilku kilometrów, nie byłby w stanie tego zrobić i jeszcze utrzymać swojego gospodarstwa. W związku z tym każdy był w stanie zakonserwować swój odcinek wału, więc bardzo o to dbano, żeby ta woda po prostu nie przesiąkała przez wał. Dodatkowo jakby mieli elementy, które pomagały im na to, aby przetrwać, powiedzmy, powódź. Jeżeli już ta woda wylała, bo wiadomo, że były powodzie, to po pierwsze, budynki stawiano na terpach, czyli na sztucznie usypanych pagórkach, które jakby wzmacniały czy zabezpieczały gospodarstwo przed powodzią. Uwaga, od 2 do nawet 6 metrów wysokości, więc to były naprawdę dość duże wzniesienia i dzisiaj na terenie Doliny Dolnej Wisły jeszcze możemy takie wzniesienia obserwować. Czasami one są już w szczerym polu, bo nie ma gospodarstwa, a czasami jeszcze są na nich już współczesne gospodarstwa. Po drugie, wszystkie te domy holenderskie miały bardzo wysokie podmurówki, które sięgały nawet do pół metra, nawet do 60 centymetrów, więc to też było dodatkowe zabezpieczenie przed powodzią. I w momencie, kiedy mieliśmy taką zagrodę na terpie, tak jak właśnie naszą zagrodę z niedźwiedzia, którą też pokazujemy na terpie, dodatkowo wysoką podmurówkę, to w momencie, kiedy ta woda wylewała, gospodarz mógł spokojnie siedzieć w domu i poczekać, aż ona opadnie, wróci do koryta Wisły, ale miał dostęp do wszystkich części w gospodarstwie. Dzięki temu, że miał połączony dom, obory i stodołę jakby pod jednym dachem.
1: Po holenderskim parku etnograficznym w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem oprowadza nas Anna Maślak.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, zwrotomocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
8: Zwracacie nas bez paragonu.
7: Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być!
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Po reklamie.
1: Jesteśmy w holenderskim parku etnograficznym w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem. Zwiedzamy teraz chatę, w której znajduje się także warsztat tkacki.
0: Tak, w naszej zagrodzie z niedźwiedzia prezentujemy właśnie warsztat tkacki, który został zlokalizowany w takim małym pomieszczeniu przy mniejszej izbie, czyli w komorze. Dlaczego warsztat tkacki? Okazuje się, że Holendrzy jakby trudnili się tkactwem. Żeby trudnić się tkactwem, to wiadomo, że trzeba było mieć

0: prezentujemy w naszych sadach.
1: Czy to tkactwo było na własne potrzeby, czy jednak można było na przykład znaleźć ich wyroby również chociażby na przykład w Toruniu, gdzie mogliby je zawieźć kupcy?
0: Myślę, że na większą skalę mogło to występować, natomiast jeżeli mieliśmy w zagrodzie jeden warsztat tkacki, to raczej to było na własne potrzeby i gospodyni po prostu spędzała przy warsztacie tkackim długie zimowe wieczory, jak również latem po to, żeby jakby zabezpieczyć w materiały swoje własne gospodarstwo.
1: Gdzie teraz się udamy?
0: Teraz zapraszam Państwa do Zagrody Skaniczek.
1: Zwiedzamy kolejną izbę, w zasadzie kolejną chatę, podobna w środku do poprzednich, ale jednak chociażby na przykład widać różnicę na dziedzińcu, mam rację?
0: Tak, po pierwsze nasza zagroda jakby Skaniczek prezentuje zagrodę czterobudynkową. Tam mieliśmy jednobudynkową zagrodę, a tu już jest więcej budynków jakby w obrębie jednego gospodarstwa. I mamy główny budynek mieszkalny z częścią inwentarską, dodatkowo wolno stojąca stodoła, wolno stojący spichlerz oraz mała chałupa robotnicza. I tu znowu pojawia się taki aspekt jakby kwestii materialnej, mała chałupa robotnicza, czyli jakby obiekt, który był wynajmowany dla pracowników sezonowych. Czyli tego gospodarza było stać na to, żeby wynająć pracowników w okresie sezonu, którzy pomagali w pracach polowych.
1: Chętnych nie brakowało?
0: Raczej nie. W dużej mierze byli to Polacy, którzy zamieszkiwali też okoliczne wsie, czy też Wielką i Małą Nieszawkę. W przypadku właśnie Wielkiej i Małej Nieszawki, ale oczywiście na innych terenach Doliny Dolnej Wisły ta sytuacja była bardzo podobna.
1: I do czego byli wykorzystywani?
0: Po prostu pracowali w polu, tak? Czyli pomagali przy żniwach, przy sianokosach, przy zbiorach, w zależności od tego, czym trudnił się dany gospodarz. Czy chociażby mieli też stałych pracowników, czy służącą, która pomagała przy dzieciach, czy gotowała, czy pomagała w ogródkach kwiatowych i warzywnych, oraz mieli również stałego pracownika, tak zwanego parobka, który doglądał zwierząt w oborze.
1: Przechodzimy do kolejnej izby, to taki zdecydowanie pokój dzienny, no i widać także tą zamożność, o której wspominaliśmy.
0: Nasza zagroda z Kaniczek, bo właśnie została przeniesiona z takiej miejscowości, czy z miejscowości Kaniczki, została wzniesiona w 1757 roku. To jest jakby najstarszy dom, który znajduje się na terenie naszego parku. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, to pokazujemy tutaj, jak już wcześniej wspomniałam, życie rodziny ewangelickiej i bogatego gospodarza z okresu międzywojennego. Więc jakby to, co widzimy, to wyposażenie, elementy wystroju, czy nawet układ pomieszczeń odwzorowuje taki dom właśnie z okresu międzywojennego. I tutaj zdecydowanie widać, że gospodarz, jakby bogaty gospodarz holenderski, że zdecydowanie jakby taki gospodarz posiadał wyposażenie, które mogliśmy odnaleźć w dworze lub w kamienicy mieszczańskiej, tak? Czyli to są takie elementy, które wskazują też na wysoki status społeczny jakby osadników holenderskich.
1: Mamy tutaj więcej wzorów, ale ciągle kręcimy się wokół tego niebiesko-błękitnego koloru.
0: Tak. Tutaj zwłaszcza w głównej izbie Zagrody Skaniczek chyba taką pierwszoplanową rolę gra tapeta. Tapeta, która jest w bardzo intensywnym niebieskim kolorze i dodatkowo ma jeszcze ażurowe takie roślinne wzory. I ta tapeta, którą widzimy, jakby po części jest kopią, która została wykonana na wzór oryginału. Natomiast tutaj za sekretarzykiem pokazujemy oryginalny fragment tej tapety, która jest jeszcze bardziej intensywna od kopii, właśnie celowo, żeby bardziej wychodziła jakby do przodu, żeby była bardziej widoczna. I co ciekawe, w trakcie rozbiórki tego domu na strychu znaleźliśmy plik dokumentów i był tam m.in. rachunek za niebieską tapetę. A była to jedyna niebieska tapeta w całym domu. Na tej tapecie było jeszcze 9 warstw innych tapet. I był to rachunek, który został wypisany na nazwisko rodziny Besier w 1910 roku. I okazało się, że od 1906 do 1945 roku w naszej zagrodzie mieszkał Franz i Helena Besier i ich dziesiątka dzieci.
1: Co tutaj się działo, jeżeli chodzi o ten okres właśnie wojenny? Tam już, jak się domyślam, menonitów dawno tutaj nie było.
0: większość tych bardziej radykalnych, powiedzmy, menonitów, czyli takich wyznających mocno swoją wiarę, wyemigrowała jeszcze wcześniej, bo w momencie, kiedy doszło do rozbiorów, zmieniły się władze, to już nie każdy był tak tolerancyjny religijnie i wymagano jednak na menonitach, aby służyli w wojsku. W związku z tym duża grupa menonitów wyemigrowała do Stanów, do Kanady, nawet do Rosji na zaproszenie carycy. I natomiast ci, którzy tutaj zostali, to byli tacy mniej jakby radykalni, którzy służyli w wojsku, ale bardziej na stanowiskach takich, których, gdzie nie musieli po prostu podejmować broni, czyli na przykład na kolei czy w pomocach wojskowych. Natomiast i większość jakby menonitów samych wyjechała, natomiast ci, którzy zostali, oni byli traktowani na tych terenach jak Niemcy. Musimy też pamiętać, że oni głównie posługiwali się językiem niemieckim, więc bardzo często z czasem nazywano ich po prostu Niemcami. Więc w 1944-1945 roku byli traktowani po prostu jak Niemcy, czyli po prostu musieli opuścić te tereny i wyjechać do Niemiec.
1: A my wracamy do teraźniejszości. Kuszą mnie te białe drzwi, przez które teraz przejdziemy. Przed chwilą byliśmy w takim zakładzie tkackim. Tutaj widzimy już dużo młodszą maszynę do szycia.
0: Zdecydowanie młodsza maszyna do szyć,

0: i oczywiście też dzianie na drutach. To są takie czynności, które mogła wykonywać, powiedzmy, starsza pani. Znajdujemy się właśnie w pokoju babci. W zagrodzie Skaniczek pokazujemy właśnie życie rodziny trzypokoleniowej, gdzie mamy babcię, rodziców oraz dzieci. I tutaj w zagrodzie Skaniczek taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Wcześniej wspomniałam o rodzinie Besier, która jakby mieszkała w tej zagrodzie i właśnie w okresie międzywojennym została tutaj Helena z jednym ze starszych synów, z Albertem, więc jakby podobną sytuację pokazujemy dzisiaj. I właśnie to były typowe czynności, którymi mogła zajmować się babcia.
1: Po drodze mijaliśmy także izbę służby.
0: Tak, wspomnieliśmy również, że jakby bogatego gospodarza holenderskiego było stać również na służącą, więc taka służąca musiała być również zakwaterowana w domu. Jeżeli chcieli, żeby była pod ręką, to musiała również mieszkać z nimi pod wspólnym dachem i miała specjalnie wydzielony pokój.
1: Przechodzimy dalej, widzimy kuchnię, która w odróżnieniu do poprzedniej chaty, którą zwiedzaliśmy, jest już takim osobnym pomieszczeniem z taką małą jadalnią, bym nazwał.
0: Tak, zdecydowanie ta kuchnia jest już większa. Pierwotnie, jak widać, też ona stanowiła taką podstawę w tym kominie butelkowym, natomiast tutaj już ten komin został przesklepiony, więc już ta kuchnia nie jest taka czarna, bo nazwa jakby pierwotna tego pomieszczenia to czarna kuchnia, od tego, że po prostu było tam czarno od sadzy. Było otwarte palenisko, gdzie był rozpalany ogień, więc możemy sobie wyobrazić, że było bardzo czarno. Natomiast tutaj już ta kuchnia zyskuje sklepienie i wszystkie te kanały dymne już są wypuszczone na sklepienie, więc już mamy czysto, mamy jasno, mamy białe ściany. Dodatkowo to pomieszczenie czarnej kuchni pierwotnej zostało otwarte na taką mniejszą izbę, dzięki czemu ta przestrzeń do przygotowywania posiłków zdecydowanie się powiększyła. Znalazło się tu miejsce na stół, na kredens kuchenny, czy na taką właśnie szafę, która służyła do przechowywania pożywienia.
1: To, co może zaskoczyć w holenderskim parku etnograficznym w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem, to chyba taki fakt, że w każdym pomieszczeniu możemy postawić swoją stopę, bo zazwyczaj zdarza się, że w muzeach są różnego rodzaju bramki, linki, możemy tylko pooglądać. Tutaj w zasadzie możemy poczuć się jak chwilami mieszkaniec tych chat.
0: Tak, zdecydowanie w naszym parku i w naszych zagrodach mogą Państwo wejść praktycznie do każdego pomieszczenia. Każde pomieszczenie części mieszkalnych zostało wyposażone, więc do każdego pomieszczenia wprowadzamy naszych zwiedzających.
1: Jesteśmy teraz na poddaszu jednej z chat. Uwagę przy wejściu zwraca wanna. W nietypowym miejscu tutaj stała oryginalnie, czy to po prostu jest eksponat?
0: W okresie międzywojennym, kiedy nie mieliśmy jeszcze łazienki w domu, wychodek w tym wypadku mamy na zewnątrz, jako osobny, powiedzmy, budynek małej architektury. Natomiast jeśli chodzi o kwestie higieny, to po pierwsze w sypialni mamy toaletkę, gdzie była misa i dzban z wodą. Natomiast jeśli chodzi o wannę, bo tutaj mamy dużą wannę i taką małą wanienkę dla dziecka, to kąpiele przeważnie odbywały się raz w tygodniu. I wówczas ściągano tą wannę i po prostu stawiano zimą, najczęściej w kuchni, gdzie było najcieplej, żeby nagrzać wodę. Natomiast latem bardzo często wystawiano ją również na podwórko.
1: Duża przestrzeń na poddaszu. Co tutaj się znajdowało? Widzę pranie chociażby na przykład.
0: Tak, takie części poddasza były pierwotnie przez Holendrów wykorzystywane jako przestrzenie magazynowe. Bo jeżeli mamy do czynienia z terenami zalewowymi, to wiadomo, że im wyżej położymy swoje zbiory, to będą one bardziej zabezpieczone przed powodzią. Natomiast z czasem, w momencie, kiedy już to zabezpieczenie powodziowe się bardziej rozwijało i już było mniejsze zagrożenie, to albo na przykład w zagrodzie powstał spichlerz, tak jak w naszym przypadku, który pełnił funkcję magazynu zboża, to te części jakby pięter zagród czy poddasza zagród holenderskich nabierały innych funkcji, głównie funkcji mieszkalnych. I tutaj mamy na przykład urządzoną sypialnię, główną sypialnię gospodarzy. Po pierwsze w kominie widzimy drzwi, które prowadzą do wędzarni. więc w momencie, kiedy gotowano i palono na dole, to przy okazji można było uwęcić. Natomiast cała reszta poddasza stanowi taką przestrzeń bardziej magazynową, gdzie przetrzymywano starszego typu meble, czy właśnie suszono pranie, czy przetrzymywano starszego typu sprzęty.
1: Pięknie stylizowane także kufry, takie skrzynie ze skarbami.
0: Tak, skrzynie ze skarbami, z którymi w sumie się wiąże bardzo dużo ciekawych historii, ponieważ Olendrzy w momencie, kiedy niekoniecznie w pośpiechu, ale no jednak bardzo często musieli wyemigrować z tych terenów, to cały swój dobytek pakowali właśnie w takie skrzynie i właśnie z nimi wyjeżdżali. I właśnie znamy historię rodziny, która spakowała cały swój majątek tylko do jednej takiej skrzyni.
1: Kątem oka widzę wspomnianą sypialnię i bardzo duże, można powiedzieć, używając takiej hotelowej nomenklatury, małżeńskie łoże.
0: Tak, tutaj mamy cały komplet mebli, czyli duże, czy podwójne łóżko, bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale to są dwa łóżka, które są po prostu złączone, czyli była możliwość ich rozsunięcia. Dodatkowo oczywiście w komplecie jeszcze szafki nocne, toaletka, o której wspomniałam wcześniej, z marmurowym blatem oraz duża trzydrzwiowa szafa. I to jest komplet mebli, który pochodzi z 1918 roku.
1: Do tego jeszcze łóżeczko dla dziecka przyszłego, pewnie dziedzica.
0: Nawet nie przyszłego. Myślę, że tutaj cała aranżacja jakby pokazuje, że to dziecko już jest i nawet ma zabawki i raczej jest to dziewczynka, ponieważ widzimy sukieneczki. Więc myślę, że to dziecko już by mogło mieć nawet 3 lata.
1: I nawet zabawki z tamtych czasów, śmiało można powiedzieć, oryginalne.
0: Tak, zdecydowanie. Oczywiście drewniana kołyska, czy właśnie siedzenia dla dzieci. I bardzo często zwiedzający pytają się, czy dzieci były tak małe. I my zawsze mówimy, że nie, to jest kołyska dla lalki.
1: I widzę, że także koza w sypialni, żeby tutaj było cieplej.
0: Tak, pomieszczenia na strychu przeważnie były ogrzewane właśnie przy pomocy piecy typu koza, które też były podłączane do tego głównego komina.
1: A widok z tych okien na piętrze efektowny, to patrzymy teraz w stronę Wisły, czy w stronę Nieszawki?
0: Tak, przeważnie z części mieszkalnej Zagród Olenderskich zawsze patrzyliśmy w kierunku Wisły. To było bardzo istotne podczas powodzi, bo w momencie, kiedy gospodarz miał widok na Wisłę, czyli ta część mieszkalna była jakby skierowana w stronę Wisły, on mógł szybciej zareagować, tak? On mógł zabezpieczyć dom, zabezpieczyć chociażby zwierzęta w oborze, bo widział wtedy, miał większy ogląd na to, co się dzieje, jeśli chodzi o Wisłę. I dodatkowo na wale przeciwpowodziowym funkcjonowało coś takiego jakby zawód strażnika wałowego, tak? I były też strażnice wałowe z wielkimi słupami, gdzie zaznaczano na tych słupach za pomocą wiklinowych koszy i w zależności od tego, od liczby koszy, która jakby wisiała na tym słupie, to był stan zagrożenia powodziowego. Więc teraz idźmy tak sobie, powiedzmy, od Saskiej Kępy, od Warszawy i wieszajmy tak 2-3 kosze i wtedy następny strażnica wałowy widział te, powiedzmy, 2 kosze, więc on już wiedział, że się zbliża większa woda i wieszał na swoim słupie. I tak dochodzimy aż do ujścia Wisły, do Bałtyku. Więc no nie mieliśmy wcześniej, czy nie mieli, przepraszam, wcześniej telefonów. Pocztą raczej dłużej by szła taka informacja, więc musiano sobie z tym jakoś poradzić. W związku z tym mieszkańcy też byli troszeczkę wcześniej jakby zaalarmowani i wiedzieli, że zbliża się woda.
1: Kilka kroków dalej, toaletka również w tym pomieszczeniu, gdzie znajduje się sypialnia.
0: Tak, tutaj to było takie miejsce, gdzie gospodarze dbali o swoją higienę. Tak jak wspomniałam, jest misa na wodę, jest dzban. Po pierwsze mamy męskie części, czyli miseczka i pędzel do golenia, brzytwa. Oczywiście grzebienie, już bardziej damskie szczotki. Uwaga, lokówka, która wygląda troszeczkę jak narzędzie tortur, ale proszę mi uwierzyć, jest lokówką. Mamy pas do ostrzenia brzytwy, oczywiście dla pani jest lustro i mamy tutaj również kosmetyki. I są to kosmetyki, które dzisiaj możemy w drogeriach zobaczyć na naszych półkach, więc muszą państwo przyjść do nas i dowiedzieć się, o jakich kremach, o jakich mydłach, czy o jakich produktach mówimy, które już można było zaobserwować w okresie międzywojennym.
1: Tereny dookoła są jeszcze państwa, Muzeum Etnograficznego w Toruniu?
0: Tak. działka, która znajduje się przed nami, czy jakby na końcu naszego parku, to jest na razie pole, które uprawiamy, natomiast jest to miejsce, w którym, miejmy nadzieję, w przyszłości stanie zagroda z wielkiego lubienia. I teraz jakby pracujemy nad tym, aby ją translokować tutaj i też pokazać zwiedzającym.
1: Dużo może być jeszcze takich chat w naszym kraju? Gdzieś tam oko muzealników jest skupione?
0: Zdecydowanie jest ich jeszcze dużo, natomiast z roku na rok widzimy, że ta liczba maleje. To są niestety obiekty głównie architektury drewnianej, która jeśli nie jest utrzymana i nie jest jakby odpowiednio dopilnowana jakby w swoim naturalnym położeniu, to niestety będzie niszczała. Jeżeli budynki są niezamieszkałe, też będą niszczały, więc tak naprawdę no, naszą rolą jest teraz, aby zachować jak najwięcej tej architektury jakby holenderskiej i nie tylko, bo oczywiście nie zajmujemy się tylko Holendrami.
1: Przeniesienie historycznego budynku to pewnie też skomplikowany proces.
0: Tak, zdecydowanie. Wspomniałam wcześniej o dokumentacjach, które musimy zrobić za każdym razem, tak? Czyli inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa i właśnie dokumentacja rozbiórkowa, czy takie, taka analiza obiektu i takie rzetelne rozpoznanie, czyli badania historyczno-architektoniczne. Musimy poznać tak naprawdę historię budowlaną obiektu. To jest tak, jak powiedzmy kupujemy dzisiaj auto i chcemy znać jego historię, jakby tak, stłuczek głównie. Natomiast tutaj chcemy znać historię jakby przekształceń w tym domu i jak kolejny właściciel o niego dbał, co zmieniał w tym domu, czy wymienił okna, czy wymienił drzwi i tym podobne. Więc my musimy jakby poznać tą historię, żeby Państwu później pokazać, jak ten dom wyglądał w okresie międzywojennym, czy na przełomie XIX i XX wieku.
2: Mariusz Skolarowski, radiograf cyklu Toruńskie Gwiazdy, jedna z ikon toruńskiej sceny od 30 lat, wyznaczająca, można powiedzieć, taki pozytywny rytm miasta. Zespół Paraliż Band i Jarosław Rygielski, 1/8 zespołu i taki nieformalny trochę kierownik ekipy.
3: Dzień dobry.
2: 30 lat minęło, kiedy jeszcze w liceum zakładaliście zespół. Założę się o wszelkie skarby tego świata, że nikt nie przypuszczał, że ten wózek będzie tak długo się kręcił.
3: Masz rację. W zasadzie to był żart. Żart, który wymyśliliśmy siedząc sobie na zapleczu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8, w której się uczyliśmy w zasadzie wszyscy. Później chłopaki poszli do liceum nr 5. Ja byłem w technikum akurat wtedy melioracji inżynierii środowiska, ale wówczas wymyśliliśmy sobie nazwę, ponieważ wydawała nam się świetna. W którymś momencie chyba Krepa do mnie zadzwonił i powiedział: Rygiel, robimy próbę w piątce. Jest sala prób, robimy próbę. Myślałem, że to żart, ale się okazało, że pierwsza próba odbyła się chyba w lutym 96 roku.
2: I z tego, co wiem, to zaczynaliście wcale nie od reggae, tylko to było mocne, ponoć wręcz punk rockowe granie. No może dlatego, że pewnie te umiejętności były punk rockowe.
3: Punk rock idealnie się nadawał do naszych umiejętności, dlatego gdyby nie jeden raz, to pewnie do teraz nie wiedzielibyśmy, że każdy instrument musi być zgrany w jednej tonacji. Graliśmy sobie jak byle było i szybko, z bitem. No i tak miało to wyglądać. No i tak zaczynaliśmy. Później wchodziły różne utwory innych artystów, które byliśmy w stanie odtworzyć.
2: Pamiętasz, co to było?
3: No tak. Dom Wschodzącego Słońca Kultu na przykład. U2 chyba nawet graliśmy. The Cure, Boys Don't Cry, z tego co pamiętam.
2: To jak to się stało, że w gronie tych najpierw alternatywnych inspiracji i na wykon punk rockowy pojawił się Bob Marley, muzyka reggae i właśnie te wibracje?
3: No reggae to zawsze się kręciło. Znaczy ja byłem chyba tym, który to reggae wtłaczał kolegom w głowy. Oni niekoniecznie wówczas, wydaje mi się, to reggae lubili tak jak ja. Ale łatwo i szybko przyjęli sugestie, no i postanowiliśmy grać. To oczywiście nie wychodziło, że tak kiedyś Jędras użył słowa, że studiujemy to reggae, bo po kolei odkrywaliśmy jakieś niuanse, które znajdowały się w twórczości innych artystów i tak po kolei dochodziliśmy, a że Jędras jako muzyk, który jest samoukiem, ale posiadał z nas wiedzę największą, jeżeli chodzi o muzykę, tak też on nas trochę prowadził. A później do nas przyłączały się inne osoby, które już miały wykształcenie muzyczne i wówczas też podpowiadały. My uczyliśmy się nomenklatury muzycznej, bo opieraliśmy się wyłącznie o nazwy, nie wiem jak to teraz powiedzieć, ale no, określaliśmy literami nazwy dźwięków, to się chyba zdarza.
2: Ale... jest to przyjęta norma.
3: Tak. No to raczej abstrakcja, przynajmniej w moim przypadku.
2: Początek lat 90., no potem połowa, kiedy zespół powstaje, to nie ukrywajmy, to był czas, kiedy świat no, był już w momencie trochę schyłkowego zachłyśnięcia grunge'em. W Polsce to było jeszcze trochę przesunięcie w czasie, więc te mocne rytmy wówczas, pamiętam, królowały zespoły typu Illusion, Acid Drinkers, Sweet Noise. To gdzie tu muzyka reggae? To wymagało naprawdę determinacji i takiego samozaparcia, bo było to trochę wbrew tej fali, która płynęła.
3: Tak, fala. Aczkolwiek będąc się w świadku punkowo-regowym, to już jakby był, to było combo. Tak zwane punki reggae party, więc jakby przy dnie to było często spotykane. Zespoły typu Allianz, Świat Czarownic sprawnie miksowały.
2: Tak jest, bo to było przejście trochę od muzyki punk rockowej do muzyki ska, a od ska już było blisko do muzyki reggae. To taka ścieżka dla słuchaczy, którzy być może tych niuansów stylistycznych nie łapią, ale wy bardzo, mam wrażenie, szybko zagłębiliście się w tej stylistyce. Mówi się, że jesteście takim klasycznym zespołem roots reggae. Gdybyś miał wyjaśnić kolejnym słuchaczom tę nomenklaturę, bo no nie ukrywajmy, muzyka reggae to nie jest gatunek, który króluje na listach przebojów i każdy wie na jego temat, co znaczy to roots.
3: Roots reggae raczej opiera się nowym modom. To jest gatunek, który powstał gdzieś daleko w latach 70. oparty na rytmie bębnów, instrumentów i nieznacznym tempie, bo tutaj gdyby porównać powiedzmy najnowsze trendy w muzyce jamajskiej albo choćby cały przekrój lat, no to muzyka się zmieniała, nabierała tempa, zmieniały się bity, a my gramy no, w klasycznym wariancie, myślę, takim opartym o inspiracje Bobem Marleyem, Barney Spearem, nie wiem, Twinkle Brothers, lub też na przykład Grandation, choć może nie jazzujemy jak oni, ale chodzi o to tempo, które nie jest dynamiczne.
2: 30 lat, ale jak ktoś chciałby prześledzić waszą dyskografię, to zaledwie 4 płyty. No średnia tak no nie jest zbyt efektowna, ale za to są to rzeczywiście płyty płynące z serca. Czy wasze założenie jest takie, że jak właśnie z tego serca coś chce spłynąć nowego, to realizujecie i płyniecie w swoim własnym rytmie, a nie wymuszanym przez wytwórnie listy przebojów, bo was to potencjalnie nie interesuje?
3: No mamy to szczęście, że nie mamy nad sobą nikogo. Ustalamy sami co, gdzie, kiedy i jak, w jaki sposób zagramy. Być może wielu powie, że to nie przyniesie z sobą żadnych sukcesów, aczkolwiek utkwiliśmy w niszy, która w niszy światowej muzyki. Ale sami jeszcze utyliśmy w niszy tej muzyki, czyli w roots reggae, gdzieś roots underground, taki zespół, z którym graliśmy, bo zdarza nam się ocierać o sławy w tym gatunku.
2: To jest ciekawy wątek, który jeszcze poruszymy, więc wrócimy do tego.
3: Oni jak usłyszeli, jak my gramy, a oni sami grają gatunek, który się nazywa modern roots. Jak usłyszeli, jak my gramy, no to byli silnie zdziwieni, że w ogóle tak się jeszcze gra. Bartas, kolega, który rozmawiał z jednym z członków i patrzył na niego, się zapytał, czy to coś nie tak z tym. Nie, no, że bardzo tak, ale mówi, że tak się nie gra nigdzie już. Nie, mówię, no to dobrze, chyba o nas świadczy.
2: Nie kłaniacie się modom, to no mody nie mają się ukłonić, znaczy, wam.
3: Założyliśmy kiedyś, znaczy tak mi się wydaje, bo jechałem i myślałem, jakby to ująć, i wydaje mi się, że paraliż nigdy nie był celem jako takim, tylko był środkiem do celu. Znaczy w zasadzie nas łączyła zawsze przyjaźń, kumplowstwo, a muzyka była jedną z tych dziedzin, która nas spajała. I do teraz, czy osoby, które były, czy osoby, które są, które dochodzą do nas, zawsze patrzymy, raczej szukamy w kategoriach człowiek, a później jego umiejętności muzyczne, oczywiście, które są kluczowe też, ale nie stoją zawsze na pierwszej pozycji. Lubimy się, musimy siebie lubić, żeby móc robić to dalej. I każdy taki wyjazd na przykład na koncert to jest dwudniowa, jednodniowa wycieczka wakacyjna. I zawsze tak było.
2: Pewnie będziemy jednymi z pierwszych, którzy tak też głośno mówią. Wy sygnalizujecie to także w swoich mediach społecznościowych, że tak, zaczęła się akcja nagrywanie płyty, ale będąc nie złośliwym, tylko trochę podkreślając to wasze własne autonomiczne tempo, bodajże w 2022 czytałem gdzieś, czy słyszałem, tak, zaczynamy nagrywać płytę. To na jakim etapie jesteśmy z tym nagrywaniem? Bo Guns N' Roses kiedyś, wiem, że też naście lat płytę nagrywało. To życzę, żeby to szybciej było.
3: Parafrazując twoje słowo, powiem, zaczynamy kończyć nagrywanie naszej płyty.
2: Okay.
3: Także w zasadzie ja już to mówiłem, jak nagrywał się filmik w media społecznościowe tak zwane, to mówiłem, że jesteśmy na końcówce i w tym roku ta płyta wyjdzie, ponieważ stwierdziliśmy, że chcemy spiąć płytę z, powiedzmy, naszym jubileuszem. I fajnie było, gdyby, powiedzmy, jubileusz został jakby podbity poprzez płytę, a płyta podbita poprzez jubileusz. Zamykamy rozdział 30-lecia, wchodzimy w kolejne 30, być może. Jestem przekonany, że w tym roku ta płyta wyjdzie, ze względu na to, ponieważ 30-lecie zmobilizowało nas w intensywności działań do tego stopnia, że w zasadzie człowiek nie jest w stanie zamknąć oczy i powiedzieć beza, nie wiem, z bitą śmietanką.
2: Jubileusz 30-lecia, nagrywanie płyt i taki trochę jednak szum, który sami tworzycie. Wiem, że jakieś specjalne gadżety, zresztą piękna koszulka, w której w tej chwili się prezentujesz. No bo jest to naprawdę nie tylko dla was, ale i dla fanów i dla historii toruńskiej muzyki wielki jubileusz. 30 lat nieprzerwanej pewnie walki z uciążliwościami, wzlotami i upadkami, bo było i dobrze, i wspaniale, ale były i smutne chwile, jak w rodzinie. To podkreślacie, wśród przyjaciół przecież nie ukrywamy, wiemy też doskonale, że i spotykały was wielkie tragedie odejścia muzyków, czy pierwszego menadżera, czy producenta. To są takie rzeczy, które odciskają swoje piętno, ale życie toczy się dalej. Paraliż gra dalej i to ta niezmienność jest też tą wartością dla nas, dla fanów, także dla nas dziennikarzy, jakże cenną sprawą. I tu chcielibyśmy zaprosić się też na ważny koncert z okazji Święta Miasta, koncert jubileuszowy 21, a więc w najbliższą niedzielę. Bulwar Filadelfijski przy przystani AZS. Będziecie jednym z trzech wykonawców, ale tym jedynym takim toruńskim. Czy to będzie koncert zamykający, podsumowujący właśnie ten etap? Będą jacyś goście zdrać trochę więcej, bo przy tego typu jubileuszach zawsze oczekiwania są nieco większe.
3: Dobrze. Oczywiście serdecznie zapraszamy na ten koncert. Zdradzić mogę jedynie tyle, że jest to... Postanowiliśmy w którymś momencie tego jubileuszu, że urodziny, jak człowiek ma, to obchodzi je w jednym miejscu, w punkcie na linii czasu, ale w wieku, który osiągnął, jest przez cały rok, więc stwierdziliśmy, że przez cały rok będziemy świętować, więc tych koncertów Pierwszym z tych koncertów w Toruniu jest właśnie koncert, o którym wspomniałeś, czyli przy okazji Święta Miasta. Najprawdopodobniej pojawią się jeszcze inne koncerty, znaczy ja wiem na pewno, że się pojawią, ale nie będę jeszcze nic zdradzał, bo skupiamy się absolutnie na tym, który jest przed nami. Zagramy to, co zwykle gramy, czyli przekrój naszej twórczości od tej najstarszej płyty poprzez utwory z płyty, która pojawi się już niedługo, na pewno. A w międzyczasie jeszcze będą utwory, prawda, z innych naszych płyt, a nawet takie, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, lub też takie, które zostały zarejestrowane na innych wydawnictwach. To tyle powiem.
2: Okej. Ale chciałem podkreślić i tu jeszcze powrócimy trochę do zapowiadanego wątku, że zdarzało wam się występować u boku wielkich tego gatunku i takie kolejne spotkanie z wielką legendą, zresztą to nazwisko padło, kiedy wymieniałeś tych klasyków roots reggae, czeka nas, dokładnie zanotowałem, 25 lipca w ramach kultowego dla fanów reggae Ostruda Reggae Festival, gdzie wystąpicie przed samym Burning Spearem. To mega przeżycie.
3: No właśnie, staram sobie tego nie uświadamiać, ponieważ będę musiał wejść na scenę, po której on będzie później chodził i zagra pewnie to, co potrafi najlepiej, czyli reggae. A w związku z tym, że no, jako jeden z tych, którzy wpłynęli na nas, odcisnęli piętno w sposób chyba najbardziej znaczący, mam nadzieję, że nas trema nie zje. Liczę na to. A to, że gramy przed Burning Spearem teraz w Ostrudzie, to, że graliśmy przed Steel Pulse'em w Ostrudzie, to przed Twinkle Brothers, przed wielu, wielu innymi wykonawcami reggae, których jeszcze, powiem to, 30 lat temu słuchaliśmy na płytach i które kształtowały nas w tym nurcie muzycznym. To jest coś niebywałego, bo zawsze się śmieję, mówię, chłopaki z Rubinkowa zrobili coś dla żartu, lubiąc to, co robią. I nagle stają na tych samych deskach, mogą porozmawiać na zapleczu, backstage'u z osobami, których słuchali na płytach i byli przekonani, że są najlepsi na świecie.
2: To tak trochę jakby uzmysłowić, gdyby metalowcy występowali przed Metallicą, rockowcy czy rock'n'rollowcy przed The Rolling Stones. To są tego pokroju nazwiska i nazwy ci, którzy tworzyli fundamenty po prostu pod to, czym było, jest i będzie reggae. Skoro ma się 30 lat, są urodziny, skoro spełnia się takie marzenia z dzieciństwa, gdyby tu pojawiła się urodzinowa świeczka i miałbyś zdmuchnąć, ale bez tej świeczki, a jednak powiedzieć, czego sobie, czego ekipie życzysz na te kolejne lata?
3: Zdrowia, kluczowa rzecz, ale przede wszystkim naszej wspólnej przyjaźni, żebyśmy się o błahostki nie posprzeczali. Choć mam wrażenie, że jesteśmy już na tyle duzi, żeby potrafimy eliminować te błahostki, tak żeby to nie wpływało na naszą kondycję psychiczną, będąc w zespole. No i dalszej przyjaźni, i to jest, myślę, wszystko. No bo jeśli będziemy mieli i zdrowie, i przyjaźń, to reszta jest tylko... A pomysłów mamy jeszcze tyle, że nie sposób tego ogarnąć.
2: Tak jak mówiłeś, że ta muzyka jest tylko środkiem, a wypływa z przyjaźni. Jak będzie przyjaźń, to i będą kolejne koncerty i kolejne płyty. Dziękuję ci bardzo. Gratuluję jubileuszu. Dziękujemy za to, co robiliście. Jeszcze będziecie robić. Ja tak nieprzypadkowo mówię, że wyznaczacie poniekąd taki pozytywny rytm tego miasta. Kiedy myśli się o Paraliż Band, to takie ciepło i pozytywny uśmiech mentalnie pojawia się na twarzy i za to wam dziękujemy. Jarosław Rygielski, kierownik

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: A ty komu kibicujesz?
4: Jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu. Wielka Nieszawka to perła regionu kujawsko-pomorskiego z bogatą historią i wyjątkowymi atrakcjami. W latach od 1975 do 1998 miejscowość należała do województwa toruńskiego. Historia Wielkiej Nieszawki sięga głęboko w średniowiecze. W roku 1230 na te tereny przybyli rycerze zakonu krzyżackiego, którzy szybko wznieśli pierwszą drewnianoziemną warownię w Nieszawie. Już w drugiej połowie XIII wieku powstał tu zamek murowany, którego ruiny do dziś można znaleźć nad brzegiem Wisły. Jest to jeden z najstarszych zamków krzyżackich na terenie Polski. Na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy Rzeczpospolita była uznawana za oazę tolerancji religijnej oraz demokratycznych zasad, do Polski zaczęły napływać liczne grupy wyznaniowe. Wśród nich znaleźli się protestanci holenderscy, zwani tutaj Holendrami. Osadnicy ci osiedlali się na podmokłych łąkach wzdłuż nieregulowanych cieków wodnych, w tym także w okolicach podtoruńskiej Małej Nieszawki. Dzięki ich pracy tereny zalewowe zostały zmeliorowane i przecięte dziesiątkami kanałów, które do dzisiaj spełniają swoją funkcję, służąc współczesnym mieszkańcom. Ślady obecności Holendrów są widoczne nie tylko w krajobrazie, ale również w architekturze. Na terenie miejscowości można spotkać drewniane domy pomennonickie, drewniany zbór menonicki z 1890 roku oraz cmentarz Menonitów z przełomu XVIII i XIX wieku. W 2011 roku nad kanałem Nieszawskim rozpoczęto organizację Holenderskiego Parku Etnograficznego, oddziału Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Pruferowej. Do parku przeniesiono zagrody pomennonickie z okolic Torunia, tworząc wyjątkową przestrzeń muzealną na wolnym powietrzu. Oficjalne otwarcie parku miało miejsce 12 maja 2018 roku. Park pozwala na bezpośrednie poznanie dziedzictwa kulturowego Holendrów i Menonitów, którzy przez wieki kształtowali lokalny krajobraz i społeczność. Wielka Nieszawka oraz jej okolice to prawdziwa skarbnica zabytków związanych z historią osadnictwa holenderskiego oraz zakonem krzyżackim. Do najważniejszych atrakcji należą nazwy topograficzne, takie jak niziny holenderskie, zalewowe pola nadwiślańskie zagospodarowane przez osadników z Fryzji, drewniane chaty i domy charakterystyczne dla pomennonickiej architektury, zabytkowy cmentarz pomennonicki, ruiny zamku krzyżackiego z XIII wieku, będące świadectwem dawnych dziejów regionu. Historia tego zamku sięga czasów księcia Konrada Mazowieckiego, który w roku 1230 nadał zakonowi krzyżackiemu gród Nisowe wraz z trzema pobliskimi wsiami. Już rok później gród stał się strategiczną bazą krzyżaków do działań militarnych za Wisłą. Pierwszy drewniany zamek przetrwał do roku 1269, po czym w jego miejscu rozpoczęto budowę murowanej warowni. Budowa ta była przerywana przez działania wojenne, między innymi podczas konfliktu z Polską za panowania Władysława Łokietka. Ostateczny kształt murowanej twierdzy zamek uzyskał w pierwszej połowie XIV wieku, stając się siedzibą komtura

i konwentu krzyżackiego zarządzającego posiadłościami zakonu w regionie Kujaw. Po bitwie pod Grunwaldem w lipcu 1410 roku zamek przeszedł w ręce polskie i stał się kwaterą króla Władysława Jagiełły podczas negocjacji pokojowych. W lutym 1411 roku, po podpisaniu pokoju toruńskiego, warownia wróciła w ręce krzyżackie. W 1419 roku przy zamku funkcjonował most łyżwowy przez Wisłę. Ruiny zamku zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 26 lipca 1935 roku. Obecnie znajdują się na terenie prywatnym, jednak wciąż można podziwiać ich monumentalne pozostałości. Zamek w Małej Nieszawce został wzniesiony na niewielkim półwyspie utworzonym przez zakole Wisły. Całość założenia miała kształt kwadratu o boku długości około 35 metrów, otoczonego murem i fosą o szerokości 19 metrów i głębokości 5,5 metra. Wewnętrzna zabudowa obejmowała cztery skrzydła skupione wokół dziedzińca, z których największe, południowe, mieściło dormitorium zakonne. Wschodnie skrzydło skrywało sklepioną piwnicę z hipokaustum, natomiast w zachodnim prawdopodobnie znajdowała się kuchnia. Północne skrzydło było przeznaczone na mieszkanie komtura i izbę dla straży. Do zamku prowadził most oraz szyja międzymurza, a w północno-wschodniej części znajdowała się drewniana studnia o wymiarach 1,5 na 1,5 metra i głębokości 5,5 metra. Oprócz samego zamku w skład zespołu obronnego wchodziły także podzamcze z młynem, piekarnią, browarem, łaźnią, wozownią i innymi budynkami gospodarczymi. Wielka Nieszawka to miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością. Dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu, licznym zabytkom oraz nowoczesnej infrastrukturze wieś przyciąga coraz większe zainteresowanie. Park wodny Olender oraz Olenderski Park Etnograficzny stanowią wyjątkowe atrakcje dla rodzin i miłośników historii, a liczne ślady osadnictwa olenderskiego i krzyżackiego pozwalają poznać fascynujące dzieje regionu. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Toruńska Orkiestra Symfoniczna, muzyczna wizytówka miasta nad Wisłą, to od niemal 5 dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów kulturalnych miasta Torunia. Jej historia sięgająca lat 30. minionego wieku to opowieść o pasji, wytrwałości i nieustannym rozwoju, który pozwolił jej zaistnieć nie tylko na krajowej, ale i międzynarodowej scenie muzycznej. Historia profesjonalnej orkiestry symfonicznej w Toruniu rozpoczęła się 22 kwietnia 1936 roku, kiedy powołano do życia pierwszą miejską orkiestrę. Już rok później pojawiły się ambitne plany budowy nowego gmachu oraz nadania imienia Karola Szymanowskiego, wybitnego polskiego kompozytora. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił te zamierzenia. Po zakończeniu wojny w marcu 1945 roku orkiestra odrodziła się, jednak wkrótce wiele instytucji, w tym muzycznych, przeniesiono do Bydgoszczy wraz z administracją wojewódzką. W efekcie wielu muzyków toruńskiej orkiestry zasiliło powstające tam zespoły, które z czasem przekształciły się w Filharmonię Pomorską. Przez kolejne dekady w rzeczywistości centralnego planowania Toruń pozbawiony był własnej orkiestry symfonicznej, co wyraźnie odczuwali zarówno mieszkańcy, jak i lokalne środowisko artystyczne. Dopiero reforma administracyjna z 1975 roku oraz przywrócenie Toruniowi statusu siedziby województwa stworzyły warunki do reaktywowania orkiestry. Nowy rozdział w historii toruńskiej orkiestry rozpoczął się w 1978 roku, kiedy powołano do życia toruńską orkiestrę kameralną. W 1990 roku zespół przeszedł pod zarząd miasta Torunia, które od tego czasu stało się głównym mecenasem orkiestry. W 2006 roku orkiestra uzyskała status symfoniczny, przyjmując nazwę Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dzięki wsparciu miasta i dynamicznemu rozwojowi zespół na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Torunia, regularnie organizując koncerty dla mieszkańców oraz reprezentując miasto podczas krajowych i zagranicznych tournée. W ciągu 36 lat działalności orkiestra zagrała około 2,5 tysiąca koncertów zarówno w najważniejszych polskich miastach, jak i w wielu krajach Europy, takich jak Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś czy Litwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje miesięczne tournée w Chinach oraz udział w galowych koncertach operowych w hiszpańskiej Pampelunie. W październiku 2010 roku orkiestra wystąpiła także w prestiżowej sali
Cirque Royal w Brukseli. Od listopada 2015 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna ma swoją siedzibę w imponującym Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Budowa tego nowoczesnego obiektu rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku i zakończyła w listopadzie 2015 roku. Nowa sala koncertowa nie tylko zapewniła zespołowi doskonałe warunki akustyczne, ale także pozwoliła na organizację wydarzeń o znacznie większej skali. Jednym z kluczowych elementów działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest szeroko zakrojona edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Programy edukacyjne obejmują nie tylko mieszkańców Torunia, ale także całe województwo kujawsko-pomorskie. Orkiestra od lat współpracuje z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się uczniom występy solistyczne podczas specjalnych koncertów. Podstawowy skład orkiestry liczy 57 osób, co pozwala na realizację zarówno repertuaru kameralnego, jak i wielkich dzieł symfonicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest organizatorem licznych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny miasta. Od 1997 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura, którego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych i historycznych wnętrzach Torunia. Koncerty festiwalowe odbywają się w czasie dwóch wakacyjnych miesięcy, lipca i sierpnia, przyciągając melomanów z całego kraju. Drugim ważnym wydarzeniem jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy imienia Karola Lipińskiego, organizowany cyklicznie co 3 lata. Orkiestra od lat współpracuje także z wieloma chórami, w tym z chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co pozwala na realizację rozbudowanych form muzycznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna to nie tylko zespół muzyków, to ambasador miasta, promujący Toruń na arenie międzynarodowej i dostarczający mieszkańcom niezapomnianych przeżyć artystycznych. Dzięki pasji, profesjonalizmowi i nieustannemu rozwojowi orkiestra od lat przyczynia się do budowania wizerunku Torunia jako ważnego ośrodka kultury muzycznej w Polsce i Europie. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Poznajcie historię Portu Drzewnego w naszym mieście, bo to miejsce o niezwykle bogatej historii, które przez dziesięciolecia odgrywało kluczową rolę w gospodarczym życiu miasta i regionu. Dziś, choć nie pełni już funkcji przemysłowych, przyciąga mieszkańców oraz turystów jako rozległy akwen rekreacyjny, zachwycając swoją przestrzenią i historią. Wejście do portu mierzy 1,5 kilometra długości i około 60 metrów szerokości. Takie rozmiary sprawiały, że Port Drzewny należał niegdyś do największych portów rzecznych na Wiśle. Decyzja o budowie portu zapadła pod koniec XIX wieku, jednak jego oficjalne uruchomienie nastąpiło dopiero w roku 1909. Lokalizację wybrano około 6,5 kilometra na zachód od Starego Miasta. Port zaprojektowano z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków dla drewna spławianego Wisłą, jego przechowywania podczas zimy oraz obróbki w tartaku. Przy północnym nabrzeżu portu funkcjonowały place rozładunkowe, przeładunkowe, tartak oraz warsztaty remontowe dla małych jednostek rzecznych. Część przemysłowa portu zmieniła się z biegiem lat. Dziś w miejscu dawnych zakładów przemysłowych znajdują się obiekty o zupełnie innym charakterze. Kościół Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, a także toruńskie zakłady urządzeń okrętowych Towimor. Po włączeniu Torunia do odrodzonej Polski w roku 1920 znaczenie portu zaczęło stopniowo maleć. 3 lata później powołano spółkę Port Drzewny przy Starym Toruniu, a w roku 1928 miasto sfinansowało budowę osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie portu. Ostatecznie w roku 1962 żegluga w porcie została zlikwidowana, a baza magazynowa i flotylę przeniesiono do portu zimowego. Port zimowy to drugi z ważnych toruńskich portów rzecznych na Wiśle, zlokalizowany na Rybakach przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki numer 3, a długość jego nabrzeża wynosi 345 metrów. Średnia głębokość przy normalnym stanie wody w Wiśle to 3 metry. Port służy obecnie to jako miejsce postoju barek i holowników, a administruje nim gospodarstwo pomocnicze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Zarząd Zlewni Wisły w Toruniu. Historia portu zimowego sięga roku 1870.
1939, kiedy to został zbudowany jako jeden z pierwszych nowoczesnych portów śródlądowych w Polsce pod zaborami. Był integralną częścią twierdzy Toruń, stanowiąc bazę dla monitorów rzecznych operujących na Wiśle oraz miejsce zimowego postoju statków. W latach 1888 i 1889 uruchomiono tam stocznię rzeczną i połączono port z dworcem kolejowym Toruń-Miasto. Połączenie kolejowe funkcjonowało aż do końca lat 60. XX wieku. W okresie międzywojennym port pełnił funkcję bazy wojennej oraz zaplecza technicznego dla flotylli wiślanej. Po II wojnie światowej został rozbudowany, powstała pochylnia z 5 podnośnikami o udźwigu 75 ton każdy. Ulica prowadząca do portu nosiła dawniej nazwę Portowa, jednak w latach 90. XX wieku przemianowano ją na ulicę Księdza Jerzego Popiełuszki. Rybaki to wyjątkowa część Torunia położona na prawym brzegu Wisły. Jej granice wyznaczają ulice Bydgoska i Chopina na północy, Aleja Jana Pawła II na wschodzie, ulica Rybaki na zachodzie oraz rzeka Wisła na południu. W XVIII wieku Rybaki były najgęściej zaludnionym przedmieściem miasta. Przeważała tu ludność uboga. W roku 1729 na 114 gospodarstw domowych tylko w 13 zatrudniano robotników najemnych, służbę domową lub uczniów. Z biegiem lat odsetek biedniejszych mieszkańców rósł. W roku 1769 na Rybakach znajdowało się 118 domów, ale tylko w jednym pracowała służba. Obecny układ urbanistyczny Rybaków ukształtował się na przełomie XIX i XX wieku. W roku 2011 zespół zabytkowy bydgoskiego przedmieścia oraz Rybaków został wpisany do rejestru zabytków, co podkreśla historyczne znaczenie tej części Torunia. Historia portów rzecznych w Toruniu to fascynująca opowieść o przeszłości miasta, jego rozwoju gospodarczym oraz przemianach społecznych. Dziś dawne porty, choć nie pełnią już swych pierwotnych funkcji, stanowią ważne miejsca na mapie Torunia, zarówno jako przestrzeń rekreacyjna, jak i świadectwo bogatej historii regionu. Port drzewny i port zimowy pozostają nie tylko atrakcjami turystycznymi, ale również cennymi pamiątkami po minionych epokach, które warto odwiedzić i poznać bliżej. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu, gdzie zabieramy Was dziś w fascynującą podróż przez historię, architekturę i tajemnice jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie miasta, Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. To właśnie tutaj przy ulicy Franciszkańskiej 15/21 od ponad 3 dekad mieszkańcy i turyści mogą zanurzyć się w świat gwiazd, planet i galaktyk. Ale czy wiecie, że zanim w tym miejscu zaczęto odkrywać tajemnice wszechświata, budynek, który dziś błyszczy nowoczesnością, miał zupełnie inną, nieco industrialną przeszłość? Historia tego niezwykłego obiektu sięga połowy XIX wieku. W 1860 roku w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się klasztor franciszkanów, zbudowano pierwszy w Toruniu zbiornik na gaz. Była to prawdziwa rewolucja dla miasta, które dynamicznie się rozwijało. W ciągu kolejnych 30 lat na terenie dawnego ogrodu franciszkanów powstały jeszcze 2 kolejne zbiorniki, jednak tylko ten najstarszy, obudowany cegłą, przetrwał próbę czasu. 2 pozostałe rozebrano w roku 1927, a ten jeden, wytrwały świadek historii, doczekał się drugiego życia. Budynek powstał na wzór gazowni w Berlinie, a jego bryła nawiązuje do gotyku. Wysokie, smukłe okna zamknięte łukiem odcinkowym, skarpy podkreślające wysokość, a także charakterystyczny krenelarz nad gzymsem, przypominający architekturę obronną, sprawiają, że planetarium wyróżnia się na tle miejskiej zabudowy. Patronem toruńskiego planetarium jest wybitny astronom, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, współtwórca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach Władysław Dziewulski. Jego wnuk, docent Wacław Dziewulski, miał zaszczyt dokonać uroczystego otwarcia placówki 17 lutego 1994 roku. Co ciekawe, idea utworzenia planetarium w Toruniu pojawiła się już przed II wojną światową. W 1954 roku Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zaproponowało budowę obiektu z 2 kopułami obserwacyjnymi, biblioteką i salą wykładową. Planowano, że powstanie ono na bydgoskim przedmieściu, ale mimo poparcia władz miejskich i wojewódzkich, a także prób wpisania projektu w obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku, realizacja tych ambitnych planów musiała poczekać jeszcze wiele lat. Przełom nastąpił dopiero na przełomie lat 70.
70. i 80., kiedy to dom Mikołaja Kopernika dołączył do starań o budowę planetarium. Udało się uzyskać zgodę na adaptację starego zbiornika gazowego, a w 1984 roku położono kamień węgielny. Wkrótce potem powołano Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika, która do dziś opiekuje się obiektem pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Twórcą i pierwszym dyrektorem planetarium był Lucjan Broniewicz, a po jego śmierci w 2011 roku funkcję dyrektorki przejęła jego żona Anna. W 2012 roku planetarium oficjalnie przemianowano na Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń, podkreślając tym samym szeroki zakres działalności edukacyjnej i naukowej. Ale planetarium to nie tylko seanse pod kopułą. Od 26 czerwca 2005 roku działała pierwsza interaktywna wystawa Sala Orbitarium. Zwiedzający mogli tam nie tylko oglądać, ale i samodzielnie wywoływać tornada, wytwarzać zorzę polarną czy sprawdzać, ile ważyłby człowiek na Księżycu. Nad całością górował imponujący model sondy Cassini-Huygens, która wyruszyła w 2007 roku w kierunku Saturna. Orbitarium zakończyło swoją działalność 2 września 2017 roku, ale jego miejsce zajęły nowe, równie fascynujące ekspozycje. Jedną z nich jest Sala Geodium, otwarta 22 kwietnia 2012 roku, poświęcona Ziemi. W centrum ekspozycji znajduje się ogromny model globu o średnicy około 2 metrów, a specjalne oświetlenie pozwala wyjaśnić zwiedzającym, jak powstają pory roku i doby. Natomiast od 12 lutego 2018 roku dzieci i młodzież mogą odkrywać tajemnice Marsa w interaktywnej przestrzeni Baza Mars numer 17, która zastąpiła orbitarium. Od dnia otwarcia do dziś planetarium przygotowało aż 76 różnych seansów. Pierwszy z nich, zatytułowany A jednak się kręci, opowiadał o niebie, gwiazdach, Mikołaju Koperniku i Aleksandrze Wolszczanie. Niezwykłą popularnością cieszyły się także seanse z cyklu Muzyka pod gwiazdami, które łączyły pokazy astronomiczne z muzyką elektroniczną takich artystów jak Jean-Michel Jarre czy Tangerine Dream. W ramach tych wydarzeń odbywały się również koncerty na żywo, podczas których występowali m.in. Józef Skrzek i Daniel Blum. Niezależnie od tego, czy jesteście miłośnikami astronomii, czy po prostu szukacie ciekawego sposobu na spędzenie czasu, warto odwiedzić to miejsce, by poczuć magię kosmosu i przekonać się, że Toruń to miasto, w którym gwiazdy są naprawdę na wyciągnięcie ręki.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie.
13: Dzisiaj niedziela, 21 czerwca, jest już po 8. Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy toruński kalejdoskop. Już za chwilę zajrzymy na Starówkę, by opowiedzieć o tym, jak ogródki gastronomiczne zmieniły się na przestrzeni lat. Na rozmowę zapraszam w imieniu Artura Stochli.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Artur Stochla, dzień dobry. Teraz w toruńskim kalejdoskopie porozmawiamy sobie o nieodzownym elemencie toruńskiej starówki, czyli o ogródkach gastronomicznych i tym, jak to się stało, że na przestrzeni lat zmieniły się tak diametralnie. Dlatego właśnie moimi gośćmi w studiu są Marzena Olesińska, kierownik marketingu z firmy Trosit, oraz Katarzyna Wojnowska z biura Toruńskiego Centrum Miasta w Toruniu. Pani Katarzyno, pozwolę sobie zacząć od pani, bo nasza starówka nieustannie się zmienia, to jakby tutaj trzeba przyznać, i pięknieje, ale z tego co pamiętam, to nie zawsze tak było, bo jeszcze te 10-15 lat temu właśnie, jak sięgam pamięcią, to chociażby te ogródki właśnie, które znajdują się na starówce, ogródki gastronomiczne, no one wyglądały, mówiąc szczerze, brzydko, nieestetycznie. To na szczęście z czasem się zmieniło.
3: To prawda. Cieszymy się w ogóle, że to jest dostrzegane i słyszymy bardzo pozytywny odbiór zarówno ze strony mieszkańców, przedsiębiorców, ale też gości odwiedzających nasze miasto. I tak jak pan podkreślił, no nie zawsze tak było. Zmiany rozpoczęły się w 2016 roku, kiedy to zaczęliśmy wprowadzać zmiany w prawie miejscowym. Wprowadziliśmy drogi wewnętrzne, czyli takie, na których nie odbywa się co do zasady ruch samochodowy, i na tych drogach mogliśmy zacząć je porządkować pod kątem estetyki właśnie ogródków, stoisk handlowych, zarówno z kwiatami, jak i stoisk handlowych z pamiątkami. Rozpoczęliśmy również weryfikację wszystkich reklam. To był proces, on trwał przez kilka lat. Spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, wypracowaliśmy wspólne rozwiązania i efektem jest to, co teraz widzimy. Wszyscy przedsiębiorcy rozumieli naszą ideę, która nam przyświecała, czyli uporządkowanie tej przestrzeni. Wszyscy przedsiębiorcy dołożyli wszelkich starań i dużo nakładów pracy, sił, pieniędzy, żeby te ogródki też zmienić. I w tej chwili nasza przestrzeń wygląda tak, że no jest doceniana przez turystów, jest doceniana przez naszych mieszkańców i z tego się bardzo cieszymy.
2: Też właśnie w kontekście tych ogródków gastronomicznych chciałem zapytać, bo one są do siebie podobne, więc jakby też takie moje pytanie, czy tutaj są jakby z góry narzucone jakieś wytyczne estetyczne, które tak, muszą zostać spełnione. Tak. I czy na przykład są takie miejsca na toruńskiej starówce, gdzie ogródki gastronomiczne nie mogą być zadaszone, bo na przykład zasłaniają elewację kamienicy?
3: Tak, jest tutaj kilka kwestii, o które pan pyta. Tak jak powiedziałam, te nowe przepisy, które weszły w życie, były to zarządzenia prezydenta miasta Torunia. I każde z tych zarządzeń zawiera wytyczne dotyczące tego, jak powinien być zorganizowany ogródek, w jaki sposób może wyglądać reklama i w jaki sposób może wyglądać i funkcjonować stoisko handlowe. I tak, te ogródki mogą sprawić wrażenie, że one są bardzo podobne, dlatego że wszystkich przedsiębiorców obowiązują te same wytyczne. Nie może już być takich typowych zadaszeń, jak kiedyś mieliśmy. W tej chwili są ściśle określone wytyczne dotyczące parasoli, dotyczące umieszczania logotypów na tych parasolach, dotyczące wyposażenia ogródka. Zostały określone wysokości podestów, zostały określone wysokości pomocników kelnerskich. To już takie bardzo, bardzo już szczegółowe rzeczy, ale też obowiązkiem przedsiębiorcy, który organizuje ogródek, jest też wprowadzanie właśnie elementów zieleni. To jest właśnie to, co te wszystkie ogródki łączy, no bo w tej chwili stosując się do tych wytycznych, no te ogródki nie odbiegają tak naprawdę od siebie i wyglądają spójnie, estetycznie i też są zgodne z wytycznymi konserwatorskimi, co ważne, bo tutaj oczywiście też współpracowaliśmy przy tych zmianach z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
2: Koniecznie zostańcie z nami, bowiem do rozmowy wracamy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Marian?
2: Mhm.
1: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
7: Zwracacie nas bez paragonu.
6: Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Wracamy do rozmowy z Marzeną Olesińską, kierownikiem marketingu z firmy Torsit oraz Katarzyną Wojnowską z biura Toruńskiego Centrum Miasta w Toruniu.
2: Pytał pan też o to, czy już nie zasłaniają tej przestrzeni. Tak, nie zasłaniają. Nie ma już po prostu tych takich budowli właściwie, które mieliśmy kiedyś. Zgłaszali się do nas przewodnicy, całe środowisko przewodnickie, że na przykład nie można zrobić zdjęcia, że turyści mają problem, żeby zrobić, nie wiem, zdjęcie elewacji, załóżmy, pięknych kamienic zabytkowych, które mamy na Starówce. No i to też był jakby sygnał do tego, że coś w tym kierunku należy zrobić, żeby po prostu na pierwszym miejscu jednak były nasze zabytkowe, piękne kamienice, pięknie odrestaurowane, a nie po prostu przesłaniające ogródki, które były praktycznie sezonowymi budowlami.
1: Ja przepraszam, że tak dopytuję, ale mam, że tak powiem, okazję dowiedzieć się u źródła, bo to też mnie zawsze ciekawiło, jak to wygląda w kwestii podziału w przestrzeni, czy jakby każdy lokal gastronomiczny, w sensie, czy te ogródki, one muszą być równe wielkościowo, żeby gdzieś tam pomiędzy tymi przedsiębiorcami nie dochodziło do jakichś niesnasków? No właśnie, na jakiej to jest zasadzie?
2: Tak, wspomniane już przeze mnie wcześniej wytyczne mówią też jasno o tym, w jaki sposób ten ogródek może być zorganizowany, a mówię tutaj o jego wielkości. Zasada jest jedna i prosta. Ogródek może być zlokalizowany przed lokalem, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna. I ogródek, jego wielkość jest uzależniona od szerokości lokalu. Czyli jeżeli mamy daną kamienicę, przed którą jest konkretny lokal, to jego wielkość może być tylko i wyłącznie na szerokość tej kamienicy. Natomiast jeśli chodzi o szerokość lokalu, to uzależnione to jest też od danej ulicy. Na niektórych ulicach jest to 8 metrów, na niektórych jest to 3, na niektórych 4. Wszystko jest uzależnione, tak jak powiedziałam, od szczegółowej lokalizacji tego ogródka. A tutaj z kolei, jeśli chodzi o lokalizację i szerokość, bo tutaj musieliśmy przede wszystkim kierować się względami też bezpieczeństwa, tutaj była ścisła współpraca ze strażą pożarną. No bo to były najważniejsze kwestie bezpieczeństwa, żeby zachować drożność przejazdu dla służb ratunkowych i w ten sposób jest określona ta wielkość ogródka, która potem jest odzwierciedlana w umowie cywilnoprawnej, którą zawieramy z przedsiębiorcami.
1: Czy możemy powiedzieć, jakie są widełki, jeżeli chodzi o właśnie możliwość postawienia takiego elektronomicznego?
2: Tak, największy ogródek, znaczy największe ogródki z racji przestrzeni funkcjonują na terenie rynku staromiejskiego i największy ogródek, jakie dopuszczają obowiązujące wytyczne, to jest 100 metrów kwadratowych. Mamy też mnóstwo ogródków takich bardzo kameralnych, które mają zaledwie 10 metrów, ale są to też przepiękne, urocze, lekkie w swojej formie ogródki, które są na poszczególnych mniejszych ulicach, tak? No tam też lokalizacja i jakby ukształtowanie tej ulicy określa to, że ten ogródek może oczywiście tam być, natomiast jego powierzchnia wynosi, nie wiem, 8, 10, 12 metrów kwadratowych. Co też jest bardzo urokliwe.
1: Rozmawiamy sobie o tych względach estetycznych i też dzięki właśnie pomysłowości miasta, właśnie tutaj toruńskiego biura, mamy chociażby konkurs Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
2: Tak.
1: Na czym ten konkurs polega i co tak naprawdę przedsiębiorcy mogą zyskać, biorąc udział w tym konkursie?
2: Konkurs Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki został jakby wymyślony przez nas 3 lata temu. Jego pierwsza edycja wystartowała w 2024 roku. Co nam przyświecało? Jaki cel? No, prowadzenie dodatkowej, naturalnej zieleni na teren zespołu staromiejskiego, upiększanie tej przestrzeni i uatrakcyjnienie też ogródków, które w tej przestrzeni funkcjonują. Pojawił się konkurs Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki, do którego tak naprawdę mógł zgłosić się każdy przedsiębiorca, bądź goście lokalu, który dany lokal odwiedzają, czy mieszkańcy Torunia, czy turyści, czy właściciele kamienic, przed którym na przykład dany lokal jest zorganizowany.
1: Nie odchodźcie daleko, bowiem wracamy po przerwie w trzeciej części rozmowy.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Kontynuujemy wątek związany z konkursem na najlepszy zielony ogródek toruńskiej Starówki, o którym rozmawiamy z ekspertkami, czyli Marzeną Olesińską, kierowniczką marketingu z firmy Torsit oraz Katarzyną Wojnowską z biura toruńskiego Centrum Miasta.
2: Daje wszystkim fajne efekty. Jest to ta przestrzeń wspólna, jaką jest zespół staromiejski, no, serce naszego miasta, jest dodatkowo wzbogacany w piękne aranżacje kwiatowe, no bo trudno nie zauważyć, kiedy jest się w tej chwili na Starówce, że no, ogródki i to nasze centrum tonie w kwiatach tak naprawdę. Co daje przedsiębiorcom? Daje przedsiębiorcom też jakby możliwość pokazania swojego ogródka, promowania swojego ogródka też poprzez to, że im więcej tej zieleni tam jest, tym chętniej ci ludzie, goście przychodzą i korzystają z tego ogródka. To jest sytuacja taka, że przedsiębiorcy mają takie też poczucie budowania takiego miejsca, utożsamiają się z tym miejscem, utożsamiają się ze Starówką. Jest to sytuacja taka, że korzystają z tego zarówno przedsiębiorcy, miasto, jak i turyści, mieszkańcy.
1: Tutaj zatrzymałem się jeszcze trochę na tych kwiatach i tutaj porozmawiamy z panią Marzeną. Pani Marzeno, jakie kwiaty sadzić najlepiej właśnie w takich warunkach, jakie mamy na Starówce? No bo jednak nie wszystkie miejsca są dobrze nasłonecznione, tam też te warunki pogodowe się zmieniają, no jednak jest ten hałas, gwar. Jakie kwiaty najlepiej mogłyby się przyjąć właśnie w takich ogródkach gastronomicznych na toruńskiej Starówce?
3: Tutaj ja bym powiedziała, że większość kwiatów nam się sprawdzi, takich zwykłych, rabatowych. Natomiast warto też zwrócić uwagę, tak jak pan powiedział, że są różne jest różne stanowisko. Będą mi stanowiska słoneczne, będą mi stanowiska półcieniste i cieniste. Warto zadbać o to, żeby te kwiaty, w momencie, kiedy mówimy o ogródkach gastronomicznych, też nie mamy tam ogrodnika, który zadba nam w pełni o te kwiaty. Warto pomyśleć o takich, które są najmniej obsługowe. Wiadomo, ten rok nas nie rozpieszcza też pogodą, więc warto zwrócić uwagę na te kwiaty, które będą nieproblematyczne. Powiem o nieśmiertelnej pelargonii, ale każdy ją kojarzy tylko z pelargonią rabatową. Natomiast mamy pelargonie angielskie, mamy bluszczolistne, które są bardziej odporne na zmiany pogodowe i na pełne słońce, i na wiatr między innymi. Są stare odmiany też kwiatów typu aksamitka, która też nam się sprawdzi w takich warunkach niekorzystnych, więc warto o tym pomyśleć. Powiem również o takich mniej oczywistych kwiatach. Spotykamy się tam z surfiniami czy petuniami, które są bardzo podatne jednak na warunki pogodowe, które w tym momencie mamy. Zarówno wiatry, jak i przelotne deszcze. Bardzo fajnie się sprawdzają w takich ciężkich warunkach nie tylko pelargonie, ale również werbeny, które mają różny pokrój i są wysokie, i są zwisające. Jeśli chodzi tutaj o zasady konkursu, tutaj ta przestrzeń w ogródkach powinna mieć kilka form tutaj zieleni, o czym pani Katarzyna jeszcze nie wspomniała. Natomiast warto pomyśleć o tej werbenie, która bardzo fajnie nam się sprawdzi, nawet zwisająca, podwieszona pod parasolami w przepięknych kolorach, która znosi zarówno chłód, jak i deszcz, jeśli byłaby na to narażona. Warto pomyśleć również o celozjach, o szałwiach błyszczących, które nie reagują tak bardzo mocno na słońce i nie będą tak bardzo narażone. Warto pomyśleć o nowej odmianie bidensów, które nie reagują tak na słońce, bardzo fajnie będą nam tutaj się komponowały z innymi roślinami. Warto też pomyśleć o trawach ozdobnych. Trawy nam się kojarzą najczęściej z roślinami wieloletnimi, natomiast nie wszyscy przedsiębiorcy na Starówce mają możliwość posadzenia nasadzeń wieloletnich. Są również trawy jednoroczne. Mamy przepiękną trawę o zabarwieniu takim ciemniejszym, o nazwie Vertigo. Bardzo fajnie będzie się nadawała i jako roślina pojedyncza rosnąca w dużych donicach, ale również do kompozycji. Warto również zwrócić uwagę nie tylko na rośliny, ale przede wszystkim na stanowisko, gdzie mamy dany ogródek.
1: Mówiła Marzena Olesińska, kierownik marketingu z firmy Torsit oraz Katarzyna Wojnowska z biura toruńskiego Centrum Miasta. Do rozmowy wracamy w kolejnej godzinie toruńskiego kalejdoskopu.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra. Za chwilę wracamy do naszych rozmów w toruńskim kalejdoskopie, ale na razie zostawiamy Was z dobrą muzyką.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Artur Stochla, dzień dobry. Witam ponownie w kolejnej godzinie Toruńskiego Kalejdoskopu. Moimi gośćmi są Katarzyna Wojnowska z Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz Marzena Olesińska, kierownik marketingu z firmy Torsit. Tematem przewodnim naszej rozmowy są ogródki gastronomiczne na toruńskiej Starówce. Dlatego kolejną część rozmowy rozpoczynamy od porad pani Marzeny, która opowie nam, na co zwracać uwagę przy wyborze kwiatów.
2: Pamiętajmy, że te rośliny chcemy, żeby służyły nam jak najdłużej, żeby cieszyły widokiem przez cały sezon, dlatego warto zadbać o dobre podłoże, od razu przy zakupie ziemi dowiedzieć się, jakie preferencje konkretna roślina będzie miała, jakie pH. Warto zadbać o to, żeby donice miały odpowiednie odpływy, żeby może dołożyć czy hydrożel zatrzymujący wodę, czy dołożyć tutaj keramzyt, który nam spulchni tą ziemię. Ważne też jest o tym, żeby pamiętać, czy będziemy mogli zadbać przez cały sezon o tą roślinę. Niektóre rośliny są bardziej podatne tutaj na choroby grzybowe, czy na szkodniki. Natomiast wiemy, że w lokalach gastronomicznych ciężko będzie dokonać jakichkolwiek zabiegów tutaj środkami ochrony roślin. Więc warto postawić na te rośliny, które są mniej podatne właśnie na czy choroby grzybowe, czy na szkodniki. Warto również pamiętać, żeby zadbać o tą roślinę przez cały sezon wegetacji. Obrywać uschnięte kwiaty, po to, żeby ta roślina pięknie się rozkrzewiała, żeby nie zawiązywała nasion, ale żeby mogła fajnie później kwitnąć nam do późnej jesieni. I tak jak powiedziałam, nie tylko pelargonie, ale czy werbeny, czy stokrotka afrykańska, która bardzo fajnie nam się sprawdzi właśnie w pełnym słońcu, przepięknie kwitnie w różnych kolorach. Na takie stanowiska bardzo słoneczne można pomyśleć również o rojnikach, które kwitną niepozornie, natomiast ich pokrój i zielone rozety bardzo fajnie nam się sprawdzą tutaj w słonecznych stanowiskach. Dodatkowo, tak jak powiedziałam, można pomyśleć o wysianiu sobie wcześniej na przykład maciejki, która przepięknie będzie pachnieć, bo jak pomyślimy o aksamitce, która ma specyficzny zapach, nie zawsze będzie nam to pasowało przy stolikach, przy których będziemy mieli gości. Stanowiska półcieniste, królestwo niecierpków, które są w przeróżnych kolorach i formach i zawsze można pomyśleć o tym, żeby więcej tam posadzić niecierpków, połączyć to na przykład z fuksją, która będzie miała inny pokrój, ewentualnie tak jak powiedziałam, czy te trawy połączyć. Pamiętajmy również, że do nasadzeń nawet takich jednorocznych możemy użyć również iglaków, które będą bezpieczne, stworzą nam zieloną przestrzeń. Nie zawsze donica musi być jedna. Możemy mieć jedną dużą, podzieloną i do sprawdzenia przy zakupie roślin, jakie preferuje podłoże i wtedy nawet możemy tą donicę podzielić na pół, wtedy wsypać inne podłoże, wtedy te rośliny będą się lepiej zachować, one będą zdrowsze, więc jak będą zdrowsze, będą lepiej kwitły. Nie będziemy mieli tyle problemów z nią. Ale też proszę nie zapominać, że nawet te rośliny, tak jak mówimy, które preferują stanowisko słoneczne, muszą być systematycznie podlewane. I to jest podstawa. Musi być ktoś, kto je podleje w odpowiedni sposób, nie po liściach, tylko typowo zwilży ziemię. Nie mogą być przelewane, co często widzimy, że pracownicy podlewają bez opamiętania. Dlatego chciałabym na to przede wszystkim też zwrócić uwagę. Dobór stanowiska, dobór donic, odpowiedni dobór na etapie zakupu nawet kwiatów, kolorystyczne. Mamy tutaj, załóżmy, jako wypełniacz przepiękne bakopy, lobelie, które możemy połączyć tutaj z roślinami tymi mniej skomplikowanymi, jak właśnie pelargonia czy werbena. Będą fajnie tworzyć kompozycję, natomiast no, warto pomyśleć o tym, żeby było jak najwięcej tych roślin i dobrać je też kolorystycznie, żeby nie było to w takim stylu sielskim, tylko jeśli wybieramy konkretny kolor, to dobrze dopasować tutaj różne i formy, i kolory.
1: Mówiła Marzena Olesińska, kierownik marketingu w firmie Torsit. Do rozmowy wracamy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra. Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
6: Winda nie działa.
5: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
6: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazję? To w euro!
15: Mistrzowskie okazje w grze!
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy z Marzeną Olesińską, kierownikiem marketingu w firmie Torsit, oraz Katarzyną Wojnowską z biura Toruńskiego Centrum Miasta, z którymi rozmawiamy m.in. o tym, jak wyglądają i jak powinny wyglądać toruńskie ogródki gastronomiczne. Tym bardziej, że toruński magistrat zachęca przedsiębiorców do ozdabiania swoich ogródków, organizując m.in. konkursy takie jak Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
3: Konkurs się rozpoczął w poniedziałek. Do końca tego miesiąca, czyli do 30 czerwca, możemy przesyłać zgłoszenia ogródków. Można to zrobić w trojaki sposób. Może to być zgłoszenie przesłane drogą elektroniczną na adres starówka@um.toruń.pl. Warto pamiętać, że do tego zgłoszenia potrzebujemy załączyć zdjęcia ogródków, ale też dane kontaktowe osoby zgłaszającej. Można też przesłać swoje zgłoszenie drogą elektroniczną, drogą pocztową, bo o elektronicznej już powiedziałam, czy też przyjść osobiście do nas do biura i takie zgłoszenie na dany ogródek złożyć. I to do 30 czerwca, tak jak powiedziałam, trwa pierwszy etap tego konkursu, czyli nadsyłanie zgłoszeń. Potem na początku lipca mamy kilka dni, żeby zebrała się powołana przez prezydenta miasta Torunia do tego celu komisja konkursowa. I ta komisja konkursowa w oparciu o obowiązujące kryteria konkursu dokona wyboru ogródków, które przejdą do kolejnego etapu. I tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, o czym powiedziała pani Marzena, że warunkiem jest, aby te ogródki, które zakwalifikują się do kolejnego etapu, spełniły trzy warianty. Żeby była zieleń wysoka pod elewacją, przed którym ogródek został usytuowany, aby ogrodzenie tego ogródka wokół było ukwiecone w donicach, tak? Oraz aby znajdowała się na terenie ogródka zieleń zwisająca, najczęściej spod parasoli, bądź zieleń pnąca, która znajduje się też w donicach. I te trzy warianty, spełniając łącznie, dają możliwość przejścia do kolejnego etapu. I tutaj rozpoczyna się drugi etap, czyli w lipcu głosujemy, i tutaj już co ważne, za pośrednictwem portalu Gra.fm, czyli naszego partnera medialnego konkursu, głosujemy już na konkretne ogródki. Takie głosowanie trwać będzie do końca lipca i potem przechodzimy już do głosowania finałowego, czyli spośród tych ogródków, które uzyskały największą liczbę głosów, wybieramy 8 i rozpoczyna się głosowanie finałowe, które potrwa przez cały miesiąc sierpień. Na koniec września zaplanowana jest, tak jak to było do tej pory, oficjalna gala wręczania nagród przedsiębiorcom. I tutaj też warto wspomnieć o nagrodach w konkursie. Łączna pula nagród wynosi 15 tysięcy. Jest też nagroda komisji konkursowej specjalna w wysokości 1500 zł. Więc no, nagrody są atrakcyjne. Warto tutaj również wspomnieć o nagrodach, które ufundował partner naszego konkursu, firma Torsit. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o terminarz konkursu.
2: Na ten moment to wszystko, ale wracamy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W poprzednich częściach naszej rozmowy w ramach toruńskiego kalejdoskopu było już m.in. o tym, jakie rośliny należy sadzić w ogródkach, jak w ogóle zmieniły się ogródki gastronomiczne na Starówce i o konkursie na zielony ogródek. Dlatego w ostatniej części rozmowy warto przypomnieć, że istnieją dwa programy wspierające przedsiębiorców toruńskiej Starówki.
3: Pani Kasiu, jeszcze chciałem tak na sam koniec zapytać, bo niestety nasz już czas antenowy goni. Istnieje coś takiego jak zielona bonifikata, tak? Dobrze mówię? Dla przedsiębiorców, którzy za to, że ozdobią swoje ogródki zielenią, będzie zniżka, ale również jest akcja, która się nazywa Free Toilet i cieszy się coraz większą popularnością. Tak. Jak ona wygląda?
4: To może najpierw o zielonej bonifikacie, o której pan wspomniał. Doceniając, tak jak pan podkreślił, wkład przedsiębiorców, którzy pięknie aranżują swoje ogródki, wydają często duże pieniądze na zakup roślin, na ich utrzymanie, często zatrudniają też firmy, które specjalizują się w utrzymywaniu właśnie, czy aranżacji zieleni. I miasto, doceniając ten wkład, wyszło do przedsiębiorców z możliwością uzyskania przez nich zielonej bonifikaty. Jak to wygląda technicznie? Przedsiębiorca, który składa do nas wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie ogródka gastronomicznego, może we wniosku wskazać, że chce skorzystać z tej opcji zielona bonifikata, czyli 15% rabatu. I w praktyce wygląda to potem w ten sposób, że w miesiącach od czerwca do października, spełniając te trzy warianty zieleni, o której wspomniałam, czyli wysoka zieleń pod elewacją, zieleń na ogrodzeniu ogródka oraz zieleń zwisająca i pnąca, otrzymuje 15% rabatu od czynszu, który jest mu naliczany z tytułu zajęcia terenu pod ogródek gastronomiczny. I tu mamy 15% rabatu dla przedsiębiorcy. Drugim rabatem, który przedsiębiorca może uzyskać, to jest free toilet. Czyli akcja, która też już od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, ponieważ jeżeli przedsiębiorcy udostępnią turystom, którzy nie są gośćmi lokalu bezpośrednio, nie korzystają z usług tego lokalu, udostępnią im toaletę, mogą skorzystać z 15% bonifikaty właśnie w ramach tego programu Free Toilet. Czyli reasumując, jeżeli przedsiębiorca zadeklaruje, że chce skorzystać zarówno z bonifikaty zielonej bonifikaty, jak i ulgi w czynszu w związku z Free Toilet, może uzyskać 30% rabat w skali miesiąca od czynszu, który musi zapłacić z tytułu najmu terenu pod ogródek.
3: Dziękuję bardzo panią za tą rozmowę. Myślę, że już wyczerpaliśmy temat w zupełności. No i cóż, myślę, że to, o czym mówimy, jeszcze bardziej przyciągnie turystów i mieszkańców do tego, żeby odwiedzać Starówkę. Dziękuję panią bardzo.
4: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w konkursie.
2: A naszymi gośćmi była Katarzyna Wojnowska z Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz Marzena Olesińska, kierownik marketingu z firmy Torsit. Ja również dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie. Już wkrótce na naszej antenie poznamy nieco bliżej lokalną artystkę Tynę Majczuk. Malarka, tatuatorka, a także rzeźbiarka oraz performerka tworzy na co dzień w swojej pracowni na bydgoskim Przedmieściu. A na tę rozmowę zapraszam w imieniu Oliwii Ciszewskiej.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Dzień dobry, w tę piękną niedzielę w Radiu Gra czas na kolejną rozmowę w Toruńskim Kalejdoskopie. Oliwia Ciszewska, zapraszam na rozmowę z artystką multidyscyplinarną, artystką wizualną, artystką, która tworzy też rzeźby, która maluje nie tylko po płótnie, ale także i po ciele. Tyna Majczuk, dzień dobry, Tyno.
3: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Witaj w naszym studiu. Mam nadzieję, że odpowiemy trochę też na to pytanie, czy w Toruniu ogólnie artystom jest dobrze, czy tu się czujesz dobrze. To zacznijmy od tego, ponieważ tutaj też stworzyłaś swoje miejsce, modyfikacje, galeria, przedpokój. Tak też byś to nazwała, że to jest to twoje miejsce na ziemi?
3: Nazwałabym to, że mam kilka miejsc na ziemi, ale oczywiście Toruń jest takim miejscem, do którego ciągle wracam. Tutaj mamy studio, właściwie teraz modyfikacje, pracujemy tam wspólnie z mężem, ja tam pracuję, mąż to prowadzi, ale modyfikacje zostały stworzone w Toruniu na ulicy Żeglarskiej i no, typowo toruńsko, na Starówce, także to była bardzo fajna przygoda. Na pewno rozwijanie tego w Toruniu było ciekawe ze względu na to, że osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, nagle dowiadują się o tym, że Toruń jest pięknym miastem. Mamy bardzo dużo klientów z całej Polski, a czasami ze świata, czasami nawet ze Stanów, więc staram się reklamować Toruń jak się da i muszę przyznać, że osoby, które nas odwiedzają, są tym miejscem zachwycone.
2: Wspomniałaś o Żeglarskiej, no bo w sumie samo miejsce modyfikacji ma już 15 lat historii.
3: Tak.
2: Teraz jesteście na bydgoskim przedmieściu, pięknym bydgoskim przedmieściu, ulica Bydgoska. No tam też spotyka się ta sztuka na co dzień z klientami i trochę może przejdźmy do tego, co się również dzieje w tym samym budynku, w tej pięknej kamienicy, bo tam, z tego co rozumiem, też pracujesz na co dzień.
3: Tak, bydgoskie przedmieście, zacznijmy od tego, to jest w ogóle moja ukochana dzielnica, absolutnie Torunia, i jest to też dzielnica, w której z Kisielem zaczynaliśmy swoją przygodę z Toruniem. Tam właśnie mieszkaliśmy, kiedy urodził się nasz syn, i mieszkaliśmy tam przez 5 lat, później wynieśliśmy się trochę poza miasto i prawdę mówiąc brakowało nam bardzo tej dzielnicy i czekaliśmy na taką możliwość i na taką okazję, żeby jednak te swoje działalności połączyć i przenieść na bydgoskie, ponieważ bydgoskie jest bardzo klimatyczne, tak jak wspomniałaś. Obecność tego przepięknego parku i zieleni to wpływa bardzo kojąco i to jest niesamowite, bo to jest centrum miasta, a jesteśmy tak, jakbyśmy byli trochę w lesie, trochę w przyrodzie. Także sama kamienica to bardzo rozwijające się miejsce. Pracuję tam na co dzień w swoim studio i maluję piętro wyżej oraz pracuję z moimi klientami, którzy przyjeżdżają do mnie na tatuaże na dole, czyli na drugim piętrze, gdzie mieszczą się modyfikacje i galeria przedpokój.
2: Czyli wszędzie po prostu malujesz, bo i tu, i po klientach, i po płótnie.
3: Tak, staram się, aby, to znaczy nie muszę się chyba starać, bo czuję, że to jest coś takiego, co jest we mnie i to zawsze powtarzam, że to jest moja potrzeba po prostu i nie tyle, w ogóle tworzenie i sam akt kreacji jest po prostu moją wewnętrzną potrzebą, która jest jak potrzeba biologiczna po prostu. Ja w pewnym momencie, kiedy nie mam styczności z twórczością, zaczynam się tak nieswojo czuć i to jest coś takiego, co napędza mnie. To jest też również coś takiego, co pozwala mi uchować się trochę w tym freelancerskim zawodzie, ponieważ no właściwie od 15 lat pracuję już tylko i wyłącznie, jestem sama dla siebie szefową i trzeba dosyć dużej dyscypliny twórczej, żeby te rzeczy ze sobą spinać. I myślę, że to jest coś takiego, co po prostu w człowieku musi być. I dlatego to dla mnie jest totalnie naturalne.
2: I do tego, jak tworzysz, a także jaką dajesz przestrzeń innym artystom z Torunia i nie tylko, do tworzenia wrócimy już w kolejnej części naszej rozmowy z Tyną Majczuk.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
3: No, czekam na dobrą okazję.
2: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow! Na pewno skorzystam.
2: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
3: A mają gotowe lokale?
2: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Tak.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy z Tyną Majczuk, artystką z Torunia, która tworzy naprawdę wiele. A jak ciebie się pytają, Tyna, właśnie co tworzysz, to co teraz odpowiadasz? Bo wiem, że chyba teraz to tak najbardziej malarstwo jest na tym pierwszym miejscu.
3: W tym momencie odpowiedziałabym miałabym na to trzy różne odpowiedzi. Ponieważ aktualnie zajmuję się takim standardowym, klasycznym malarstwem na płótnie, olejnym oraz tatuażem, tak jak od dłuższego czasu. I jeżeli chodzi o tatuaż, to zahaczyłabym o performance, ponieważ performance to było coś, od czego zaczęłam. W 2011 roku miałam swój pierwszy performance w galerii Od Nowa i w ten sposób zaczęłam swoją pracę z performance'em. Poczułam, że polubiłam bardzo to, polubiłam to medium pracy tu i teraz i to tak przeniosło się na moją praktykę tatuatorską i tak gdzieś we mnie tam się buja, gdzieś rezonuje cały czas i jest to dla mnie ważne. A tą jeszcze jedną odrębną odnogą jest rzeźba, a właściwie fusing i jest to moja uzupełniająca specjalność na studiach. Więc tak naprawdę to jest dla mnie zupełnie nowa technika, którą miałam okazję nauczyć się dzięki studiowaniu na malarstwie na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu.
2: To może tak jeszcze krótko dla naszych słuchaczy, co tak. To jest ten fusing?
3: A właśnie, no jest to taka technika, w której szkło jest wypalane w bardzo wysokiej temperaturze, ponad 800 stopni w piecu. Także to są takie termoformowanie szkła, może tak bardzo ogólnie.
2: Jak już mówimy o oglądaniu sztuki, no to musimy przejść do miejsc, w których możemy ją podziwiać. Między innymi wasza galeria. Galeria Przedpokój, która została stworzona tak dość nietypowo, porównując ją do innych galerii, ponieważ u was jest bardziej przytulnie, kameralnie, a nie ma tam wielkich przestrzeni. Jaki był wasz zamysł za tym miejscem?
3: Od kiedy powstało w ogóle studio Modyfikacje oraz Tattoo Collective, czyli te dwa studia, które połączyliśmy 4 lata temu i przeprowadziliśmy się na Bydgoską, zawsze mieliśmy gdzieś tam jakiś zamysł. Ja bardzo, bardzo chciałam, aby w środku była taka jeszcze jedna przestrzeń, która by była zupełnie odrębną przestrzenią, nie pracownią, nie biurem, tylko taką przestrzenią, która będzie dawała możliwości wystawiennicze. No i to się udało właśnie zrealizować, kiedy przenieśliśmy się na ulicę Bydgoską. W przedpokoju jest zorganizowana ta galeria, właściwie przestrzeń pierwsza to jest właśnie przedpokój, następnie już zaczęliśmy rozszerzać tą przestrzeń na więcej. Natomiast galeria nazywa się Przedpokój, bardzo prosto od tego właśnie, no po prostu zwykła nazwa, tak, która uważam, że jest chwytliwa, przyciągająca i no mówiąca też trochę o tym, że możesz się spodziewać tej kameralności, kiedy przychodzisz do nas. Przedpokój jest takim trochę berlińskim klimatem odwróconego traktowania sztuki, czyli kiedy
2: żeby nie
3: wchodzimy...
2: Żeby nie było ono tak trochę tylko dla wybranych, tak?
3: Dokładnie. Takiego traktowania sztuki, że wchodzisz w ten przedpokój, czyli coś takiego, co jest taką naszą codziennością. Możesz obcować bardzo blisko z artystą. Nie ma takiego klimatu, w którym osoby czują się sztywno, kiedy odwiedzają galerię i muszą w jakiś sposób się zachować. Prawda, czasami przybieramy takie pozy, kiedy wchodzimy na wernisaż, to mamy taką lekką spinkę. Natomiast...
2: Każdy nagle się prostuje i ogląda piękne dzieła.
3: Dokładnie, dokładnie. I to jest owszem, to jest bardzo fajne, no bo to też tworzy taki klimat niecodzienności. My chcieliśmy, żeby nie było tego nadęcia, żeby to było przede wszystkim, może nadęcia nie jest dobrym słowem, tylko żeby ten kontakt ze sztuką i kontakt z osobą, która przedstawia tą sztukę, z artystą, żeby on był bezpośredni i bez żadnych barier. I to nam się bardzo udało i jesteśmy bardzo z tego dumni, bo to już jest właściwie drugi rok działalności tej galerii, a mamy już zabukowane do marca 2027 wszystkie miesiące i co miesiąc robimy wernisaż przerwę, tylko jest na lato.
2: I to też jest ważne, że wspieracie tym samym lokalnych artystów, którzy chcieliby się w bardziej ofowym miejscu pokazać. I z tego, co pamiętam, też nie tylko sztuka wizualna, ale także chyba koncert był mały u was zorganizowany. Także spodobało mi się też takie określenie, które gdzieś przeczytałam, chyba ty albo twój mąż. Taka domówka ze sztuką, żeby to była u was w przedpokoju. I wydaje mi się, że właśnie ten klimat jest odpowiednio tutaj zachowany. No dobrze, w takim razie wrócimy jeszcze może do szczegółów tego, co w najbliższym czasie będzie można u was zobaczyć w kolejnej części naszej rozmowy.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radio Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
5: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
6: No, czekam na dobrą okazję.
5: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
6: O, wow, na pewno skorzystam.
5: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
6: A mają gotowe lokale?
5: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz radio.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Czas na ostatnią część naszej rozmowy z Tyną Majczuk, artystką z Torunia. Rozmawiałyśmy trochę o tym, co tworzysz. Są to obrazy, tatuaże. No i również porozmawiałyśmy już o tym miejscu, które stworzyliście razem z mężem. Modyfikacje oraz galeria Przedpokój, do której teraz szczególnie chcemy zaprosić, ponieważ pomimo tego, że są wakacje już praktycznie zaraz, to u was w wakacje i po wakacjach coś się ciągle dzieje.
3: Tak, oczywiście, studio jest czynne cały czas i jednoznacznie można odwiedzać galerię Przedpokój. Aktualnie w galerii Przedpokój wystawia swoje malarstwo Marta Solińska i tego możemy się spodziewać właśnie u nas do września. Natomiast we wrześniu Joanna Mazur, już zapraszamy, będzie na pewno w IKARze oraz na naszych mediach społecznościowych, a w październiku Edgar Pil. Później niespodzianka.
2: Niespodzianka. No dobrze, to może jeszcze, skoro mamy chwilkę, wrócimy do ciebie, ponieważ tak też przeglądając twojego Instagrama, zastanawiałam się przez to, ile form jest tej sztuki, którą uprawiasz. Co jest pierwsze? Czy pewna inspiracja, czy może właśnie wybór formy, w której chcesz coś stworzyć?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że pierwsza jest zawsze inspiracja i bardzo ważne jest to, żeby odnaleźć w sobie tą drogę, która prowadzi cię później i przeprowadza cię przez dane medium. Czyli najpierw jest wewnętrznie, a potem jest na zewnątrz.
2: Spotkałam się też z takimi komentarzami zarówno moich znajomych, którzy oglądali twoje prace, jak i widziałam w internecie, że niezwykle cię wszyscy podziwiają za to, jak grasz światłem. I tutaj też jestem ciekawa, czy to wpływ jest trochę tego miejsca, które teraz was otacza, no bo jednak drzewa, bydgoskie przedmieście, to tam też pięknie gra to światło, naturalnie.
3: Na pewno na bydgoskim przedmieściu bardzo pięknie gra światło, natomiast jeżeli chodzi o moje malarskie światło, to jest to światło andaluzyjskie. I o tym właściwie to jest moje drugie miejsce na ziemi, ponieważ jestem pomiędzy jednym a drugim krajem zawieszona i odpowiada mi to, w tym momencie tak właśnie funkcjonuje, natomiast ta inspiracja bezpośrednia, ona, ja przenoszę ją tutaj, stamtąd. Można tak powiedzieć, że trochę porównałabym to do ładowania baterii, takim światłem, którego u nas nie ma, takim ciepłem, którego u nas zazwyczaj nie ma. Następnie przenoszę to tutaj i jest to pewnego rodzaju fascynacja, ale też dlatego, że te dwa wydarzenia, czyli moje ponowne pójście na studia, na malarstwo, na Wydziale Sztuk Pięknych oraz właśnie taka półprzeprowadzka tam, to się zbiegło w jednym czasie i to było dla mnie bardzo intensywne doznanie, intensywna zmiana myślenia i bardzo dużo inspiracji naraz. To spowodowało, że ten wpływ na sztukę i na to, co teraz robię, między innymi właśnie kreacja światłem. Troszeczkę też wyskoczyłam ze swojej strefy komfortu pracy z abstrakcją i pracy z człowiekiem i weszłam na płaszczyznę i zaczęłam robić rzeczy, które są bardziej figuracją niż abstrakcją. Właściwie łączę te dwie rzeczy. W przyszłym roku mam obronę dyplomu i zobaczymy, co tam się pojawi na tej obronie dyplomu.
2: Też ciekawa jestem, czy u siebie wystawisz pracę, czy właśnie gdzieś w innej przestrzeni Torunia, a może jeszcze gdzieś uciekniesz?
3: Jeżeli chodzi o obronę dyplomu, to faktycznie żadnej wystawy do tego momentu nie planuję, ponieważ w tym momencie już skupiam się tylko i wyłącznie na tym, dlatego szukam przestrzeni, która będzie miała duże odejście. Aktualnie pracuję w pracowni, która ma przestrzeń i w końcu mogę realizować duże formaty, zatem potrzebuję przestrzeni wystawienniczej, dużej, najlepiej białej przestrzeni, może dobrze doświetlonej. Nie wiem, czy to będzie, czy uda się Centrum Sztuki Współczesnej, czy uda się Galeria Wozownia, może Galeria na Wydziale Sztuk Pięknych, Galeria Forum.
2: No, dobrze, że mamy trochę tych miejsc w Toruniu.
3: Mamy dużo tych miejsc w Toruniu i mam nadzieję i liczę na to, że któreś z tych miejsc zainteresuje się moją propozycją na wystawę.
2: A ja nawet nie mam nadziei, wiem, wręcz jestem pewna, że po naszej rozmowie, gdzie poruszyłyśmy tak trochę parę różnych wątków, jest przynajmniej parę osób zainteresowanych twoją twórczością. W takim razie zaprośmy już ich tak na koniec, gdzie mają cię szukać. Internet, Instagram, gdzie lokalnie najlepiej można oglądać twoje dzieła.
3: Aktualnie zapraszam na mojego Instagrama Tyna Majczuk oraz malarskiego Majczuk po prostu. To są dwa osobne Instagramy, które gdzieś się przenikają, ale tam można zapoznać się z po pierwsze bieżącymi wydarzeniami, po drugie z tym, co na bieżąco tworzę. Staram się to gdzieś update'ować, więc gdzieś to tam jest. Oraz jest moja strona internetowa www.tynamajczuk.com, na którą oczywiście też zapraszam, bo tam są rzeczy, które dzieją się od lat i tam jest całe bio, gdyby ktoś był zainteresowany tak bardziej profesjonalnie. Natomiast na co dzień można mnie odwiedzić w pracowni malarskiej na ulicy Bydgoskiej 82/7, czyli dokładnie piętro nad modyfikacjami.
2: Artystyczne dusze tam zmierzajcie. Dzięki ci wielkie, Tyna. Tyna Majczuk była moim i państwa gościem. No i zapraszamy po więcej sztuki ze swoimi inspiracjami oraz życzymy miłego dnia. Do widzenia.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra.
4: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
4: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord Ofo. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
10: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Grad. Za chwilę w naszym programie zajrzymy do specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu. Porozmawiam z Janem Geskiem, dyrektorem lecznicy Przybatorego, o sytuacji finansowej, niedawno zrealizowanych inwestycjach, a także tych zaplanowanych.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Marta Malerowska, dzień dobry. Witam Państwa w naszym programie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, Jan Gesek. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, podczas ostatniej sesji Rady Miasta zatwierdzono sytuację finansową, sprawozdanie, właściwie tak można powiedzieć formalnie finansowe właśnie placówki medycznej, czyli szpitala przy Batorego. Jak to wygląda? Pan jest dyrektorem od 2 lat, więc już na pewno więcej można powiedzieć niż w poprzednich miesiącach. Nie jest tajemnicą, że sytuacja szpitala nie jest łatwa, ale trzeba też powiedzieć, że się poprawia.
2: Faktycznie 2 lata miną mi w październiku tego roku. Porównując rok do roku, skończyliśmy z poprawą w wyniku, czy tej straty netto, prawie 14 milionów. Rok zamykamy ze stratą, faktycznie minus 11 milionów złotych. To, co nas bardzo cieszy, to to, że wszystkie działania naprawcze, które przez ten okres czasu zostały wdrożone, one przyniosły pozytywny efekt w postaci tak zwanego pozytywnego wyniku na działalności operacyjnej, czyli na tej działalności, która stricte obrazuje sytuację funkcjonowania szpitala. No to, co u nas powoduje tą stratę, to jest tak zwany cały obszar finansowy, czyli obsługa zadłużenia, no i wiele różnych takich sytuacji związanych z trudnością płynności finansowej. Natomiast rok do roku ten wynik jest lepszy. Jeżeli ten kierunek zmian się utrzyma, no to można powiedzieć, że płyniemy w tym dobrym kierunku.
1: Można powiedzieć, że jeżeli sytuacja jest trudna, to trzeba by było tak na logikę ograniczać, a wy raczej inwestujecie i się rozwijacie.
2: To prawda, że są takie głosy, które tak mówią. Ja uważam wręcz przeciwnie. Czy dzisiaj medycyna rozwija się bardzo prężnie? Można powiedzieć, że globalnie, światowo, to jest drugi obszar gospodarczy na świecie, który zaraz po zbrojeniach jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów. I żeby na tym rynku, bo to też jest warte podkreślenia, że my jesteśmy tak zwanym graczem rynkowym, wolnorynkowym, czyli jesteśmy poddawani wszystkim zabiegom rynku zewnętrznego, rynku otwartego, komercyjnego, na zasadach równych, czyli my jak gdyby bierzemy udział w tym całym rynku równo. To znaczy, że bez inwestycji, bez rozwoju, bez progresywnego, mądrego planowania tego rozwoju, my po prostu samo w sobie będziemy tą działalność niestety ograniczać. Stąd też bardzo duży napęd na inwestycje. Wszystkie inwestycje są przemyślane, no bardzo głęboko analizowane, zanim podejmowaliśmy decyzję, które obszary, w jaki sposób, jaki sprzęt, tak żeby nie starać się planować czegoś na chwilę, na już, tylko na lata, tak żeby mieć pewien zapas taki inwestycyjno-logistyczny, a przede wszystkim taki rozwojowy, który daje nam tą możliwość do tego, żeby powiedzieć, że tak, za 10 lat temu zrobiliśmy inwestycję, która była droga, która spowodowała nie tylko obniżenie u nas kosztów operacyjnych funkcjonowania, ale również przeskoczyliśmy technologicznie pewną epokę po to, żeby przez wiele lat na tym rynku cały czas być tym znaczącym graczem, bo Szpital Miejski w Toruniu tym znaczącym graczem na mapie świadczeń zdrowotnych jest. I to też jest bardzo warte podkreślenia, że my inwestujemy w rzeczy, na których my się dobrze znamy, które realizujemy w sposób bieżący na bardzo wysokim poziomie i jakościowym, i ilościowym. I no to jak gdyby na mapie i Torunia, województwa, i w niektórych obszarach na mapie Polski jesteśmy bardzo ważną placówką medyczną, która realizuje bardzo wysoko specjalistyczne świadczenia.
1: Na pewno każdy oddział w szpitalu jest ważny, ale który jest taki najbardziej istotny? Gdzie powiedzmy tak kolokwialnie przewija się najwięcej pacjentów, realizowanych jest najwięcej świadczeń, zabiegów, który jest może tak najbardziej dochodowy?
2: Wszystkie oddziały są ważne z różnego punktu widzenia. I powiem tak, że to wszystko zależy od obszaru, na który patrzymy. Jesteśmy jako szpital wpisany w system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mamy szpitalny oddział ratunkowy od 2022 roku. To był bardzo ważny i przełomowy pozorom moment dla szpitala, dlatego że myśmy jak gdyby ukonstytuowali swoją strukturę w ramach udzielania świadczeń pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia, tym, którzy potrzebują pilnej pomocy właśnie w tym czasie, otwierając SOR. I teraz, jeżeli popatrzymy z tego punktu widzenia, to oczywiście wszystkie zabiegowe oddziały, oddział chirurgii, oddział ortopedii, czy wszystkie oddziały zachowawcze, oddział kardiologii, oddział interny, to są oddziały kluczowe dla zabezpieczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia. Natomiast owszem, patrząc po liczbie pacjentów, to wśród tych oddziałów najwięcej pacjentów przyjmujemy na oddział kardiologii. To jest ponad 3000, prawie 3200 pacjentów rocznie. No i też dlatego te decyzje inwestycyjne w tym zakresie, również sam fakt, że kardiologia była finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy, tego żeśmy te inwestycje poczynili, bo one wzmacniają ten obszar, w którym pacjentów mamy najwięcej. Natomiast daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że któryś z oddziałów nie jest kluczowy. Wszystkie oddziały są bardzo kluczowe dla funkcjonowania i szpitala, a co najważniejsze, przede wszystkim są kluczowe dla pacjentów, którzy u nas się leczą i żaden z tych obszarów na pewno nie zostanie ani przeze mnie, ani przez zarząd Szpitala Miejskiego zaniedbany.
1: Wracamy za kilka minut.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Hej, zwrotu mocni!
5: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Słuchajcie, Radia Gra, wracamy do naszej rozmowy. Gościem jest Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu. Panie dyrektorze, ilu pacjentów przyjmujecie rocznie do szpitala?

0: Ta liczba jest, powiedzmy, mniej więcej stała. Co roku zbliżamy się do 15 tysięcy, między 14,7 a 15 tysięcy ludzi jest hospitalizowanych. To jest tak zwana liczba hospitalizacji pełnych, czyli takich, którzy są przyjęci na oddział. W szpitalnym oddziale ratunkowym przyjmujemy 25 tysięcy ludzi rocznie. To jest ogrom pacjentów, z czego 8,8, czyli 8800 ludzi, pacjentów jest przebywanych przez zespoły ratownictwa medycznego.
1: A proszę powiedzieć, jakie inwestycje zostały ostatnio poczynione, chociaż tak w skrócie, bo dużo się działo. My też uczestniczyliśmy właśnie w tych otwarciach, czy to oddziału rehabilitacji dziennej. Też ostatnio informowaliście o otwarciu dwóch takich kluczowych pracowni. Także no, sporo się dzieje i warto o tym też przypomnieć pacjentom, jeżeli nas słuchają.
0: Tak, znaczy rok 26, 25 to rok wielu inwestycji. Trochę z pracownikami się śmiejemy, że mamy Polskę w budowie, bo udało się pozyskać naprawdę ogrom środków. Przez te półtora roku, dwa lata wydamy 64 miliony złotych. I tak, ostatnio otworzyliśmy pracownię hemodynamiki z nowym, zmodernizowanym sprzętem. Pracownia również jest zmodernizowana. Bardzo ważna inwestycja, jeżeli chodzi o same funkcjonalności tego sprzętu, który jest, bo to już jest nowoczesny sprzęt, generacyjnie przeskakujący to, co dzisiaj na rynku funkcjonuje. Bardzo istotna dla nas inwestycja to nowa pracownia tomografii komputerowej. Do tej pory mieliśmy jeden tomograf, teraz już mamy dwa tomografy. Tomograf, który udało się pozyskać, to jest tomograf spektralny. To jest urządzenie, które w sposób bardzo szybki, bardzo wysokojakościowy potrafi przeprowadzić chociażby badania serca i naczyń wieńcowych. Czyli zgodnie z tą linią i z tym nurtem wytyczonym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy inwestujemy w te, zabezpieczamy te potrzeby kardiologiczne, które tego wymagają. Ale chwilę temu pani redaktor wspomniała o otwarciu zmodernizowanego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej neurologicznej. No i tych inwestycji było dużo, dużo więcej. Od inwestycji w samo bezpieczeństwo, infrastrukturę szpitala, czyli wzmocnienie energetyczne na wypadek sytuacji kryzysowych, zabezpieczenie wody chociażby, bo to też jest bardzo ważny element dla naszej placówki. Po chociażby sprzęt do patomorfologii, do pracowni patomorfologii. Tu udało nam się pozyskać środki z Narodowej Strategii Onkologicznej. Mamy nowoczesny sprzęt, szybciej jesteśmy w stanie wykonywać badania patomorfologiczne. Chociażby również zainwestowaliśmy środki w, no, tak, w dużo różnych elementów, ale z każdych tych elementów się bardzo cieszymy i myślę, że wszystkie te zakupy, które żeśmy poczynili, bo mógł tak pani redaktor wymieniać bardzo długo tych wszystkich różnych zakupów, one na pewno były bardzo przemyślane, strategicznie przyłożone do naszych potrzeb i do naszych możliwości, a przede wszystkim do tego, jakie świadczenia my realizujemy. Czyli analizy, które czyniliśmy, na pewno były analizami, które dają nam tą możliwość dalszego rozwoju tych obszarów, w których jesteśmy mocni.
1: Szpital, no to niewątpliwie żywy organizm. Jak udaje się realizować takie inwestycje bez utrudnień dla pacjentów, żeby oni po prostu tego nie odczuli, żeby nie zamykać danych poradni, pracowni, oddziałów?
0: To jest faktycznie szalenie trudne. Koordynacja tak naprawdę wszystkich tych inwestycji to jest praca codzienna wielu osób, również, a przede wszystkim osób z administracji, którzy mocno angażują się we wszystkie procesy. No i jedna z takich trudniejszych inwestycji, pomimo ogromu tych działań, które podejmowaliśmy, to była modernizacja ciągów komunikacyjnych na parterze, bo faktycznie mamy takie obszary, które są jednymi miejscami, w których możemy się poruszać pomiędzy szpitalnym oddziałem ratunkowym i częścią zakładu leczniczego. Natomiast powiem tak, strategicznie podchodzimy, planując zawsze w taki sposób, żeby nie ograniczać jakiejkolwiek działalności. Jeżeli musimy dokonać relokacji, przeniesienia pacjentów w różne inne miejsca, to robimy to z pewnym wyprzedzeniem, tak żebyśmy niczego nie ograniczali. No i patrząc nawet dzisiaj na wykonanie planu zabezpieczenia szpitalnego, to jesteśmy dużo powyżej normy. W związku z tym cieszę się, że to się udaje w taki sposób, żeby nie zakłócić chociażby na chwilę tego działania. Oczywiście wiąże się to z różnymi uciążliwościami, natomiast no, też dziękuję za tą wyrozumiałość pacjentom, którzy czasami muszą w tych warunkach chwilę poczekać, żeby otrzymać swoje świadczenia. No, jestem przekonany, że dzisiaj, przechodząc się po tych nowych korytarzach, wszyscy są zadowoleni.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radio Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
6: Winda nie działa.
5: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
6: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć.
10: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Wracamy do rozmowy z dyrektorem specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Panie dyrektorze, przed Wami jeszcze sporo inwestycji i remontów, mniejszych, większych. Słyszeliśmy o tym, że szykuje się coś na ortopedii, a także na urologii, ale pewnie też w innych jednostkach szpitala.
2: Praktycznie dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że ten rozpęd, którego żeśmy nabrali, wbrew pozorom inwestycyjny, się nie zatrzymuje. Przed nami modernizacja całego pierwszego piętra i tu w tym obszarze przygotowujemy się do relokowania dwóch oddziałów. I logika tego działania jest taka, że to będą oddziały, które pozorom najczęściej korzystają z bloku operacyjnego, który jest bezpośrednio również na pierwszym piętrze ulokowany, w związku z powyższym ta ścieżka dla pacjenta, co dla mnie też jest bardzo ważne, szalenie istotne, żeby była jak najkrótsza, żeby pacjent jak najkrócej podróżował po szpitalu, po różnych obszarach, jeżeli tego wymaga. I na tym pierwszym piętrze będzie oddział ortopedii, oddział neurochirurgii, czyli dwa oddziały zabiegowe. Tu plany mamy inwestycyjne, zakończenia tego procesu, bo już jesteśmy po zamówieniu publicznym, po ogłoszeniu. Zaraz będziemy rozstrzygać to zamówienie publiczne. I plany mamy do jesieni zrealizować ten proces. I w tym roku na pewno jeszcze rozpoczniemy modernizację czwartego piętra, gdzie dzisiaj znajduje się oddział ortopedii i urologii. W planie mamy poszerzenie tego oddziału urologii ostatecznie o ten obszar, w którym teraz oddział ortopedii się znajduje. No jest to działalność całodobowa, działająca w trybie ostrym i pilnym, jedyna w mieście Toruniu. W związku z powyższym też widzimy, jakie są potrzeby mieszkańców Torunia. Tutaj chcemy poszerzyć tą działalność i rozwinąć się również o dodatkowe miejsca dla pacjentów. Nie tylko pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym, pacjentów onkologicznych. Również planujemy tutaj zabezpieczenie dodatkowego obszaru dla chemioterapii pacjentów, którzy będą tego wymagali. No i w tym roku z tych dużych inwestycji, bo te inwestycje to będzie znowu duży proces logistyczny, on jest zaprojektowany właśnie w taki sposób, że już dzisiaj mamy przestrzeń na pierwszym piętrze wolną. Jesteśmy gotowi do tego, żeby tą inwestycję rozpocząć. W związku z tym też przygotowaliśmy to tak, żeby nie ograniczać w żaden sposób działalności. I w tym roku te inwestycje, myślę, wszystkie na tym etapie zakończymy.
1: Czy jeszcze coś planujecie w kolejnych miesiącach albo w przyszłym roku?
2: Oczywiście, jeżeli chodzi o przyszłoroczne plany, to na ten moment poszukujemy źródeł finansowania. Cały czas i tutaj też proces inwestycyjny, tak naprawdę przygotowawczy do inwestycji, mówimy o budowie lądowiska, to jest element kluczowy dla szpitala. Jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, trzeba pamiętać o tym, że w tym systemie państwowego ratownictwa medycznego SOR musi mieć lądowisko, nie tylko żeby pacjentów przywozić, ale również po to, żeby można było tych pacjentów przekazywać do ośrodków o wyższych poziomach referencyjności. I tu bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, w których musimy pacjenta na przykład przekazać do ośrodka, gdzie jest kardiochirurgia, bo w mieście Toruniu kardiochirurgii nie ma. I to właśnie ta inwestycja ma nie tylko nam umożliwić przyjmowanie pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia, ale również przekazywania do innych ośrodków zdecydowanie krótszą, czyli szybszą drogą, drogą powietrną. Ta inwestycja na ten moment myślę, że będzie zrealizowana do końca 2028 roku, więc jak gdyby mamy ten czas operacyjny, żeby ją przygotować. Wszystkie uzgodnienia w zakresie potrzeb tych dokumentacji projektowych już mamy. I mamy uzgodnienie zarówno z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, jak i z Dowództwem Operacyjnym Rodzaju Sił Zbrojnych w tym zakresie, żeby móc to lądowisko u nas na dachu szpitala postawić. Więc to jest też proces inwestycyjny, w który wchodzimy. A następne lata, myślę, pokażą następne nowe możliwości, na co liczę, bo poszukujemy kolejnych rozwiązań finansowych, żeby móc dalej kontynuować działalność inwestycyjną.
1: Czy szpital miejski potrzebuje nowych oddziałów albo poradni?
2: Pani redaktor, myślę, że dzisiaj bardziej skupiamy się nad tym, żeby rozwinąć to, co już u nas funkcjonuje dobrze. Oczywiście potrzeby zdrowotne są zawsze duże i one będą rosły, tak? Bo rośnie świadomość, bardzo dobrze. Rosną również potrzeby, przede wszystkim mamy zupełnie inny poziom diagnostyki, zdecydowanie bardziej dokładnie, szybciej diagnozujemy wiele elementów, więc te potrzeby zawsze będą dużo większe. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy my w którymkolwiek momencie będziemy mieli taką możliwość, żeby jeszcze móc skonstruować nowe działania, które poszerzą nasze portfolio, naszą ofertę. Natomiast mam nadzieję, że w którymś momencie będziemy mogli usiąść do tego stołu i powiedzieć wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia i z wojewodą czy z władzami miasta i powiedzieć tak, w tym obszarze chcielibyśmy, jako wszyscy jakby organizatorzy tego systemu, chcielibyśmy, żeby funkcjonował jeszcze kolejny obszar. Więc dzisiaj jesteśmy przede wszystkim skupieni na tym, żeby tą działalność, którą mamy, utrzymać i rozwijać, na ile jest to możliwe.
1: Jan Gesek, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
6: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
12: No, czekam na dobrą okazję.
11: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
12: O, wow! Na pewno skorzystam.
11: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
12: A mają gotowe lokale?
11: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
13: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
13: Po reklamie.
15: Wkrótce na naszej antenie zajrzymy do toruńskiego terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, by przypomnieć o tym, jak ważne jest oddawanie krwi, szczególnie w zbliżającym się okresie wakacyjnym. Na rozmowę zapraszam w imieniu Katarzyny Grochowalskiej-Brzoskowskiej.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Dzisiaj znajdujemy się w toruńskim terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Będziemy rozmawiać z panią Ewą Kowalską, kierownikiem tego oddziału. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Tych chętnych do oddawania krwi latem jest mniej, dlatego że wielu mieszkańców Torunia wyjeżdża na wyjazdy, urlopy, no ale zapotrzebowanie cały czas jest wysokie.
3: Dokładnie, tak jak co roku już od czuwamy to i już teraz również zauważyliśmy, że nasze bazy, że tak powiem, zasobów krwi maleją, uszczuplają się i już teraz apelujemy do wszystkich. Nawet dzwonimy indywidualnie do dawców i prosimy o zgłaszanie się do oddania.
2: To przypomnijmy, gdzie oddamy krew w Toruniu. Właśnie mówiłam o tym, że jesteśmy w tym toruńskim oddziale RCKiK, ale przypomnijmy, gdzie on się znajduje. No i też chyba warto przypomnieć o tym, że nie tylko w tym punkcie możemy oddawać krew, ale jest też wiele akcji wyjazdowych, cyklicznych w różnych częściach miasta, powiatu.
3: Tu w oddziale na ulicy Gagarina 212 pracujemy w dni robocze od godziny 7.30 do 11.00, to znaczy pracujemy dłużej, ale rejestrujemy w tych godzinach, natomiast w środę do godziny 17.30. W tych godzinach zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych ludzi, którzy chcą pomagać jak najbardziej. Oprócz takich poborów tutaj stacjonarnie mamy też wyjazdy tak zwane ekipowe, wyjeżdżamy autobusami bądź też w wynajętych pomieszczeniach pobieramy krew. Wszystkie ekipy są aktualizowane na stronie RCKiK Bydgoszcz. Można to też sprawdzić. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do godziny, można do nas zadzwonić lub też sprawdzić w regionalnym centrum albo właśnie na stronę sobie wejść i tam aktualne wyjazdy sprawdzić.
2: No właśnie, takim przykładem takich akcji wyjazdowych jest ta akcja pod Urzędem Marszałkowskim, która jest właśnie w każdy trzeci czwartek
3: miesiąca. Tak. Pod Urząd Marszałkowski zapraszamy w każdy trzeci czwartek miesiąca. I pracujemy tam już od wielu lat. Myślę, że już to weszło w krew. Jeżeli ktoś nie może ze względu na obowiązki domowe czy zawodowe, to jak najbardziej jest to dogodny czas. Zapraszamy.
2: Czy już teraz w czerwcu widać to mniejsze takie spowodowane wakacjami zainteresowanie oddawaniem krwi, czy jeszcze jest tak bardziej standardowo?
3: Już jest zauważalne, już brakuje, zwłaszcza oczywiście krwi z RH ujemnym, to odwieczny problem, bo jest to mniejsza grupa dawców, w związku z czym jest trudniej pozyskać krew tej grupy i już od właściwie maja zaczynają się problemy z różnymi grupami.
2: A jak wiemy, krew jest lekiem jak na razie niezastąpionym.
3: Oczywiście, nadal jest lekiem bezcennym, niezastąpionym i każdy, kto chce pomóc, to jest taki moment, że można coś z siebie dać. Niskim kosztem, bo myślę, że to dużo nie kosztuje. Troszkę czasu i dobrych chęci.
2: A więcej o oddawaniu krwi powiem po przerwie. Zostańcie z nami.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio gra, hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
14: No, czekam na dobrą okazję.
13: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
14: O, wow, na pewno skorzystam.
13: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
14: A mają gotowe lokale?
13: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
20: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
19: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
20: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
21: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam, słuchajcie Toruńskiego Kalejdoskopu w Radiu Gra. Wracamy do rozmowy z panią Ewą Kowalską, kierownikiem terenowego toruńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. A rozmawiamy dlatego, że tak jak już wspominałyśmy w poprzedniej części rozmowy, tych chętnych do oddawania krwi latem jest mniej, dlatego że wielu mieszkańców Torunia wyjeżdża na wyjazdy, urlopy. Zapytam teraz może o to, o co mogą zapytać osoby, które jeszcze nie oddawały krwi, takie standardowe pytanie, czy to boli, czy oddawanie krwi boli?
2: Ból mamy zakodowany w głowie, więc ja uważam, że jeżeli ktoś chce oddać, to nie koduje takich złych emocji i po prostu nie boli. Przychodzi tutaj uśmiechnięty, pełen dobrych emocji i nie odczuwa tego, a atmosfera jest tak fantastyczna, że na pewno nie daje się tego odczuć, nawet jeśli ktoś się czegoś boi.
1: Tutaj właśnie w centrum na tablicy jest taka procedura krok po kroku, jak wygląda oddawanie krwi, ale tutaj bym prosiła panią, żeby pani wytłumaczyła. Co się dzieje od momentu przekroczenia progu waszego oddziału?
2: Przede wszystkim trzeba przyjść do nas po posiłku, wypoczętym, wyspanym, z dokumentem stwierdzającym tożsamość. I oczywiście trzeba być zdrowym do tego. I w momencie przyjścia do naszego oddziału najpierw jest proces rejestracji. Na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość pani rejestrująca wprowadza do systemu wszystkie dane, co później krwiodawca potwierdza, wypełniając kwestionariusz elektroniczny na monitorze. Po

0: W wypełnieniu takiego kwestionariusza trafia do laboratorium, gdzie jest wykonywane badanie kontrolne laboratoryjne. Jest to wykonywany poziom hemoglobiny. U niektórych dawców, jeżeli jest zlecona, wykonana jest cała pełna morfologia. Natomiast badaniem kwalifikacyjnym jest sama hemoglobina, która musi mieścić się w określonym przedziale. Dla kobiet jest to przedział między 12,5 a 17 mg procent, dla mężczyzn 13,5 do 18 mg procent. Jeżeli dawca zmieścił się w tym przedziale, wędruje dalej na badanie do gabinetu lekarskiego, gdzie jest badanie przez lekarza. Lekarz weryfikuje dane w kwestionariuszu zawarte, również badanie laboratoryjne i na tej podstawie jeszcze dodatkowy wywiad i kwalifikuje do oddania. Wtedy jest proces oddania w sali pobrań, gdzie pobieramy krew pełną i osocze. I w zależności od tego, co pobieramy, trwa to różną ilość czasu, bo osocze jest takim zabiegiem, który trwa około 50 minut, natomiast krew pełna 5 do 10 minut. Po tym oddaniu 5-minutowym jest jeszcze 10-minutowy czas na wypoczynek i opiekę tutaj fachową pielęgniarską. I dopiero jak po upływie 10 minut od oddania dawca czuje się dobrze, a tak jest zazwyczaj, to dopiero wtedy opuszcza nasz oddział. Wraca do rejestracji, gdzie otrzymuje zwolnienie, które na dzień dzisiejszy obowiązuje w dniu oddania i w następnym. I otrzymuje również ekwiwalent kaloryczny za utracone kalorii w różnej postaci, bo to się już zmienia w dzisiejszych czasach. Nie jest to stała jakaś porcja słodyczy, ale są to takie mieszane paczuszki.
1: Jak to wygląda? Czy oddajemy, możemy wybrać, czy oddajemy krew, czy osocze, czy możemy oddawać i krew, i osocze przy jednej wizycie? Jak to wygląda?
0: Zasadniczo każda krew to też osocze, ponieważ jest leczenie substytucyjne, więc każdy chory otrzymuje ten składnik krwi, którego mu brakuje. Każda krew podlega rozdzieleniu, ale to już oczywiście w warunkach laboratoryjnych naszego Centrum w Bydgoszczy. My pobieramy krew pełną i osocze. Krew pełna, czyli to wszystko, co płynie w żyłach. I to może trafić do trzech nawet chorych, ponieważ jeden chory może otrzymać krwinki, drugi osocze, a jeszcze można z tego kożuszka płytkowo-lokocternego uzyskać preparat, który otrzyma trzecia osoba. Natomiast osocze jest skierowane właściwie tylko dla jednego dawcy, ale to wszystko uzależnione jest tak, przede wszystkim od potrzeb chorego. W zależności od jednostki chorobowej otrzymuje to, czego mu potrzeba. I tak kwalifikujemy dawców. Mamy zapotrzebowanie ze szpitali codziennie aktualizowane i wiemy, ile z jakiej grupy preparatów, jakich potrzeba.
1: A do oddawania krwi będziemy Was też zachęcać po przerwie. Zostańcie z nami.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzyskowska, słuchać Toruńskiego Kalejdoskopu w Radiu Gra. To jest trzecia część rozmowy z panią Ewą Kowalską, kierownikiem terenowego Toruńskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiolawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Witam ponownie.
2: Witam serdecznie.
1: W dzisiejszej odsłonie Toruńskiego Kalejdoskopu zachęcamy was do oddawania krwi, tym bardziej właśnie, że ta chęć do oddawania krwi latem maleje, zapotrzebowanie cały czas jest duże. Zapytam tak generalnie, bo już pytałam o ten czerwiec, ale zapytam, czy torunianie generalnie lubią oddawać krew.
2: Tak, oczywiście. Bardzo lubią oddawać krew. Widać to w perspektywie kilku lat, kiedy z roku na rok przybywa nam honorowych krwiodawców. Każdy nowy dawca jest tutaj bardzo cenny, ponieważ no wiadomo, że jak przyjdzie oddać raz, to przychodzi kolejny, bo niektórzy dawcy, znaczy większość nawet, pozwolę sobie stwierdzić, że uważa, że to wciąga jak narkotyk, że jak się raz pomoże takim małym kosztem, to daje taką wielką satysfakcję, że potem przychodzi się kolejny raz.
1: Sąsiedztwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pomaga, bo przypomnę, że jesteśmy przy ulicy Gagarina. Czy studenci też przychodzą oddawać krew?
2: Tak, oczywiście przychodzą. Przychodzi młodzież szkół średnich. Przychodzą również uczniowie podstawowych szkół, tak, dla towarzystwa, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i wydaje mi się, że to jest właśnie ta droga, żeby zachęcać już tych najmłodszych, żeby przede wszystkim wyzbyli się strachu i żeby wiedzieli, że to jest coś naprawdę wielkiego i daje wielką satysfakcję i pomoc.
1: Jak wakacje, to też podróże samolotem. Czy tutaj pojawiają się jakieś komplikacje, jeżeli na przykład planujemy oddać krew tuż po powrocie z wakacji?
2: Jeżeli chodzi o powroty z zagranicy, tutaj są obostrzenia epidemiologiczne i bierzemy pod uwagę kraj, w którym się przebywało, jak długo się przebywało, kiedy się wróciło, i tutaj indywidualnie każdego rozpatrujemy, bo chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o przenoszenie wirusów takich, które u nas nie występują. No, natomiast jeśli chodzi o sam lot, no to wskazane jest nie oddawać w dniu lotu, raczej taki dzień sobie rezerwy zostawić przed wylotem, żeby nie lecieć bezpośrednio po oddaniu. Tak ze względów po prostu samopoczucia ogólnego, wiadomo, różnica ciśnień w samolocie i obciążenie utratą krwi, którą można szybciutko wyrównać, no ale mimo wszystko może dojść do osłabienia jakiegoś.
1: Oczywiście warto wypełnić kwestionariusz na stronie, jeżeli chcemy oddawać krew, ale tutaj tak powiedzmy w pigułce, jakie są takie najważniejsze punkty, które musimy spełnić, żeby oddać tą krew.
2: Przede wszystkim ważyć minimum 50 kg. Nie przyjmować leków lub jeśli przyjmować, to tylko niewielkiej ilości. Jeżeli leczymy się u lekarzy specjalistów, musimy mieć zaświadczenia, że od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do oddawania krwi. No poza tym przede wszystkim trzeba być osobą zdrową i mieć ochotę pomagać. To jest najważniejsze.
1: A co zrobić na te 2 dni na przykład przed pobraniem krwi? Czy tutaj też musimy się jakoś przygotować?
2: Tutaj najważniejsze jest to, żeby nie wykonywać zbyt dużego wysiłku fizycznego. Tutaj jeśli chodzi głównie o jakieś sporty ekstremalne, często dawcy przychodzą po wielkich maratonach czy jakichś innych kolarskich wyścigach, więc to nie jest wskazane. No tutaj wypoczynek jest jak najbardziej wskazany i trzeba być po posiłku dzień wcześniej tutaj nawodnić się troszeczkę bardziej, wypić więcej niż zwykle płynów. Przyjmujemy, że takie 1,5 litra dzień wcześniej, no i takie 0,5 litra chociaż w dniu oddania, to już będzie takie minimum niezbędne.
1: Tutaj już mówiłyśmy o tym w poprzednich częściach rozmowy, ale może ktoś dopiero do nas dołączył, więc na koniec przypomnijmy, gdzie możemy oddawać w Toruniu krew.
2: Zapraszamy w dni robocze na ulicę Gagarina 212, terenowy oddział krwiodawstwa w Toruniu, w godzinach od 7:30 do 11:00, a w środę do 17:30.
1: I akcje wyjazdowe.
2: I akcje wyjazdowe w różnych dniach, dlatego tu nie będziemy już wymieniać, bo zdarzają się i popołudniami w tygodniu, i w weekendy. Dlatego zapraszam do śledzenia strony internetowej.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była pani Ewa Kowalska, kierownik terenowego Toruńskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dziękuję za rozmowę i oczywiście zachęcamy do oddawania krwi.
2: Dziękuję serdecznie i również bardzo zapraszam.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

Za chwilę 13, nasz niedzielny toruński kalejdoskop dobiega końca. Marta Manerowska w imieniu dziennikarzy Radia Gra dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: Bruno Mars w Radiu Gra. U nas każdy kawałek brzmi najlepiej, a że wakacje już za chwilę, więc nic dziwnego, że coraz więcej ciekawych zestawień pojawia się w necie. Tym razem powstał ranking miejsc, o których przed zwiedzaniem marzyliśmy, ale jak już pojechaliśmy, zobaczyliśmy i wyszliśmy, rozczarowanie przerosło oczekiwania. Jakie to miejsca? Może je znacie? Zaraz wam powiemy.
1: Reklama.
2: Zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być!
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
10: No, czekam na dobrą okazję.
9: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
10: O, wow, na pewno skorzystam.
9: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
10: A mają gotowe lokale?
9: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
15: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
16: You think I worry about hell?

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: No i tak tam płynie ta niedziela. Jonas Blue i Dakota w Radiu Gra. Podobno są takie miejsca, które zdecydowanie lepiej wyglądają na folderach niż w rzeczywistości. No i tak, w tegorocznym rankingu mistrzem rozczarowań jest brytyjski park rozrywki Alton Towers. Podobno ludzi jak mrówek, ceny wyższe niż Mount Everest, a obsługa jak z tego serialu Alo, Alo. Srebrny medal smutku zgarnia Georgia Aquarium w Atlancie. Nawet ryby pływają tam smutne, a podium zamyka podkowa kasino z Luizjany. W takim razie co warto zobaczyć w te wakacje? No, na pewno brazylijskie Mini Mundo i Lago Negro to są hity internetu. Bez, wyobraźcie sobie, ani jednego nie polecam. Czyli turystyczne jednorożce jednak istnieją naprawdę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A my gramy i to gramy tak, że nogi same chodzą. Wiktor Waligura i hity pełne energii w Radiu Gra. Zróbcie głośniej.

0: W niedzielne popołudnie gramy tak, że nawet droga płynie szybciej. No, słuchajcie, dzieje się na mundialu. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga. Chyba nikt nie postawiłby na taki wynik. Leo Messi odpalił pierwszego mundialowego hat-tricka, a bukmacherzy typują klasykę, czyli Hiszpania, Francja, Argentyna, Brazylia, Anglia albo Portugalia. Według nich mają szansę na tytuł mistrza świata. No i kto zgarnie ten puchar? No, szykujcie popcorn, emocji na pewno nie zabraknie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow, na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
7: A mają gotowe lokale?
6: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Purple Disco Machine. No i tak właśnie gramy. Gramy hity pełne energii i tylko to, co kochacie. A po 14 sprawdzimy, co tam nowego na wybiegach. No i jakie są trendy w modzie na tegoroczne lato. Nie uciekajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka.
7: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
10: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
12: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
13: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
14: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
16: Po reklamie.

Niedziela płynie, Radio gra, budziki przez cały weekend mają wolne, niektóre pewnie za chwilę zaczynają wakacje, a w perspektywie 2 miesiące luzu. No, tylko pozazdrościć. A w ten weekend mamy Dzień Kultury Fizycznej. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie. U nas będzie oczywiście i kulturalnie, i sportowo, no bo wiadomo, niedziela nie zwalnia z dobrej zabawy.

0: Italo Disco i The Colors w Radiu Gra. Legenda mówi, że podobno na świecie istnieją kobiety, które otwierają szafę i wiedzą, w co się ubrać. W takim razie, w co się ubrać tego lata? Uwaga, ma być kolorowo, wygodnie, z falbanami, ale ważne są też dodatki. No i do tych dodatków zaraz wracamy.
1: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skoli, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
3: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Hey, dude.

0: Radio gra i wideo u nas. Moda na lato 2026 to połączenie sportowej i romantycznej kobiecości. Ważne są jednak dodatki. No, takie dodatki jak skarpetki do sandałów. No tak, kiedyś kit obciachowego wujka, dzisiaj hit wybiegów. Chloe już serwuje skarpetki do drewniano-zamszowych platform. Valentino dorzuca cienkie podkolanówki z koronką do sandałów. A Prada i Fendi też przyklepały stylówkę, no i proponują skarpetki do szpilek. Także trend na skarpetki do sandałów oficjalnie uznajemy za reaktywowany.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Reaktywowany, czy się to komuś podoba, czy nie?

0: Lutricia McNeil z nami w to popołudnie. Czekamy na wakajki, a tymczasem okazało się, że my Polacy tego lata pakujemy parawany i ruszamy nad Bałtyk. Aż połowa z nas deklaruje, że spędzi te wakacje w kraju, wybierając głównie nasze polskie wybrzeże. No wiadomo, czasem słońce, czasem deszcz, piasek w kanapkach, no jest moc.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sky Balance.
1: Zdrowit. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Mistrzowskie okazje w grze!
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
10: Po reklamie.

0: Tina Turner i niedzielne popołudnie z hitami, które wszyscy kochamy. Jesteśmy przed 15, no i jak tam? Też o tej porze dopadło was takie depresso, a depresso to podobno taki stan po obiedzie, kiedy koniecznie trzeba sobie zapodać kawę. To jak? Gotowi na podbój popołudnia?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

Sophie Kygo w Radiu Gra. Chyba nic tak nie cieszy jak weekend, szczególnie taki prawdziwie letni, a ten w końcu właśnie taki jest. Oficjalnie można potwierdzić, mamy pierwszą niedzielę lata. Jak fajnie, że pogoda też o tym wie. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: Polis z nami w Radiu Gra, a wy zrelaksujcie się, niech ta muzyka poprowadzi wasze popołudnie na spacer, na wycieczkę, na rower, a nawet na balkon, bo każdy kierunek jest dobry, żeby złapać chwilę oddechu.
1: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki są

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Jason Derulo. El Niño oficjalnie się odpaliło. Naukowcy od Meteo ostrzegają, że pogoda szykuje niezłe wygibasy na całym świecie. Czego się spodziewać? Na pewno upałów, susz, pożarów, ale też ulew i powodzi. Jednym słowem, nuda nam w tym roku nie grozi. Klimat się rozkręca, więc szykujcie się na ekstremalne atrakcje pogodowe i uważajcie na siebie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Basic Element w Radiu Gra. Niedziela brzmi lepiej z hitami pełnymi energii, to fakt. Weekend trwa i to jest niesamowite, ile rzeczy można zrobić w ciągu dnia pod warunkiem, że się nie ma dostępu do internetu.
1: Reklama.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Wielosztuki w RTV.

0: Muzyka plus niedziela równa się idealne popołudnie. Jesteśmy przed 16, a już niebawem powiemy wam, dlaczego na świecie rodzi się coraz mniej dzieci. Badacze mają dla nas najnowsze dane.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
16: Winda nie działa.
15: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
16: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
15: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
17: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
21: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
22: Po reklamie.

Morris w Radiu Gra. A jak tam wasze niedzielne popołudnie? Jeżeli wasza druga połówka nadal się do was nie odzywa, no to znaczy, że wczorajsza impreza była jednak udana. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. Do 18:00 będziemy razem, a u nas hity pełne energii i Bad Boys Blue.

0: Uwielbiam Sia. Idealna na każde popołudnie. A my zanurzamy się wspólnie dalej w takich właśnie dźwiękach, no bo w końcu od tego jest niedziela.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
5: No, czekam na dobrą okazję.
4: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
5: O, wow, na pewno skorzystam.
4: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol nowo na Jakubskim Przedmieściu.
5: A mają gotowe lokale?
4: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak! Wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto z aplikacji i na lotto.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Południe i Radio Gra. Globalny baby boom się skończył i wcale nie przez ceny pieluch. Naukowcy wskazują, że głównym winowajcą jest smartfon. No właśnie, bo zamiast randkować, młodzi grzebią w telefonach, scrollują, a to wszystko utrudnia zakładanie rodziny. No i pewnie dlatego właśnie w ramach walki z zapaścią demograficzną skrócony zostanie okres ciąży z 9 do 6 miesięcy. Podobno posłowie już nad tym pracują.

0: To Minelli, a do tego Lato Radio, no i hity pełne energii, czyli takie najlepsze zestawienie na każdy dzień. Za chwilę wracamy do grania, zostańcie.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
12: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
16: Hej, zwrot mocni!
17: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
18: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
19: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
18: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: Robert Chojnacki i Piasek w Radiu Gra. Magiczny czas nam trwa, za nami noc kupały, czyli najkrótsza noc w roku. No i czas przesilenia letniego zarazem, ale to nie koniec nocnych atrakcji, bo już jutro z poniedziałku na wtorek noc świętojańska. Ale proszę nie mylić, noc kupały, noc świętojańska brzmią podobnie, ale to nie jest ta sama impreza. No i dobrze, bo wiadomo, dwie noce to dwa razy więcej okazji do zabawy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki...
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędliny od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

Candy Dust w Radiu Gra. No i w końcu jest, nadeszło, przez tyle miesięcy na nie czekaliśmy. No i przyszło nam lato, czyli długie, ciepłe wieczory, słoneczne dni, urlopy, wyjazdy, wakacje. No nic dziwnego, że to właśnie lato jest tą ulubioną porą wszystkich Polaków. W końcu swój głos oddało na nie aż 51% ankietowanych. Wy też? Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: Radio gra, niedzielne popołudnie sobie płynie, a jak niedzielne popołudnie, to wiadomo, czas weekendowych powrotów. Także fajnie, że jesteście z nami, no bo w końcu razem każda trasa jest krótsza.
1: Reklama.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, zwrotu mocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Harlem Globetrotter.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: No i taki fajny duecik u nas, Pitbull i Chris Brown. Wyglądacie na mniej niż PESEL wam podaje? No to mamy dla was pretekst, żeby dalej biegać w trampkach. Badania pokazały, że ci, którzy wyglądają na młodszych, żyją dłużej i rzadziej łapią choroby. No, to nie jest żadna magia, tylko biologia. Lekarze podobno od zawsze tak podejrzewali, że młody wygląd to zdrowie, ale teraz mają na to papiery. I to naukowe.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A teraz u nas Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, dobry w każdym wieku i o każdej porze dnia.

0: September u nas. Niedziela bez muzyki jest jak kawa bez kofeiny, dlatego my nie przestajemy grać. Ale zanim u nas Krzysztof Krawczyk, no to jeszcze rzucamy okiem na mundial. A tu o 18:00 startuje spotkanie Hiszpania-Arabia Saudyjska, a o 21:00 Belgia zagra z Iranem. Także piłka w ruch, głośnik w ruch, no i tak to się robi w niedzielę.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Wielosztuki w RTV.

0: Alvaro Soler. Niedziela nam się kończy przed dzieciakami. Ostatni tydzień szkoły, no i pewnie rodzice się cieszą, prawda? Sylwia Pawłowska, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zaglądamy w niezwykły świat języka, który przez wieki był znakiem rozpoznawczym mieszkańców tego miasta. Gwara toruńska, bo o niej mowa, to nie tylko zestaw kilku tajemniczych słów, ale fascynujący zapis historii, w której splatały się losy kupców, rzemieślników, mieszczan i przyjezdnych z różnych stron Europy. To właśnie w Toruniu, gdzie przez setki lat spotykały się różne tradycje, powstał język codzienności inny niż wszędzie indziej. Wyobraźcie sobie Toruń kilka stuleci temu. Tętniące życiem miasto handlowe, do którego niemal codziennie przypływały statki z Gdańska. Przyjeżdżali kupcy z Berlina, Hamburga czy Amsterdamu. W wąskich uliczkach starego miasta słychać było nie tylko polski, ale też niemiecki, holenderski, a czasem nawet języki z odległych zakątków kontynentu. To właśnie tutaj na skrzyżowaniu kultur rodziła się mowa, w której polskie słowa mieszały się z zapożyczeniami, a oryginalny akcent zdradzał wielokulturową historię miasta. Nie jest tajemnicą, że Toruń przez wiele lat był ważnym członkiem Hanzy, potężnego związku miast handlowych. To sprawiło, że do miasta przybywali kupcy i rzemieślnicy z terenów niemieckojęzycznych, a ich język wywierał wpływ na codzienną mowę torunian. W efekcie w lokalnym języku pojawiały się słowa, które dziś mogą brzmieć egzotycznie, ale kiedyś były na porządku dziennym. Przykład? Słowo szynk, oznaczające karczmę, ma swoje korzenie w niemieckim szenkę. Wystarczyło powiedzieć idę do szynku, by wszyscy wiedzieli, dokąd zmierzasz, albo rychtować się, czyli przygotowywać, ustawiać. Weź no rychtuj ten stół, bo goście zaraz przyjdą. Tak mogła brzmieć prośba gospodyni podczas rodzinnej uroczystości. Gwara toruńska nie była jednak gwarą w tradycyjnym wiejskim sensie. To raczej miejska odmiana języka, która zmieniała się wraz z rytmem życia miasta. Mieszkańcy Torunia używali słów praktycznych, związanych z codziennością. W końcu to tutaj życie toczyło się na rynku, w warsztatach, przy nabrzeżu. Typowe zdania typu pójdę na rynek kupić świeży chleb, czy zanieść to do piwnicy, bo tam chłodniej, były wypowiadane z charakterystyczną dla regionu intonacją i nierzadko z domieszką lokalnych słówek. Warto wspomnieć, że na toruńską mowę ogromny wpływ miały także czasy zaborów. Gdy miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, niemiecki stał się językiem urzędowym, a wpływy tego języka jeszcze bardziej przenikały do codziennych rozmów. Widać to choćby w szyku zdań. On to zrobił już wczoraj wieczór, który przypomina niemiecką składnię, czy w określeniach typu Meister na przełożonego w warsztacie. Muszę to meldować majstrowi. To zdanie, które mogło paść w niejednym toruńskim zakładzie. Toruńska gwara była szczególnie bogata w słownictwo związane z handlem i rzemiosłem. Nic dziwnego, miasto od zawsze żyło z handlu, a każdy szanujący się mieszczanin znał podstawy kupieckiej terminologii. Kupiec przywiózł nowe towary z Gdańska, czy idę do warsztatu, bo majster mnie woła. Takie zdania można było usłyszeć na co dzień. Często pojawiały się też formy uproszczone, fonetycznie zmodyfikowane, które od razu zdradzały lokalny rodowód. Przeciągnięte samogłoski, specyficzny akcent, a czasem charakterystyczne zdrobnienia, to wszystko nadawało mowie torunian wyjątkowego kolorytu. Nie brakowało też wyrażeń nacechowanych emocjonalnie. Aleś ty narobił galimatiasu. Tutaj galimatias oznaczał po prostu bałagan, zamieszanie, coś co wymaga szybkiego uporządkowania. Takich słów i zwrotów było więcej, a każde z nich niosło ze sobą cząstkę miejskiej historii. Dzisiaj, choć klasyczna gwara toruńska powoli odchodzi w zapomnienie, jej ślady wciąż są obecne w mowie starszych mieszkańców. Kto uważnie słucha, ten wyłapie w rozmowach na targu czy w tramwaju zwroty, które nie pojawiają się w innych częściach Polski. Idziemy na spacer nad Wisłę, bo dziś ładna pogoda. Wypowiedziane z charakterystycznym akcentem albo zaraz przyjdę, tylko coś jeszcze ogarnę. To przykłady, w których czuć lokalny klimat. Choć postępująca standaryzacja języka polskiego sprawia, że dawne formy coraz rzadziej pojawiają się w codziennych rozmowach, gwara toruńska wciąż pozostaje ważnym elementem dziedzictwa kulturowego miasta. Przypomina o wielokulturowej przeszłości, o czasach, gdy Toruń był oknem na świat, a język narzędziem, które łączyło ludzi z różnych środowisk. To także dowód na to, jak język potrafi odzwierciedlać zmieniające się realia społeczne i kulturowe. Dziś w 2026 roku, kiedy coraz więcej osób docenia lokalność i autentyczność, warto na nowo odkrywać językowe skarby Torunia, bo choć niektóre słowa mogą wydawać się już tylko ciekawostką, to właśnie one budują wyjątkową tożsamość miasta i jego mieszkańców. Jeśli więc następnym razem usłyszysz na ulicy szynk, rychtować, majster czy galimatias, pamiętaj, że to nie tylko słowa, ale żywa historia Torunia, którą warto pielęgnować.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, zwrotomocni!
1: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas.
1: Będzie mniej odpadów.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
9: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż przez artystyczne zakamarki naszego miasta. Tym razem opowiemy o wyjątkowym wyróżnieniu, które od ponad dwóch dekad inspiruje młodych twórców i przyciąga uwagę całej Polski. Nagrodzie artystycznej miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego. A słyszeliście, że właśnie tutaj w sercu Torunia narodziła się idea uhonorowania młodych artystów nagrodą noszącą imię jednego z najwybitniejszych muzyków polskiej sceny, Grzegorza Ciechowskiego. To postać nietuzinkowa, lider legendarnej grupy Republika, która swoje pierwsze kroki stawiała właśnie na toruńskiej ziemi. To tutaj rodziły się dźwięki, które poruszały serca tysięcy słuchaczy, a teksty Ciechowskiego do dziś cytowane są przez kolejne pokolenia. Toruń, chcąc oddać hołd swojemu artyście, postanowił stworzyć nagrodę, która nie tylko przypomina o jego dorobku, ale też promuje młodych twórców, dla których muzyka, literatura czy sztuki wizualne są sposobem na wyrażenie siebie i komentowanie rzeczywistości. Nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Torunia dokładnie 11 kwietnia 2002 roku. Od tego czasu nieprzerwanie każdego roku prezydent miasta wręcza ją osobowościom artystycznym, które w minionym sezonie zachwyciły, zaskoczyły lub poruszyły swoją twórczością. To wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane tylko jednej osobie lub zespołowi na podstawie suwerennego i ostatecznego werdyktu kapituły. Kapitułę powołuje prezydent Torunia, a jej członkowie pełnią swoje funkcje honorowo, kierując się wyłącznie dobrem sztuki i autentycznością wyrażanych emocji. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wyłącznie członkowie kapituły, a obrady pełne pasji i dyskusji pozostają utajnione aż do ogłoszenia werdyktu. Decyzja musi zapaść jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, przy obecności co najmniej 5 członków kapituły. To gwarancja, że nagroda trafia do tych, którzy naprawdę zasługują na wyróżnienie. Ale to nie tylko prestiż. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego ma także wymiar finansowy, którego wysokość ustalana jest w uchwałach budżetowych Torunia. Dzięki temu laureaci mogą nie tylko cieszyć się uznaniem, ale także zyskać realne wsparcie w dalszej artystycznej drodze. Uroczystość wręczenia nagrody to prawdziwe święto kultury, moment, w którym Toruń staje się centrum polskiej sceny artystycznej, a młodzi twórcy mają okazję spotkać się z publicznością, władzami miasta i przedstawicielami świata sztuki. Przez lata na liście laureatów znalazły się nazwiska, które dziś są ikonami polskiej kultury. W 2002 roku pierwszą nagrodę otrzymała Paulina Bisztyga, piosenkarka, poetka, artystka, której twórczość zachwyca delikatnością i głębią. Rok później wyróżniony został Konrad Niewolski, reżyser filmowy, którego odważne wizje poruszały i inspirowały młodych twórców. W 2004 roku nagroda trafiła do Piotra Roguckiego, wokalisty, autora tekstów, aktora, lidera zespołu Koma, który do dziś zachwyca swoją charyzmą i niepowtarzalnym stylem. W kolejnych latach na liście laureatów pojawili się m.in. Joanna Piwowar, zespół filmowy Paladino, Galeria Róż, czyli Joanna Górska i Rafał Góralski, a także Laocze, Pustki czy Paris Tetris. Każdy z nich wnosił do polskiej kultury coś wyjątkowego. Nową energię, świeże spojrzenie, odwagę w eksperymentowaniu z formą i treścią. W 2011 roku nagrodę otrzymała Julia Marcel, artystka, której muzyka przekracza granice gatunków, łącząc elektronikę z akustycznym brzmieniem i poetyckimi tekstami. Rok później wyróżniona została Mela Kotelu.

piosenkarka o niezwykłej wrażliwości i niepowtarzalnym głosie. Wśród laureatów są także Misia Furtak, Tomasz Organek, Błażej Król, The Dumplings, zespół Hańba, Tęskno, Ralf Kamiński, Kasia Lins, Mary z Polski, Szczyl, Daria ze Śląska czy Jakub Sokrupa. Najnowszą laureatką w 2025 roku została Katia, czyli Katarzyna Półrolniczak, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, której twórczość porusza i inspiruje młode pokolenie. To właśnie dzięki takim inicjatywom jak nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego Toruń staje się miejscem, gdzie sztuka żyje i rozwija się na naszych oczach. To tutaj młodzi twórcy mogą liczyć na wsparcie, inspirację i uznanie, a mieszkańcy miasta mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które na długo pozostają w pamięci. Toruń nie zapomina o swoich artystach, pielęgnuje ich dorobek i daje szansę nowym talentom, by rozwinęły skrzydła. A słyszeliście, że każdego roku w Toruniu odbywa się uroczysta gala, podczas której laureaci prezentują swoje dokonania, a publiczność może na żywo doświadczyć magii ich twórczości. To nie tylko moment wręczenia statuetki i gratulacji, ale także okazja do wspólnego świętowania, rozmów o sztuce i dzielenia się emocjami. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego to nie tylko wyróżnienie, to także zobowiązanie do dalszej pracy, poszukiwania nowych środków wyrazu, przekraczania granic i inspirowania innych. Laureaci podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt, ale także motywacja, by nie ustawać w artystycznych poszukiwaniach. Dzięki tej nagrodzie Toruń zyskuje nie tylko rozgłos, ale przede wszystkim buduje wspólnotę ludzi otwartych na nowe idee, gotowych do dialogu i współpracy. To tutaj rodzą się projekty, które później podbijają polską scenę muzyczną, literacką czy filmową. To stąd pochodzą artyści, którzy zmieniają oblicze współczesnej sztuki. To tutaj w cieniu gotyckich murów i pod czujnym okiem Kopernika rodzą się nowe talenty, które mają odwagę marzyć i realizować swoje pasje.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędliny od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Hej, zwrotomocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
16: No, czekam na dobrą okazję.
15: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze. Nawet o 20%.
16: O, wow! Na pewno skorzystam.
15: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
16: A mają gotowe lokale?
15: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. W dzisiejszym programie przyjrzymy się historii toruńskiego kina od pierwszych pionierskich projekcji przez czasy świetności kin studyjnych aż po współczesne multiplexy. Początki kina w Toruniu sięgają końca XIX wieku. To właśnie w 1897 roku odbył się pierwszy pokaz filmowy, który zapoczątkował nową erę rozrywki i sztuki w mieście. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dekadę później, kiedy to 24 marca 1907 roku otwarto pierwsze stałe kino, Kinematografen Teater. Mieściło się ono w popularnym wówczas Victoria Park, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulicy Grudziąckiej z szosą Chełmińską. Założycielką tego pionierskiego przedsięwzięcia była Joanna Łyskowska, postać nietuzinkowa przedsiębiorczyni, która nie tylko otworzyła pierwsze kino, ale również prowadziła zakład krawiecki oraz fabrykę kostiumów maskowych i teatralnych. Choć działalność Kinematografen Teater nie trwała długo, według regionalistki Katarzyny Kluczwaj kino mogło funkcjonować zaledwie przez kilka miesięcy. To właśnie ten obiekt zapisał się na stałe w historii toruńskiej kinematografii jako miejsce, gdzie po raz pierwszy mieszkańcy miasta mogli regularnie oglądać ruchome obrazy. Kolejnym ważnym etapem w rozwoju toruńskich kin było otwarcie pierwszego miejskiego kina Corso, które mieściło się przy rynku nowomiejskim. Corso działało przez ponad 20 lat, aż do 1931 lub 1937 roku, stając się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta. W dwudziestoleciu międzywojennym kino w Toruniu przeżywało prawdziwy rozkwit. 22 lutego 1928 roku przy ulicy Strumykowej 3 rozpoczęło działalność kino Lira, które po kilku latach zmieniło nazwę na As, a po II wojnie światowej funkcjonowało jako Orzeł. W 1933 roku w Domu Żołnierza przy ulicy Warszawskiej 11 uruchomiono kino Mars, najnowocześniejsze wówczas kino w przedwojennym Toruniu. Dom Żołnierza, zaprojektowany przez majora Leopolda Jarosławskiego, był jednym z najważniejszych obiektów kulturalnych rozrywkowych w międzywojennej Polsce. Budynek powstawał etapami, a jego urządzanie rozpoczęto jesienią 1923 roku. W latach 20. w dawnym magazynie wojskowym urządzono teatr, a następnie dokupiono aparaturę kinową, co pozwoliło na uruchomienie kina Mars. Wnętrza Domu Żołnierza mieściły nie tylko kino, ale także bibliotekę, świetlicę, salę z bufetem oraz radiem. Kino Mars wyposażone było w najnowocześniejszy w Polsce projektor, którego koszt wyniósł 46 tysięcy złotych. Suma imponująca jak na tamte czasy. Po II wojnie światowej obiekt funkcjonował jako garnizonowy klub oficerski, a w latach 60. zmienił nazwę na Grunwald. W kolejnych dekadach budynek był modernizowany, a jego funkcje ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców i wojska. W 2011 roku zamknięto budynek, a po kilku latach przejęło go województwo kujawsko-pomorskie, przekazując gmach kujawsko-pomorskiemu impresaryjnemu teatrowi muzycznemu w Toruniu. Wróćmy jednak do historii pozostałych kin. Po II wojnie światowej pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia zbudowały przy ulicy Bydgoskiej Dom Kultury, w którym mieściło się kino Echo. 1969 roku przy ulicy Idzikowskiego otwarto kino Flisak, a w latach 70. w dzielnicowym Domu Kultury przy ulicy Poznańskiej powstało kino Semafor. Drugie obok Flisaka kino w lewobrzeżnym Toruniu. Budynek przy ulicy Poznańskiej 52, będący przykładem architektury socrealistycznej, został oddany do użytku 15 grudnia 1957 roku. W jego wnętrzach mieściły się filie biblioteczne oraz sala widowiskowo-wykładowa, która przez lata służyła jako kino Semafor. Lata 90. przyniosły zmiany, które na zawsze odmieniły krajobraz kinowy Torunia. Zamknięto wtedy takie kina jak Echo, Flisak i Semafor. Na przełomie 2001 roku powstało nasze kino, które działało do 2010 roku. Z powodu braku środków na remont zamknięto także kino Orzeł w 2008 roku, a 3 lata później zakończyło działalność kino Grunwald. Na początku XXI wieku toruńska scena kinowa zaczęła się zmieniać pod wpływem nowych trendów i oczekiwań widzów. Pojawiły się multiplexy. Obecnie oprócz multiplexów kino w Toruniu wciąż obecne jest w miejskich instytucjach kultury.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Saga toruńskiego żużla, początki czarnej magii na Chełmińskiej prawie 100 lat temu. Na ulicach Torunia motocykl był widokiem równie egzotycznym, co dziś powóz konny na ruchliwej arterii miasta. To właśnie w tych czasach, dokładnie 4 września roku 1927, rozpoczęła się historia, która na zawsze wpisała się w DNA Grodu Kopernika. Tamtego dnia odbył się w Toruniu pierwszy rajd motocyklowy na dystansie 11 kilometrów, zorganizowany z okazji święta Toruńskiego Klubu Sportowego. To był jednak dopiero przedsmak prawdziwych emocji. 3 lata później, 24 sierpnia roku 1930, na stadionie przy szosie Chełmińskiej Toruński Klub Motocyklistów, to wspierany przez żołnierzy z Gryfa, zorganizował pierwsze w historii miasta zawody w ślizgu kontrolowanym, znanym wtedy jako Dirt Track. Tor nie przypominał współczesnych, profesjonalnych aren. Żużlowcy ścigali się na tym, co akurat mieli pod ręką, dzieląc motocykle jedynie według pojemności silnika. Mimo braku specjalistycznego sprzętu, impreza okazała się ogromnym sukcesem i już w październiku tego samego roku powtórzono zawody, a warkot silników i zapach benzyny na stałe wpisały się w krajobraz Torunia. Jednakże, jak to w sporcie bywa, nie wszystko układało się gładko. Rok 1931 przyniósł wydarzenie, które na długo stało się przedmiotem plotek. W trakcie uroczystej kolacji w prestiżowym dworze Artusa doszło do konfliktu. Toruńscy działacze, urażeni ambicjonalnie, odmówili wręczenia nagród zwycięzcom z Bydgoszczy. W odpowiedzi prezes bydgoskiego klubu nakazał swojej drużynie opuścić uroczystość. Ten dyplomatyczny zgrzyt sprawił, że toruński klub na kilka lat zniechęcił się do organizacji kolejnych zawodów dirt trackowych. Dopiero w roku 1936, tuż przed wybuchem wojny, żużel powrócił do Torunia pod wodzą doktora Mariana Żurawskiego. Ostatnie przedwojenne zawody rozegrano 18 października tego samego roku. Potem zapadła cisza zarówno na stadionie, jak i w całym kraju. Po zakończeniu wojny w roku 1946 reaktywowano Toruński Klub Motocyklistów. To wtedy na scenę wkroczył Zbigniew Raniszewski, postać, która stała się legendą i fundamentem powojennej potęgi toruńskiego speedwaya. Niestety historia Raniszewskiego zakończyła się tragicznie w roku 1956 podczas zawodów w Wiedniu. Poniósł śmierć na torze, pogrążając Toruń w żałobie, ale pozostawiając w sercach kibiców niegasnący płomień pasji. Lata 50. to okres walki nie tylko o zwycięstwa na torze, ale także o przetrwanie klubu w rzeczywistości powojennej Polski. Toruńska sekcja była wcielana do gwardii, potem likwidowana, a sprzęt żużlowy wywożony do innych miast. Torunianie musieli pisać liczne petycje, by odzyskać swoje motocykle, które trafiły do Bydgoszczy. Gdy nie udało się odzyskać starego sprzętu, działacze starali się o nowe maszyny, jednak przez 2 lata nie doczekali się odpowiedzi. Mimo przeciwności, toruńscy pasjonaci żużla nie poddali się. Latem roku 1956 uzyskali zgodę na zagospodarowanie zrujnowanego stadionu przy szosie bydgoskiej. To właśnie tam, w 1957 roku, rozpoczęła się wielka społeczna budowa. Każda cegła i każda tona żużla była układana rękami kibiców i miłośników tej dyscypliny. Stadion przy szosie bydgoskiej stał się pierwszym prawdziwym domem toruńskiego żużla. W 1959 roku toruński klub zadebiutował w trzeciej lidze, zajmując 7 miejsce. Już rok później awansował do drugiej ligi, gdzie jednak napotkał na silniejszych rywali i zakończył rozgrywki na ostatniej pozycji w grupie zachodniej. Klub szukał stabilności. Liga Przyjaciół Żołnierza zaczęła się wycofywać, a żużlowcy potrzebowali poważnego mecenatu. Początek lat 60. przyniósł przełom. Sekcja żużlowa, działająca już jako motorowy klub żużlowy, została objęta opieką przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. To był początek nowej ery, czasów stabilizacji, które miały zaprowadzić toruńskie anioły na szczyt polskiego żużla. To dopiero początek fascynującej historii czarnego sportu w Toruniu. W kolejnych rozdziałach tej sagi przyjrzymy się narodzinom wielkiego apatora, pierwszym awansom do elity i temu, jak szosa bydgoska stała się twierdzą nie do zdobycia dla przyjezdnych. Bo żużel w Toruniu to nie tylko sport, to tradycja, pasja i nieodłączny element tożsamości miasta. Czekajcie na dalszy ciąg tej historii, bo toruński speedway nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
2: Hej, zwrotu mocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w podróż do serca miasta, gdzie historia przeplata się z legendą, a echa minionych stuleci wciąż rozbrzmiewają w murach, które pamiętają czasy krzyżackiego panowania. A słyszeliście, że jeszcze zanim powstał zamek, na tym terenie mieszkali ludzie kultury łużyckiej? To właśnie w epoce żelaza, na długo przed przybyciem krzyżaków, tętniło tu życie. Jednak dopiero po przeniesieniu Torunia na obecne miejsce, czyli po roku 1236, rozpoczęła się budowa pierwszej murowanej warowni na tych ziemiach. Zamek zbudowany na planie podkowy znacząco różnił się od późniejszych typowych zamków konwentualnych, które przybierały regularne kształty czworoboku. Wybór podkowy mógł być podyktowany koniecznością wykorzystania dawnych wałów ziemno-drewnianych, choć na potwierdzenie tej teorii archeolodzy wciąż czekają. Od zachodu zamek ograniczała dolina rzeki Postolec, od północnego zachodu strumień zwany Młynówką, czasem zwaną także Zgniłą Bachą, natomiast od wschodu rozciągał się tak zwany Staw Komturski. Pierwsze kamienne mury powstawały latami od 1236 do 1260 roku. Wtedy też w południowej części od strony Wisły stanął prostokątny dom konwentu. Wjazd na dziedziniec prowadził od zachodu, a już w 1263 roku wzmiankowano kaplicę zamkową pod wezwaniem Krzyża Świętego. W kolejnym stuleciu, na początku wieku XIV, na zamkowym dziedzińcu wyrosła imponująca wieża główna. Stołb o ośmiokątnym kształcie i średnicy około 10 metrów. Obok niej stanął wschodni budynek, z którego mostek prowadził prosto do wieży. Ciekawostką jest gdanisko, czyli średniowieczna toaleta pełniąca jednocześnie funkcję wieży obronnej. By dostać się do gdaniska, trzeba było przejść specjalnym gankiem wspartym na filarze. Rozwiązanie praktyczne, ale i strategiczne. W tym samym okresie zamek zyskał drugi obwód murów obronnych oraz parcham, czyli otwarty dziedziniec otoczony murem. Budynek bramny powstały w wieku XIV miał co najmniej jedno piętro nad przejazdem, a całość kompleksu

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Akcja Rady Miasta Torunia zażądała oddania zamku Komtur. Albrecht Kalb odmówił, co doprowadziło do szturmu mieszczan na zamek 7 lutego. Ten atak stał się iskrą do powstania pruskiego przeciwko zakonowi. Po całonocnym ostrzale 8 lutego załoga krzyżacka skapitulowała. Mieszkańcy Torunia nie poprzestali na tym, wysadzili wieżę główną i rozpoczęli rozbiórkę murów. Po 1485 roku na części zamkowych murów powstał dwór mieszczański, zwany także dworem Bractwa Świętego Jerzego, a dziedziniec zamkowy zamienił się w wysypisko śmieci. W wiekach następnych zamek zmieniał swoje oblicze. Między rokiem 1600 a 1613 powstał na jego terenie niewielki szaniec jako część miejskich fortyfikacji bastionowych. W wieku XIX ruiny zamku głównego zaadaptowano na natrzaniec twierdzy Toruń, a przed rokiem 1966 odbudowano sklepienia piwnic W. Latach 2006-2011 przeprowadzono gruntowną konserwację ruin, dzięki czemu dziś możemy podziwiać pozostałości tej niezwykłej warowni. Ale to nie koniec toruńskich tajemnic. Przedzamcze skrywa kolejne perły architektury. Gdanisko, zwane także Danskerem, zbudowane na początku wieku XIV, pierwotnie było wyższe, a jego górna część miała kształt ośmioboku. Tama gotycka, pochodząca z końca wieku XIII, była nieodłącznym elementem systemu obronnego zamku. W razie ataku spiętrzała wody fosy, a jej górny poziom zdobią ostrołkowe otwory. Górny młyn, usytuowany przy lewym brzegu Strugi Toruńskiej, pojawia się w źródłach już w 1262 roku. Przebudowany w wieku XIX zachował fragmenty gotyckiej struktury. Nie można też zapomnieć o gotyckich bramach w północno-wschodniej części Międzymurza, które stoją tuż obok siebie, oraz o gotyckim murze przedzamcza, wzniesionym pod koniec wieku XIV. Międzymurze znajdujące się przy wylocie ulicy Przedzamcze zostało w 1966 roku upamiętnione tablicą, która przypomina o oddaniu do użytku tego obszaru zamku. Nadbrzeże, czyli XIX-wieczny mur fortyfikacji pruskich, powstało na fundamentach starszego muru, wzmiankowanego już w 1613 roku. A słyszeliście, że w tych murach przez setki lat toczyły się losy nie tylko wielkich mistrzów i królów, ale także zwykłych mieszczan, którzy bronili swojego miasta z odwagą i determinacją. Toruń to miasto, które nieustannie zaskakuje, a jego zamek krzyżacki to świadek najważniejszych wydarzeń w historii regionu.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę żyć w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu plac teatralny, historyczne serce miasta z bogatą przeszłością. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w centralnej części miasta, będące północnym wejściem na teren Starego Miasta. Jego historia sięga głęboko w przeszłość, a zmieniające się nazwy oraz liczne przeobrażenia architektoniczne i urbanistyczne odzwierciedlają burzliwe dzieje Torunia. Od początku swojego istnienia plac pełnił ważną funkcję komunikacyjną i społeczną. Do XX wieku nosił niemiecką nazwę Theaterplatz, która została przywrócona podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej. W okresie międzywojennym Torunianie planowali wznieść tu obelisk wolności lub niepodległości, który miał zastąpić pruski pomnik wojenny. Ostatecznie projekt ten nie został zrealizowany. Po zakończeniu działań wojennych w listopadzie 1946 roku plac przemianowano na plac Bolesława Limanowskiego. Jednak już w lutym 1950 roku zmieniono nazwę na plac Armii Czerwonej, która obowiązywała aż do przemian ustrojowych pod koniec XX wieku. Dopiero po transformacji politycznej powrócono do obecnej neutralnej nazwy plac teatralny. Wśród najważniejszych budynków zlokalizowanych przy placu wyróżnia się gmach teatru, wybudowany w 1904 roku. Obecnie nosi on imię Wilama Chorzycy i jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych miasta. Z kolei w 1929 roku powstał tu reprezentacyjny budynek Urzędu Marszałkowskiego, który do dziś pełni funkcje administracyjne. Plac Teatralny to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także przestrzeń otwarta na współczesność. Z placu rozpoczyna się popularna alejka spacerowa prowadząca przez wschodnią stronę Alei Solidarności. Charakterystycznym elementem jest żółty drogowskaz wskazujący kierunek i odległość do Getyngi, miasta partnerskiego Torunia. To symboliczne nawiązanie do międzynarodowej współpracy i otwartości miasta na świat. Historia Placu Teatralnego sięga jeszcze dalej, aż do czasów średniowiecza. W miejscu dzisiejszego placu znajdowała się niegdyś Brama Chełmińska, znana również jako Kulmer Tor. Była to jedna z 8 bram w systemie obronnym Starego Miasta, usytuowana w jego północnej części. Brama Chełmińska powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Była imponującą czterokondygnacyjną budowlą wieżową, która wraz z sąsiadującymi basztami miała chronić północną część murów miejskich. Miała około 21 metrów wysokości i prawie 8 metrów szerokości. Przed nią rozciągało się chełmińskie przedmieście z ważnymi świątyniami świętego Wawrzyńca i świętego Jerzego oraz Le Prozorium, które opiekowało się chorymi na trąd. W XIV wieku dla wzmocnienia obronności wybudowano przed bramą barbakan chełmiński. Był on połączony z bramą zwodzonym mostem przerzuconym nad 12-metrową fosą. Samą bramę łączyła z barbakanem specjalna szyja, również przerzucona nad osobną fosą. W okolicach bramy funkcjonowały liczne zakłady rzemieślnicze, m.in. kołodziejskie i kowalskie. Barbakan chełmiński został przebudowany w 1883 roku na mieszkania, a wcześniej, w 1703 roku, uległ znacznym zniszczeniom podczas oblężenia Torunia przez wojska szwedzkie w trakcie III wojny północnej. Niedługo potem, w 1704 roku, na południowej elewacji bramy zamontowano zegar słoneczny. Brama Chełmińska była również związana z lokalnymi legendami. W XIX wieku, pomimo protestów mieszkańców, niemieckie władze zdecydowały o rozbiórce bramy. W 1875 roku rozpoczęto niwelowanie terenu wokół budowli, osuszono i zasypano fosę oraz zlikwidowano drewniany most. W 1889 roku została ona definitywnie rozebrana, kończąc tym samym pewną epokę w dziejach miasta. Współczesny Plac Teatralny to miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, otoczony ważnymi budynkami, z licznymi pamiątkami przeszłości, pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie Torunia. Każdy, kto odwiedza to miejsce, ma okazję poczuć atmosferę dawnych wieków oraz zobaczyć, jak historia miasta została wpisana w jego nowoczesny krajobraz. Plac Teatralny nieustannie tętni życiem, będąc świadkiem zarówno codziennych wydarzeń, jak i wielkich uroczystości miejskich. Jego bogata przeszłość sprawia, że jest nie tylko ważnym miejscem na mapie Torunia, ale także prawdziwym symbolem zmieniających się dziejów miasta. Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
7: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Przedmieście bydgoskie, perła toruńskiej secesji i historyczny skarb miasta. Przedmieście bydgoskie to jedna z najbardziej niezwykłych i unikatowych dzielnic Torunia, która już od wielu lat wzbudza zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. To miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a unikalna architektura przeplata się z zielenią miejskich parków. Przedmieście bydgoskie jako jedyne toruńskie przedmieście zostało w całości wpisane do rejestru zabytków, co czyni je prawdziwą perłą architektoniczną regionu. Obszar ten często nazywany jest perłą toruńskiej secesji. Na jego terenie można podziwiać ponad 500 zabytkowych budynków, z których każdy opowiada fragment historii miasta. Przestrzeń ta zachwyca bogactwem detali architektonicznych, różnorodnością stylów oraz niepowtarzalnym klimatem. Historia sięgająca średniowiecza w średniowieczu dla bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania miasta, część warsztatów rzemieślniczych przenoszono poza mury miejskie właśnie na przedmieścia. Na terenie dzisiejszego przedmieścia bydgoskiego osiedlali się przedstawiciele różnych profesji, takich jak farbiarze, garbarze, kowale, rzeźnicy, smolarze, piekarze, strycharze czy kamieniarze. Wyjątkową grupę stanowili rybacy, flisacy oraz żeglarze, którzy tworzyli osady małe i wielkie rybaki, wówczas będące częścią przedmieścia portowego. Współcześnie rybaki to jedno z urokliwych osiedli przedmieścia bydgoskiego, gdzie można podziwiać zabytki XIX-wiecznej architektury. Przełomowe zmiany w XIX wieku, największe przeobrażenia w przestrzeni urbanistycznej tej dzielnicy nastąpiły w XIX wieku. Wówczas w wyniku decyzji władz pruskich Toruń miał stać się twierdzą wojskową. Taka sytuacja przez długi czas ograniczała możliwości rozwoju urbanistycznego przedmieścia. Dopiero na przełomie lat 60. XIX wieku wraz z budową zewnętrznego pierścienia fortów wokół miasta możliwy stał się dynamiczny rozwój bydgoskiego przedmieścia. Pod koniec lat 80. tego samego stulecia władze miejskie opracowały plan zabudowy przedmieścia. Miał on formę prostokąta, a jego centralną część wyznaczały trzy równoległe ulice, wokół których rozchodziła się regularna siatka uliczek. Najważniejsze arterie dzielnicy to ulice Bydgoska, Mickiewicza oraz Broniewskiego, wokół których koncentrują się mniejsze uliczki i zabudowania. Na przełomie XIX i XX wieku powstało tu wiele budynków szkieletowych, niskich willi oraz kamienic czynszowych. Przedmieście bydgoskie stało się wówczas ekskluzywną dzielnicą zamieszkiwaną przez toruńską elitę, przedstawicieli wolnych zawodów, artystów oraz wojskowych. Przyciągały ich nie tylko walory architektoniczne, ale również bliskość starówki oraz otaczająca przyroda. Najważniejsze ulice i wyjątkowe zabytki, jedną z najważniejszych arterii przedmieścia bydgoskiego jest ulica Bydgoska. Po jej południowej stronie rozciąga się Park Miejski oraz słynny toruński ogród zoobotaniczny. Po stronie północnej można podziwiać wyjątkowe wille w konstrukcji szachulcowej, zwanej potocznie pruskim murem, a także neorenesansowe kamienice, które niegdyś gościły wybitnych artystów. Przykładem jest budynek przy ulicy Bydgoskiej numer 100, w którym mieszkał znany pisarz epoki młodej Polski Stanisław Przybyszewski. Park miejski, mający już ponad 200 lat i zajmujący powierzchnię 25 hektarów, to zielone serce dzielnicy. Położony tuż przy ulicy Bydgoskiej, zachwyca różnorodnością drzew, krzewów i zwierząt. Spacerując jego alejkami, można na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku i zanurzyć się w świecie przyrody. Ulica Słowackiego to kolejna urokliwa arteria, na której zobaczyć można okazałe kilkupiętrowe secesyjne kamienice z początku XX wieku, imponujące wille z lat 30. minionego stulecia, których tłem są góry piekarskie, a także budynek dawnego szpitala obywatelskiego w stylu niemieckiego modernizmu oraz charakterystyczną kamienicę w stylu okrętowym. Ulica Mickiewicza, będąca jedną z centralnych osi dzielnicy, tętni życiem dzięki licznym sklepom, księgarniom i kawiarniom mieszczącym się w zabytkowych budynkach. Do najciekawszych zabytków tej ulicy należą gmach Zarządu Lasów Państwowych z rzeźbami niedźwiedzi autorstwa Ignacego Zelka, apteka świętej Anny z 1894 roku z oryginalnym wyposażeniem w stylu Biedermeier oraz kamienice z przełomu XIX i XX wieku. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza numer 30/32, mieści się w gmachu wzniesionym w 1909 roku jako siedziba katolickiego
Polskiego Seminarium Nauczycielskiego. Po roku 1920 utworzono tu Państwowe Nauczycielskie Seminarium Męskie, a od 1945 roku miejsce to pełni funkcję Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Budynek jest sztandarowym przykładem stylu historyzującego z przewagą dekoracji neorenesansowych. Przedmieście bydgoskie to nie tylko zbiór zabytkowych budynków i urokliwych ulic. To przede wszystkim miejsce z niezwykłą atmosferą, gdzie historia przeplata się z codziennym życiem mieszkańców, a architektura i natura tworzą harmonijną całość. Spacerując po tej dzielnicy można poczuć ducha dawnych czasów, odkrywać kolejne sekrety Torunia i zachwycać się pięknem miejskiej przestrzeni. Dziś, ponad dwa stulecia od powstania pierwszych zabudowań, przedmieście bydgoskie wciąż fascynuje, inspiruje i przyciąga. To jeden z najważniejszych skarbów Torunia, który warto poznać, odwiedzić i docenić.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
7: Zwracacie nas bez paragonu.
6: Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Kępa Bazarowa, zielona wyspa Torunia z historią sięgającą średniowiecza. Kępa Bazarowa, znana niegdyś również pod nazwą Małpi Gaj, to wyjątkowa wyspa położona na terenie Torunia, rozciągająca się pomiędzy głównym nurtem Wisły, a jej odnogą zwaną Polską Wisłą lub Małą Wisłą. Ta malownicza wyspa o powierzchni 71 hektarów, długości 2 km i 65 km oraz maksymalnej szerokości 438 metrów. Od wieków odgrywała istotną rolę w historii miasta i regionu. Początki nazwy Kępy Bazarowej się sięgają XIII wieku. Według przekazów nazwa wyspy wywodzi się od kupców, którzy zatrzymywali się tutaj podczas swych podróży handlowych. W średniowieczu miejsce to pełniło funkcję przestrzeni spotkań i rozrywki, jednak z czasem zyskało także mniej chlubną sławę. Wyspa stała się schronieniem dla partaczy, czyli nielegalnych rzemieślników, którzy nie należeli do miejskich cechów, oraz kobiet uprawiających nierząd, przepędzanych tu przez Toruńską Radę. Partacze, którzy osiedlali się tu w XVII i XVIII wieku, pochodzili głównie ze Świecia, Brodnicy i Bydgoszczy. Ze względu na obecność prostytutek, nazywanych potocznie małpami, wyspa zyskała przydomek Małpi Gaj. Proceder przepędzania kobiet zajmujących się nierządem trwał do XVII wieku. Kępa Bazarowa była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Jednym z najistotniejszych było podpisanie pierwszego pokoju toruńskiego 1 lutego 1411. roku. W drugiej połowie XV wieku rozpoczęto budowę mostu, który miał połączyć wyspę z miastem. Prace zakończono w roku 1500, a most odgrywał kluczową rolę w komunikacji i obronie Torunia. Na przestrzeni wieków most wielokrotnie ulegał zniszczeniom w wyniku katastrof naturalnych i działań wojennych. Władze miejskie na czele z burmistrzem Henrykiem Strobandem wielokrotnie apelowały o modernizację przeprawy, która była jednym z kluczowych punktów obronnych miasta. W XVII wieku na moście funkcjonowały dwa ogromne przęsła, z których jedno o długości ponad 54 metrów uchodziło za najdłuższe w Europie. W 1658 roku most niemiecki został zburzony podczas oblężenia miasta przez wojska polsko-austriackie. Obraz mostu z początku XVII wieku znany jest z dwóch rysunków oraz z opisów angielskich podróżników. Most pojawiał się również na dawnych monetach. W XIX wieku most był chroniony przez fort Przyczółek Mostowy. W trakcie oblężenia austriackiego w 1809 roku część mostu została spalona, a w lipcu 1877 roku cały most strawił pożar. Władze miasta zdecydowały wówczas o nieodbudowywaniu go, przekierowując ruch na nowy stalowy most kolejowy, wybudowany w latach 1870-1873, przystosowany także do ruchu pieszego i kołowego. W roku 2023 na głębokości 3 do 3,5 metra w okolicach ulicy Mostowej odnaleziono niezwykłe znalezisko. Badacze przypuszczają, że może to być fragment izbicy dawnego mostu drewnianego lub wrak statku, co tylko podkreśla bogactwo historyczne tego miejsca. Już w XV wieku na Kępie Bazarowej rozpoczęto budowę pierwszych szańców, jednak aż do połowy XVI wieku wyspa pozostawała niezamieszkana, choć mogła stanowić schronienie dla zbiegów z Torunia. W XVII wieku wojska szwedzkie wznosiły tu kolejne umocnienia. Działalność partaczy nie była mile widziana przez toruńskich kupców, co prowadziło do konfliktów. W 1671 roku doszło do incydentu, podczas którego tłum zniszczył magazyny solne, a sól wrzucono do Wisły. 6 października 1707 roku wyspę zajęły wojska szwedzkie, jednak już po kilku dniach Rosjanie wyparli najeźdźców. W toku walk spalony został most łączący wyspę z miastem. Na mocy decyzji Sejmu z lat 1767-1768

Wyspa przeszła pod władzę miejską. Według wykazów pogłównych w 1771 roku Kępę Bazarową zamieszkiwały 63 osoby. W roku 1812 wyspę wzmocniono szańcem półkolistym, a w 1848 ukończono budowę szańca wiślanego, okrężnej fortyfikacji połączonej ze starszym szańcem W. W późniejszych latach powstała tu także strzelnica piechoty. Szaniec był naprawiany w latach 1871-1872. Obecnie Kępa Bazarowa zachwyca walorami przyrodniczymi. Od 1987 roku fragment wyspy o powierzchni 32,4 hektara objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody, stanowiąc jeden z najcenniejszych fragmentów lasu łęgowego w regionie. Na wyspie znajduje się także platforma widokowa, z której roztacza się niezapomniana panorama starego miasta Torunia. Kępa Bazarowa to miejsce o niezwykłej historii i przyrodzie, które przez stulecia było świadkiem kluczowych wydarzeń, a dziś stanowi zieloną enklawę i ważny punkt na mapie turystycznej Torunia.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Helena Grosówna to nazwisko, które na stałe wpisało się w historię polskiej kultury i sztuki. Urodzona 25 listopada 1904 roku w Toruniu, była nie tylko wybitną tancerką, aktorką teatralną i filmową, ale również kobietą o niezwykłej odwadze, która w najtrudniejszych momentach historii Polski potrafiła stanąć na wysokości zadania. Jej życie to gotowy scenariusz na film, pełen pasji, sukcesów, dramatów i heroizmu. Helena Grosówna przyszła na świat jako córka Leonarda, rzeźnika, oraz Walerii z domu Winiawskiej. Już od najmłodszych lat wykazywała wyjątkowe zdolności artystyczne, które rozwijała w toruńskiej szkole baletowej. Jej debiut sceniczny nastąpił w roku 1926. Szybko okazało się, że talent torunianki nie zna granic, zarówno tych artystycznych, jak i geograficznych. Po debiucie wyjechała na dalsze studia i występy do Włoch i Francji, gdzie szlifowała warsztat i zdobywała doświadczenie na europejskich scenach. Po powrocie do Polski jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Występowała w poznańskich i warszawskich teatrach. Jej sceniczna charyzma, wdzięki umiejętności taneczne, sprawiły, że publiczność pokochała ją od pierwszego wejrzenia. W roku 1935 Helena Grosówna zadebiutowała na dużym ekranie. W ciągu kilku lat stała się jedną z największych gwiazd polskiego kina okresu międzywojennego. Jej role w takich filmach jak ta Paweł i Gaweł, Na piętro wyżej, Zapomniana melodia czy Serce matki do dziś pozostają ikonami polskiej kinematografii. Wybuch II wojny światowej całkowicie odmienił życie artystki urodzonej w Toruniu. Z dnia na dzień musiała porzucić światła rampy i zamienić scenę na konspiracyjną działalność. Podczas okupacji pracowała jako kelnerka, ale nie zrezygnowała z artystycznej pasji. Występowała w teatrzyku Na antresoli oraz sporadycznie w oficjalnych teatrach. Jednak jej najważniejszą rolą stała się walka o wolność ojczyzny. Pod pseudonimem Bystra działała w strukturach Armii Krajowej. Jako oficer w stopniu porucznika dowodziła kobiecym oddziałem w batalionie Sokół podczas Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji powstania została uwięziona w niemieckim obozie. Los jednak się do niej uśmiechnął. Obóz został wyzwolony przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka, w której służył przyszły mąż Grosówny, Tadeusz Cieśliński. Po wojnie torunianka wróciła do kraju i od roku 1948 związała się z warszawskim teatrem Syrena. Przez kolejne lata zachwycała publiczność swoim talentem, aż do przejścia na emeryturę w roku 1964. Helena Grosówna zmarła 1 lipca 1994 roku w Warszawie. Pamięć o toruńskiej artystce jest wciąż żywa. W roku 2013 Poczta Polska wyemitowała znaczek pocztowy z jej wizerunkiem, zaprojektowany przez Marzannę Dąbrowską w ramach serii Ludzie kina i teatru. 10 grudnia 2016 roku decyzją Rady Miasta Torunia Helena Grosówna została patronką nowego ronda przy ulicy Kościuszki w Toruniu. W tym samym dniu odsłonięto tablicę pamiątkową na szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Łąkowej, do której uczęszczała przyszła gwiazda. W roku 2019 ukazał się komiks Helena Grosówna, Nigdy nie trać nadziei, autorstwa Macieja Jasińskiego i Jacka Michalskiego, z przedmową doktora Krzysztofa Trojanowskiego. Odrestaurowano także i przeniesiono dom Heleny Grosówny. Zabytkowy budynek, który pierwotnie znajdował się przy ulicy PCK 30, a obecnie można go odwiedzić na Woli Zamkowej. Helena Grosówna wystąpiła w wielu niezapomnianych przedstawieniach teatralnych oraz rewiach, takich jak Przygoda w Grand Hotelu, ta Kawiarenka, Kabaretissimo, Król pod parasolem, Ogród rozkoszy, Jasiu raju bram, Dla ciebie Warszawo czy Skąd swąd. Jej filmografia obejmuje tytuły, które do dziś są uznawane za klasykę polskiego kina: Kochaj tylko mnie, Parada Warszawy, Dyplomatyczna żona, Tam piętro wyżej, Robert i Bertrand, Królowa przedmieścia, Szczęśliwa trzynastka, a Paweł i Gaweł, Testament profesora Wilczura, Kolorowe pończochy, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Zbrodniarz i panna, Niekochana, Podziemny front, To jest twój nowy syn i pan Dodek. Za swoją działalność artystyczną i patriotyczną została odznaczona wieloma medalami i orderami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Zostałem Jolkę.
3: Jolka, do ciebie!
4: Słucham? Kto mówi?

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Dom Kopernika w Toruniu to nie tylko jeden z najważniejszych zabytków miasta, ale również miejsce, które od wieków fascynuje zarówno historyków, jak i miłośników astronomii. To właśnie tutaj, w sercu średniowiecznego Torunia, miał przyjść na świat Mikołaj Kopernik. Wybitny uczony, który zrewolucjonizował postrzeganie wszechświata. Choć przez stulecia toczyły się spory o dokładne miejsce narodzin astronoma, dziś dom Kopernika przy ulicy Mikołaja. Kopernika 15 i 17 stanowi symboliczne centrum pamięci o jego życiu i dokonaniach. Historia poszukiwań domu rodzinnego Kopernika sięga początków XVIII wieku. Już w roku 1711 toruński kronikarz Jakub Henryk Zerneckę wskazywał na dom narożny przy ulicy Starotoruńskiej jako miejsce, gdzie mógł mieszkać młody Mikołaj. Z kolei Samuel Luther Garrett, inny badacz dziejów miasta, utrzymywał, że rodzina Koperników zamieszkiwała kamienicę na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, która w tamtym czasie nosiła numer 168. Władze pruskie zainteresowane zachowaniem dziedzictwa Kopernika zadeklarowały wsparcie finansowe na remont budynku pod warunkiem przedstawienia jednoznacznych dowodów na jego związek z rodziną Koperników. Choć znalezione dokumenty nie dawały stuprocentowej pewności, kamienica przez kolejne dekady była uznawana za dom Kopernika. Przełom w badaniach nad miejscem narodzin Kopernika nastąpił w roku 1881, kiedy to ówczesny prezydent Torunia odnalazł zeszyt z połowy XV wieku, zawierający spis powinności mieszczan. Na jego podstawie ustalono, że ojciec astronoma mieszkał przy ulicy Świętej Anny, obecnie Mikołaja Kopernika 17. W tamtym czasie budynek był drewniany, co wzbudziło kontrowersje wśród członków Kopernikus Verein, którzy twierdzili, że rodzina Koperników posiadała w Toruniu kilkanaście kamienic. Ostatecznie jednak nowe ustalenia poparł niemiecki historyk Reinhold Heuer, a dom przy ulicy Kopernika 15 stopniowo zyskiwał na znaczeniu jako miejsce związane z narodzinami astronoma. W XX wieku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze miasta wmurowały w kamienicę przy ulicy Kopernika 15 granitową tablicę pamiątkową. W międzyczasie usunięto niemiecką tablicę z domu na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, a sam budynek przestał być utożsamiany z miejscem narodzin Kopernika. W latach 70. XX wieku przeprowadzono generalny remont Starego Miasta, obejmujący również dom Kopernika. Od roku 1973 w odrestaurowanych kamienicach przy ulicy Kopernika 15 i 17 mieści się muzeum poświęcone życiu i dziełu wielkiego astronoma. Dom Kopernika to zespół późnogotyckich kamienic, które zachwycają zarówno swoją architekturą, jak i bogactwem wnętrz. Budynek przy ulicy Kopernika 15 z dekoracyjną elewacją i ozdobnym szczytem powstał na dwóch działkach, a na jego tyłach ulokowano duży magazyn gospodarczy. Odtworzenie średniowiecznego układu wnętrz pozwala zwiedzającym przenieść się w czasie i poczuć atmosferę życia codziennego toruńskich mieszczan od XV do XVIII wieku. W muzeum zgromadzono liczne pamiątki po Koperniku i jego rodzinie, w tym różne wydania dzieła De Revolutionibus Orbium Coelestium. Dzięki gruntownej modernizacji dom Kopernika zyskał nowoczesny charakter, nie tracąc przy tym swojego historycznego ducha. Ekspozycja muzealna łączy najnowsze technologie multimedialne z autentyczną tkanką zabytkowego domu. Zwiedzający mogą korzystać z aplikacji na smartfony, audioprzewodników w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim oraz audiodeskrypcji. W muzeum dostępne są także hologramy, projekcje wizualne, kino trójwymiarowe i rozszerzona rzeczywistość, które pozwalają jeszcze głębiej zanurzyć się w świat Kopernika. Jedną z największych atrakcji jest możliwość zobaczenia średniowiecznej więźby dachowej, na której prezentowany jest pokaz rozgwieżdżonego nieba. To właśnie tutaj, według legendy, młody Mikołaj po raz pierwszy skierował wzrok ku gwiazdom, rozpoczynając swoją fascynującą podróż po tajemnicach kosmosu. Ekspozycja muzealna nie ogranicza się jedynie do postaci Kopernika. Dzięki licznym obiektom pochodzącym z wykopalisk archeologicznych zwiedzający mogą poznać codzienne życie toruńskich mieszczan. W późnośredniowiecznym domostwie pokazane są zarówno elementy kultury materialnej, jak i zwyczaje, które kształtowały życie społeczności hanzeatyckiego Torunia. Pomimo licznych badań i odkryć, do dziś nie ma stuprocentowej pewności, w której kamienicy urodził się Mikołaj Kopernik. Historyk Krzysztof Mikulski sugeruje, że mogło to być w bardziej reprezentacyjnym budynku przy rynku staromiejskim 36,
6, który niestety został rozebrany w XIX wieku. Dom Kopernika przy ulicy Mikołaja Kopernika 15 i 17 pozostaje najważniejszym miejscem pamięci o wielkim astronomie. Dom Kopernika w Toruniu to nie tylko muzeum, ale przede wszystkim żywy pomnik historii łączący przeszłość z teraźniejszością. To tutaj wśród gotyckich murów i nowoczesnych multimediów można poczuć ducha epoki, w której rodziły się największe idee. To miejsce, które inspiruje, edukuje i zachwyca zarówno pasjonatów nauki, jak i wszystkich, którzy pragną lepiej poznać dziedzictwo jednego z najwybitniejszych Polaków. Dom Kopernika to obowiązkowy punkt na mapie każdego, kto odwiedza Toruń i chce zanurzyć się w fascynującej historii miasta oraz jego najsłynniejszego mieszkańca. Radio Gra.

0: Reklama.
1: Marian?
2: Mhm.
1: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zabieramy was w niezwykłą podróż po historii jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego miasta, stacji kolejowej Toruń Główny. To miejsce, które od ponad 160 lat nieprzerwanie tętni życiem, będąc świadkiem wielu przełomowych wydarzeń, zmian historycznych oraz nieustannego rozwoju. Zanurzmy się razem w fascynującą opowieść o toruńskim dworcu głównym. Stacja kolejowa Toruń Główny jest jednym z najważniejszych punktów na kolejowej mapie Polski. Przez ten obiekt przebiegają trzy kluczowe linie kolejowe. Linia numer 18 łącząca Kutno z Piłą Główną, linia numer 353 prowadząca z Poznania Wschód aż do Skandawy, a także linia numer 734 biegnąca z Nieszawki do Torunia Towarowego. Początki dworca sięgają roku 1861, kiedy to w obrębie fortu Przyczółek Mostowy powstał pierwszy budynek stacyjny znany wówczas jako Toruń Przedmieście. Decyzja o lokalizacji dworca po lewej stronie Wisły była podyktowana zarówno istniejącymi już liniami kolejowymi, jak i rozbudowanym systemem fortyfikacji miejskich. Już wtedy Toruń cieszył się strategicznym położeniem na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych z Wrocławia do Olsztyna, a także z Bydgoszczy do Łodzi lub Warszawy. Do dworca prowadził wówczas drewniany most, a na terenie samej stacji znajdowały się zaledwie dwa tory. Wkrótce, bo już w roku 1864 na dworcu pojawił się gazociąg, a wraz z nim latarnie gazowe, które wprowadziły nową jakość w oświetleniu przestrzeni publicznej. W roku 1868 zapadła decyzja o budowie nowego, bardziej okazałego dworca oraz żelaznego mostu kolejowego, który miał połączyć dworzec z centrum miasta. Te imponujące inwestycje oddano do użytku w roku 1873. Wtedy też obok głównego budynku powstał gmach poczty, który z czasem stał się integralną częścią toruńskiego węzła kolejowego. Rozwój infrastruktury kolejowej nie zwalniał tempa. W roku 1915 budynek poczty został rozbudowany, a w roku 1955 przeszedł gruntowny remont. Już pod koniec XIX wieku, w roku 1895, zbudowano przejście podziemne w kierunku ulicy Kujawskiej, a zaledwie 7 lat później, w roku 1902, powstał drugi tunel przeznaczony

do przewozu towarów. Dworzec nieustannie się zmieniał i dostosowywał do nowych realiów. W roku 1903 zlikwidowano pomieszczenia odprawy celnej, które przeniesiono do nowego budynku po zachodniej stronie dworca. Niestety w roku 1945 obiekt padł ofiarą pożaru. Odbudowa trwała przez 3 lata, od 1948 do 1950. Kolejna fala modernizacji przypadła na lata 60. i 70. XX wieku. Wtedy właśnie unowocześniono pomieszczenia dworcowe, dostosowując je do potrzeb współczesnych podróżnych. Przełomowym momentem w najnowszej historii dworca był 31 stycznia 2014 roku, kiedy to obiekt został oficjalnie przekazany na własność gminy miasta Toruń. Zaledwie miesiąc później rozpoczęto kompleksowy remont i modernizację, które trwały do 12 listopada 2015 roku. W holu pojawiła się posadzka z płytek gresowych, ściany ozdobiono elegancką boazerią, poszerzono i przedłużono przejście podziemne do ulicy Podgórskiej, a także zainstalowano windy i schody ruchome. Szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz gruntownej modernizacji pętli autobusowej. 22 marca 2017 roku władze miasta podpisały umowę dzierżawy ze spółką Urbitor, która powierzono zarządzanie dworcem na okres 10 lat. To kolejny rozdział w historii tego miejsca, zapewniający nowoczesne i sprawne funkcjonowanie stacji. Nie sposób opowiedzieć o Toruniu Głównym, nie wspominając o kolejowej izbie tradycji, która mieści się w budynku dawnej poczty. To niezwykłe muzeum gromadzi eksponaty związane z historią kolejnictwa, dokumentując rozwój toruńskiego węzła kolejowego i zachowując dla przyszłych pokoleń świadectwa minionych lat. W latach 2015-2017 izba funkcjonowała w budynku administracyjnym na stacji Toruń Kluczyki, by 21 marca 2017 roku przenieść się na teren dworca głównego. Prowadzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Toruńska Kolejowa Izba Tradycji, formalnie powołane w roku 2018. Dziś Toruń Główny to nie tylko miejsce przesiadek, ale także przestrzeń, w której historia przenika się z nowoczesnością, a codzienne podróże nabierają wyjątkowego charakteru. Dworzec pozostaje symbolem dynamiki miasta, jego otwartości na świat i szacunku dla przeszłości. Warto tu zajrzeć, by poczuć atmosferę dawnych lat, podziwiać architekturę i przekonać się, jak bardzo bogata jest historia tego miejsca. Toruń Główny to więcej niż przystanek. To serce komunikacyjne miasta, które nieustannie bije w rytmie nadchodzących i odjeżdżających pociągów.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Droga toruńskiego żużla na szczyt. Historia pasji i sukcesów. Toruńska sekcja żużlowa to przykład sportowej determinacji, która przez dekady kształtowała się pod patronatem zakładów Apator i wykuła swoją pozycję na oczach kibiców z całego kraju. Wszystko zaczęło się w 1961 roku, gdy sekcja została oficjalnie przejęta przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. 12 czerwca zgodę wydał dyrektor Jan Koźmiński, a 7 dni później, 19 czerwca, formalną akceptację wyraził generał Józef Turski. Tak powstało koło LPZ przy PEZW AN, które przejęło sprzęt i zawodników. Jeszcze w tym samym sezonie na plastronach pojawiła się nazwa Apator. Charakterystyczny deltoid z napisem na stałe wszedł do historii sportu. 21 lutego 1962 roku koło LPZ zlikwidowano, a na jego miejsce powstał klub sportowy Stal, działający w strukturach Zrzeszenia Sportowego Stal. Lata 60. to czas, gdy Toruń zaistniał na mapie wielkich sukcesów za sprawą Mariana Rossego. Popularny Maryś wywalczył dla miasta pierwsze medale. Jego największym osiągnięciem było złoto drużynowych mistrzostw świata, zdobyte w 1966 roku, oraz srebro indywidualnych mistrzostw Polski w tym samym sezonie. Niestety karierę wybitnego zawodnika przerwała tragedia. Marian Ross zmarł po wypadku na torze w Rzeszowie 19 kwietnia 1970 roku. Początek lat 70. to czas pukania do bram Ekstraligi. W 1973 roku Stal zajęła drugie miejsce w drugiej lidze, jednak w barażach o awans lepsza okazała się Polonia Bydgoszcz. 2 lata później historia się powtórzyła. Znów drugie miejsce i ponowna przegrana z bydgoszczanami. Dopiero powiększenie najwyższej klasy rozgrywkowej do 10 zespołów umożliwiło Torunianom upragniony awans. Pierwszy sezon w elicie był trudny, ale Torunianie utrzymali się, zajmując 8 miejsce. Niestety 25 lipca 1976 roku toruńskim żużlem wstrząsnęła kolejna tragedia. W Częstochowie zginął Kazimierz Araszewicz. 3 lata później zespół był już 4. w kraju, a liderami drużyny stali się Jan Ząbik i Wojciech Żabiałowicz. Lata 80. przyniosły pierwsze poważne laury. W 1983 roku pod wodzą trenera Andrzeja Pogorzelskiego Apator zdobył pierwszy w historii brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski. Zespół nie przegrał wówczas żadnego meczu na własnym torze. 3 lata później, w 1986 roku, Torunianie sięgnęli po upragnione złoto. Przez cały sezon szli łeb w łeb z bydgoską Polonią, a o tytule zdecydowała porażka bydgoszczan w Gorzowie. Po zwycięstwie nad Kolejarzem Opole Apator po raz pierwszy został najlepszą drużyną w Polsce. W kolejnych latach Torunianie regularnie sięgali po medale w parach i rozgrywkach młodzieżowych. 6 czerwca 1987 roku Toruń gościł półfinał Mistrzostw Świata Par, gdzie polska para Żabiałowicz-Jankowski stanęła na 3. stopniu podium. Złote lata 90. to okres, w którym Apator nie schodził z podium. Drugi tytuł mistrzowski przyszedł w 1990 roku. Do składu dołączył pierwszy obcokrajowiec, Szwed Christer Karlsson, oraz trzej muszkieterowie Robert Sawina, Jacek Krzyżaniak i Mirosław Kowalik. Wkrótce do ligi napłynęły kolejne gwiazdy z mistrzem świata Perem Jonssonem na czele. Szwed stał się idolem Torunia, jednak w 1994 roku jego karierę przerwał dramatyczny wypadek w Bydgoszczy, po którym Jonsson do dziś porusza się na wózku. W tym czasie rozbłysła też gwiazda młodego Tomasza Bajerskiego. Sezon 1996 przyniósł srebro po zaciętym finale z Włókniarzem Częstochowa. Pod koniec dekady wyniki nieco osłabły. W 1999 roku Apator musiał nawet bronić się przed spadkiem w barażach z Zieloną Górą. Historia toruńskiego żużla to opowieść o nieustannej walce i wielkich emocjach. To dowód na to, że sportowa pasja potrafi wynieść drużynę na sam szczyt polskiego speedwaya.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

w kosta. Znowu myślę o tobie. Ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.